każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Święty Jan Paweł II uczy nas, że rodzina wielopokoleniowa to najpiękniejsza szkoła wartości. Mówił w audycji Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II ksiądz dr habilitowany Marek Klus, profesor UPJP II w Krakowie. Seniorów w naszym regionie przybywa, wielu z nich wymaga opieki całodobowej, co staje się dużym wyzwaniem dla całej rodziny. Tematem kolejnej audycji była etyka opieki nad starzejącymi się rodzicami.
3: Cześć wynikająca z czwartego przykazania to przede wszystkim uznanie niezbywalnej godności człowieka, która nie zależy od jej zdrowia czy przydatności społecznej. Cześć oznacza przede wszystkim głęboką postawę serca. U świętego Jana Pawła II wdzięczność jest naturalną odpowiedzią na dar życia. W Małopolsce, w naszej kulturze, zawsze rozumieliśmy, że opieka nad rodzicami to nie jest jakiś prawny ciężar, ale spłata długu miłości. To jest obecność, która mówi seniorowi: jesteś dla mnie kimś ważnym, choć teraz to ja muszę podać ci rękę.
2: Audycji w ramach cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II można posłuchać w każdy czwartek o 13:15 na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a archiwalne audycje znajdziecie na rdn.pl. Wspominali swoją patronkę świętą Jadwigę dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu. Polska Królowa jest wzorem na co dzień. W jej liturgiczne wspomnienie cała społeczność uczniów, nauczycieli obchodziła święto szkoły. Podtrzymujemy te ważne dla nas tradycje i skupiamy obchody wokół postaci świętej Jadwigi, mówi dyrektor Elżbieta Kawik.
4: Patronka przekazuje nam najważniejsze wartości, które staramy się wpajać dzieciom: pasję, zaangażowanie, uczciwość, wierność. To przyświeca najbardziej naszej szkole. Dzisiaj nie festiwal młodych talentów, tak jak kiedyś to bywało. To jest taki festiwal prezentacji naszych talentów ogólnie. Czyli dajemy szansę każdemu, kto czuje się utalentowany.
2: W ramach święta szkoły cała społeczność uczestniczyła w mszy świętej i w pochodzie ulicami miasta. Później młodzież prezentowała swoje zdolności w ramach koncertu Talent. Wiara najlepiej rozwija się we wspólnocie i w drodze z innymi, podkreśla diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej ksiądz dr Tomasz Chrupek. 16 czerwca w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za sakrament bierzmowania pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Zapisy trwają jeszcze tylko do czwartku. To będzie wspólne świętowanie i uwielbienie Boga za dar bierzmowania.
5: Przede wszystkim chcemy uwrażliwić też młodych, że jednak też się coś wydarzyło. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że tak jak po pierwszej komunii świętej organizuje się pielgrzymkę po to, żeby jeszcze bardziej i mocniej podkreślać w sercach tych dzieci, co się dokonało w ich życiu, to myślę, że tak analogicznie jest z sakramentem bierzmowania, że nie jest to coś tylko i wyłącznie tradycyjnego do przyjęcia, ale coś, za co tak naprawdę powinniśmy podziękować, bo jest to przede wszystkim sakrament, który też ma swoje określone skutki i też, żeby jeszcze bardziej może uzmysłowić to młodym, to organizujemy takie wydarzenie.
2: Z młodzieżą spotka się biskup tarnowski Andrzej Jerzy, który będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. Zapisy, przypominam, trwają przez formularz internetowy jeszcze tylko do czwartku. To będzie modlitwa za rodzinę i z udziałem rodzin. W niedzielę 21 czerwca w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne święto rodziny. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza będzie sprawowana o godzinie 11 na ołtarzu papieskim. Transmisję przeprowadzi radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Diecezjalne święto rodziny ma na celu przede wszystkim wzmocnić rodzinę. Ten dzień przeżywamy tego roku jako szczególne ukierunkowanie na słowa świętego Jana Pawła II, które wyraził w dokumencie Rosarium Virginis Maria, czyli dokumencie o różańcu, w którym podkreślił, że warto i trzeba modlić się z rodzinami i za rodzinę. I Jan Paweł II podkreślał, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje. Modlitwa łączy, łączy z Bogiem, ale też łączy z sobą nawzajem. Zachęcamy więc do tej wspólnej modlitwy.
2: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula. Przed mszą świętą o godzinie 10:20 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji rodzin. Natomiast po liturgii będzie festyn rodzinny przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. Dodam jeszcze, że grupy zorganizowane należy zarejestrować się przez internetowy kwestionariusz.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: czym jest samotność? Zauważyliście zapewne, że gdy zbiera się gdzieś grupa ludzi, by porozmawiać, niektórych nie trzeba do tego zachęcać, podczas gdy inni siedzą cicho. Pewnego dnia uczestniczyłem w dyskusji, gdy jeden z takich milczków powiedział coś, co zbiło mnie z nóg. Samotnym jest się wtedy, gdy za mało ludzi wie o twoim istnieniu. To było zdanie wypowiedziane niewątpliwie na podstawie własnych przeżyć. Nieraz myślimy, że osoby nieśmiałe i milczące nie mają po prostu nic do powiedzenia. Cały świat je lekceważy. Życie toczy się jakby obok nich. Gdybyśmy tylko zatrzymali się, żeby ich posłuchać. Pewnego dnia Jezus szedł drogą w towarzystwie wielkiego tłumu, gdy zaczęli go przywoływać dwaj żebracy. Daremnie próbowano ich uciszyć. Jezus chciał ich wysłuchać, podszedł do nich i uzdrowił ich. Bardzo mi się podoba ta jego cecha. Dla niego nie było ludzi, którzy się nie liczą. Nie było nieważnych miejsc. Jezus zostawił tłum i wysłuchał żebraków. To chyba o czymś świadczy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Bogumiła Piotra pochodził ze znakomitego w owych czasach rodu rycerskiego Leszczyców, osiadłego w pobliżu Koła. Przyszedł na świat około roku 1135. O rodzicach błogosławionego dokumenty milczą. Nieznane są także bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła Piotra do zakonu cystersów. W roku 1186 został powołany na biskupa w Poznaniu. Jednak już w roku następnym został arcybiskupem w Gnieźnie. Tak szybka kariera wskazuje, że błogosławiony musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Błogosławiony Wincenty Kadubek, który zapewne znał go osobiście, takie mu wydaje w swej kronice świadectwo. Mąż pełny cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu. Bogumił Piotr był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. Spragniony ciszy i spokoju po 12 latach rządów metropolią gnieźnieńską złożył na ręce legata papieskiego rezygnację i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor jego procesu kanonicznego, prymas Maciej Łubieński, trawiąc czas na modlitwie i trapiąc ciało swe postami, niesypianiem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata życia. W każdą wszakże niedzielę odprawiał msze święte dla okolicznej ludności i wygłaszał kazanie. Nieznana jest dokładna data jego zgonu. Według kalendarza krakowskiego miał zasnąć w Panu 19 lub 20 sierpnia, prawdopodobnie około roku 1204. Cześć błogosławionego Bogumiła Piotra od samych początków była żywa. Obejmowała zwłaszcza rejon Wielkopolski. Czczono świętopliwego pustelnika przede wszystkim jako pośrednika u Boga w różnych potrzebach. Własnego zdrowia, zdrowia koni i bydła oraz obfitego połowu ryb. U grobu jego w kościele Dobrowskim składano liczne ofiary i wota z wdzięczności za wyjednane łaski.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 10 dzień czerwca w kalendarzu. Na środę wspominamy zmarłego kapłana, polecamy jego duszę Bożemu miłosierdziu. W 1975 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Basara. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Radni powiatu mieleckiego dali zielone światło dla rozmów o konsolidacji szpitala specjalistycznego z placówką uniwersytecką z Rzeszowa. Starosta mielecki Kazimierz Gacek podkreśla, że wciąż wszystkie opcje są na stole, a konsolidacja nie jest jedynym rozwiązaniem branym pod uwagę. Rada powiatu większością głosów zagłosowała za uchwałą intencyjną w sprawie konsolidacji. Za było 13 radnych, przeciwnych 12. Kazimierz Gacek zaznaczył w rozmowie z RDN Małopolska, że uchwała intencyjna daje tylko upoważnienie staroście do podjęcia rozmów o szczegółowych warunkach, ale decyzje o ewentualnej konsolidacji radni będą podejmować w odrębnym głosowaniu.
2: Ta uchwała pozwala mi na podjęcie negocjacji ze szpitalem uniwersyteckim, aby ustalić warunki ewentualnej konsolidacji pionowej. Będzie sporządzony projekt porozumienia. To porozumienie może być zatwierdzone przez Radę Powiatu, powinno stanowić taki załącznik do uchwały o przystąpieniu do konsolidacji, czyli do kolejnej uchwały. I dopiero ta uchwała pozwala zarządowi powiatu na podjęcie dalszych działań.
0: W trakcie sesji Rady Powiatu Mieleckiego trwał protest działaczy związkowych i zaniepokojonych planowanymi zmianami mieszkańców regionu. Kilkanaście osób zostało wpuszczonych na salę obrad, jednak przed pozostałymi drzwi do starostwa zostały zamknięte. Kazimierz Gacek tłumaczył tę sytuację względami bezpieczeństwa, m.in. w kwestiach przeciwpożarowych. Nowy Sącz odzyska królewską perłę. Odbudowa zamku wkracza w decydującą fazę. Miasto wraz z Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego wybrało już koncepcję przyszłej budowli. Zamiast nowoczesnej, futurystycznej wizji postawiono na klasyczny projekt, który ma nawiązywać do historycznego charakteru tego miejsca. Planowana kubatura odbudowanego zamku wyniesie aż 130 tysięcy metrów sześciennych. Obiekt ma pełnić nie tylko funkcję turystyczną, ale również biznesową i eventową.
3: Funkcja jest tutaj najważniejsza, dlatego że to nie ma być odbudowa dla odbudowy, tylko ma to służyć mieszkańcom Nowego Sącza, regionu. Ma to być oczywiście atrakcja turystyczna, ale także przewidujemy funkcję hotelową, restauracyjną, kawiarnię, centrum informacji turystycznej, ale także będą sale bawialne, takie, gdzie będzie można na przykład zorganizować wesele czy jakąś wielką imprezę, która przyciągnie na pewno zarówno mieszkańców, jak i turystów.
0: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Obecnie trwa procedura zmian w planie ogólnym Starego Miasta, niezbędna do rozpoczęcia inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, odbudowa zamku ruszy w 2029 roku i potrwa od 2 do 3 lat.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Serce matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników Radia RDN na Jasną Górę. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy, zawierzenia Matce Bożej oraz budowania więzi tworzących wspólnotę radia. Hasło pielgrzymki nawiązuje do przesłania papieża Leona XIV, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznych

0: oraz poprowadzi apel jasnogórski.
1: Papież w tym liście pisze o tym, aby ocalić głosy i twarze. Udajemy się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej, gdzie mamy przedstawioną do kontemplacji twarz Maryi, tą pociętą twarz, która wzbudza w nas właśnie poczucie takiego realizmu. I chcemy też zaakcentować to budowanie relacji. Papież mocno podkreśla w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu właśnie prośbę, abyśmy ochronili przed sztuczną inteligencją, czy w dobie sztucznej inteligencji, właśnie ludzkie głosy i twarze.
0: Wyjazd pielgrzymki zaplanowano na 1 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zapisów można znaleźć na naszej stronie internetowej. Tyle o tej porze. Zapraszam o 7.00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Jak my kochamy taką pogodę. Wczoraj upał 32 stopnie, słońce, a dziś chmury i opady deszczu. No i pada nam ten deszcz i dziś temperatura to tylko 18, tak więc 10 stopni, no nie, co ja mówię, 10, więcej niż 10, 14 stopni różnicy, 18 maksymalnie, wczoraj było 32. I kolejne dni też nie za ciepłem, jutro my 17, 18, 19 do soboty, niedzieli.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynian. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Chociaż już wczoraj w godzinach popołudniowych zaczęło nam padać, lokalnie też występowały burze i wygląda na to, że ten dzisiejszy dzień, czyli środa, najbardziej pochmurna i deszczowa, a już kolejne dni to częściowe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, tak będzie jutro, czyli w czwartek, w piątek częściowe zachmurzenie, sobota, lekkie opady deszczu, niedziela również lekkie opady deszczu i te temperatury od 16-17 stopni maksymalnie do nawet 19-20 w sobotę. No, jednym słowem, no, czas na parasol. Jeżeli ktoś wychodzi z domu, to proszę pamiętać, żeby wziąć ze sobą ten parasol, bo nie tylko w tych godzinach porannych zapowiadają nam synoptycy opady deszczu, ale również w godzinach popołudniowych, tak więc i w drodze do pracy, i w drodze z pracy ten parasol będzie nam dziś towarzyszył. Do tego jeszcze wiatr z prędkością do 15 km na godzinę będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną. Ile mamy teraz na naszym radiowym termometrze? 15 stopni, przypominam. 24 minuty nam zostało do godziny 7, środa w kalendarzu i to 10 dzień czerwca.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość! Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość! Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk, technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, Centrum Kultury, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Kwadrans nam został do godziny 7. Czasem wyjechać, sprawdzić sytuację na naszych ulicach. Ulice mokre, deszcz nam towarzyszy i ten deszcz będzie nam w ciągu dnia towarzyszył. No i te zmiany w pogodzie, które nie są zbyt dobre dla naszego organizmu, nie są zbyt dobre dla kierowców, bo te nagłe zmiany pogody drastycznie pogarszają bezpieczeństwo na drodze, ponieważ wahania ciśnienia, temperatury na przykład wydłużają drogę hamowania, tworzą tak zwane zjawisko aquaplaningu, no i wpływają na nasz ludzki organizm, wywołując meteopatię, co objawia się spadkiem koncentracji, gorszym refleksem za kółkiem. Dlatego tutaj zmotoryzowani apelują o to bezpieczeństwo, o skoncentrowanie się. No i pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, no z gazu, bo te ulice, jak mówiłem, mokre. Noc i poranek bez zdarzeń drogowych, tak więc to są bardzo dobre informacje z samego rana. A jak wyglądają ulice tutaj w centrum Tarnowa? No spokojnie płynie jeszcze bez postojów, bez korków. Jak to zwykle przed godziną 7 nie zatrzymujemy się. Wzmożony ruch, ale to co najważniejsze, my nie tracimy tego czasu. Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Gumniska spokojnie, bez problemów przejedziemy. Mickiewicza też, Solidarności, Słowackiego. Podobna sytuacja Klikowska, Elektryczna, Wyszyńskiego. Tutaj rondo spokojnie przebrniemy przez to rondo. Kolejne rondo Słowackiego, Klikowska, Szkotnik też my płyniemy. Zobaczmy sobie Mościce. Tutaj dużo gorzej, Alei Kwiatkowskiego i tutaj już wzmożony ruch, szczególnie od strony Mościckiego, już gdzieś na wysokości Ronda Żołnierzy Wyklętych. Powolutku będziemy jechać w kierunku Alei Kwiatkowskiego, no i na wysokości Księdza Indyka, Alei Kwiatkowskiego. Tutaj możemy się zatrzymać, zanim dojdziemy do Czerwonych Klonów. Też tych samochodów więcej od strony Witosa, Alejami Kwiatkowskiego jadąc. No i zobaczmy sobie jeszcze Koszycka, która tam często nam się korkuje. Teraz do samego skrzyżowania dojedziemy, Czerwona Krakowska, bez żadnego postoju, tam tylko zmiana świateł.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
2: Wszystkiego dobrego z motoryzowanym, szerokiej, bezpiecznej drogi, a jeszcze raz spotkamy się z wami przed godziną 8 i też przed godziną 9. A do 7:12 nam zostało.

to zespół Toto i Afrika. A my przenosimy się na Bliski Wschód. Wydawało się, że uspokoiło się, a tu okazuje się, że znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump polecił armii uderzenie odwetowe na Iran. Ten w odpowiedzi atakuje amerykańskie bazy w regionie, a to skutek zestrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Więcej na temat, co wydarzyło się, wydarzy się na świecie, o tym już za chwilę na antenie Radia Ardent Małopolska. Punktualnie o godzinie 7 w wiadomościach, a do wiadomości nam pozostało 5 minut.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Mamo, tato, mam plan!
9: Jaki?
8: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
9: To brzmi jak marzenie.
8: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
1: Tak! Kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
8: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.
10: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, o szczegółach w tych wiadomościach. Otwarcie stadionu w Mościcach, lada dzień, a w pogodzie ochłodzenie na południowym wschodzie, deszcz i burze. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Amerykański atak na Iran. Donald Trump polecił armii uderzenie odwetowe. Ten w odpowiedzi atakuje amerykańskie bazy w regionie. To skutek zastrzelenia przez Irańczyków amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Z Bejrutu Milena Rashid-Shihab.
11: Misja jest proporcjonalną odpowiedzią na nieuzasadnioną irańską agresję, podało w oświadczeniu dowództwo amerykańskiej armii, sygnalizując tym samym, że Amerykanie nie dążą do powrotu do pełnoskalowej wojny z Iranem. Stany Zjednoczone rozpoczęły nocny atak na Iran po tym, jak Donald Trump oskarżył Irańczyków o zestrzelenie helikoptera Apache patrolującego wybrzeże wzdłuż cieśniny Ormus. Nie możemy pozwolić, żeby taki atak pozostał bez odpowiedzi, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Agencja Associated Press, powołując się na anonimowego urzędnika, twierdzi, że helikopter rozbił się po zderzeniu z irańskim dronem, ale nie jest jasne, czy zdarzenie było celowe. Wcześniej Irańczycy sugerowali, że doszło do niego przez pomyłkę. Dwuosobową załogę uratował amerykański dron morski stacjonujący w cieśninie. To pierwszy raz, kiedy armia amerykańska publicznie potwierdziła użycie w takiej operacji tego typu sprzętu.
10: W odpowiedzi na atak Irańczycy zaatakowali bazy amerykańskie w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że w Jordanii uderzyła w hangar z myśliwcami F-35. Jordańskie wojsko twierdzi, że rakiety zostały zestrzelone.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
10: 57-letni Franciszek S. usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego w powiecie gorlickim. 4 czerwca na drodze powiatowej w miejscowości Łosie zginął rowerzysta potrącony przez samochód osobowy. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
12: Według dotychczasowych ustaleń prokuratury rejonowej w Gorlicach podejrzany, kierując samochodem
0: samochodem marki Audi A5, nie zachował wymaganej ostrożności, nie uwzględnił warunków, w jakich odbywał się ruch drogowy oraz nie zastosował się do obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, doprowadzając do zderzenia z rowerzystą. Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń wielonarządowych, co skutkowało jego śmiercią. Ustalono, że kierowca samochodu był trzeźwy. Prokurator przedstawił Franciszkowi S. zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć człowieka. 57-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia dotyczące okoliczności zdarzenia. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, czyli dozór policji, ale także zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych.
10: Hybrydowa podgrzewana murawa trawiasta, trybuna mogąca pomieścić ponad 1000 kibiców i wysokie maszty oświetleniowe. Nowy stadion w Tarnowie-Mościcach jest już gotowy, a wkrótce zostanie oficjalnie otwarty. Jak zaznacza dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek, obiekt jest przystosowany do wymogów stawianych przez pierwszą ligę, mimo że w Tarnowie nie ma drużyn grających na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
12: Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Trwają prace pielęgnacyjne. Ta trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pamiętajmy, jest to hybryda. Ostatnio była tam specjalnie nawożona przez podmiot zewnętrzny, który utrzymuje tą trawę. Ta trawa już spełnia wymogi. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej. Już napływają zapytania. Będą grały wszystkie kluby, które będą oczywiście chciały na tym obiekcie grać. Już akcję zgłosiła ZKS Unia Tarnów. Była tutaj Iskra Tarnów, także Metal, także Okręgowy Związek Piłki Nożnej zainteresowany różnymi imprezami.
10: Oficjalne otwarcie stadionu zaplanowano na 20 czerwca. W okolicznościowym meczu piłkarskim zmierzą się ze sobą drużyny Unitarnów i Brookbetu Termaliki Nieciecze.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
10: Po przejściu przez Polskę frontu atmosferycznego w całym kraju zrobi się chłodniej. Największe opady deszczu i burze prognozowane są na południowym wschodzie. Joanna Stankiewicz.
13: W centrum i na wschodzie jeszcze wczoraj było prawie 30 stopni. Dziś można mówić o załamaniu pogody. Jest zdecydowanie chłodniej na termometrach od 15 do 17 stopni. Deszcz i burze prognozowane są na południowym wschodzie, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
14: Na województwo śląskie oraz małopolskie do przedpołudnia obowiązuje ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu. Na Podkarpaciu oraz na południu Lubelszczyzny możliwe będą też burze. Punktowo nie są wykluczone nieco silniejsze porywy wiatru, ale również opady gradu.
13: Najbliższe dni bez upałów, z temperaturą od 14 do 20 stopni i z przelotnymi opadami deszczu.
10: Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach, a ja zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wczoraj okulary przeciwsłoneczne i krem z filtrem, a dziś no okulary jak już to możemy sobie założyć, ale jakieś bardziej kolorowe, żeby ten świat był bardziej kolorowy niż taki szary. Bo deszcz, chmury, no i parasol w dłoń. Dziś to na pewno się nie opalimy. No, nie ma szans na to słoneczko, które nam już dawno wstało, bo wstało 4:15. Dziś cały dzień opady deszczu, niebo zachmurzone i maksymalnie 18 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Północna część Europy w chmurach i te chmury się przetaczają z zachodu na wschód, ale dobre informacje mamy takie w pogodzie, że jutro przed południem jeszcze zachmurzenie, ale po południu już powinno być słońce i zdjęcia satelitarne już nam pokazują, że nad Wyspami Brytyjskimi i nad Irlandią tutaj, czyli Wielka Brytania, Irlandia, już przejaśnienia i tych chmur coraz mniej, tak więc jest szansa, że no te chmury szybko, ten wiatr przewieje i będziemy mogli znów się cieszyć ładną pogodą, a wiatr w porywach do 15 km na godzinę, północny i północno-wschodni, tak więc jest szansa, że będziemy my mieli już tutaj w pogodzie zmiany. Ale te zmiany to dopiero, przypominam, jutro. No i kolejne dni, trochę chmur, trochę słońca, dopiero sobota, niedziela, przelot opadem deszczu, ale temperatury z dnia na dzień powinny być coraz wyższe, a najładniej nam się zrobi od przyszłego tygodnia. Już tutaj synoptycy zapowiadają nam słońce i temperatury powyżej 24 stopni. Środa w kalendarzu, no jak środa to 161 dzień roku, no i sprawdźmy sobie, bo tego dnia cały czas nam przybywa, ale z drugiej strony już coraz mniej tego dnia nam będzie przybywało, bo tylko okazuje się 5 minut, czyli ten dzień dzisiejszy jest krótszy od najdłuższego dnia w roku tylko o 5 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 58 minut, tak więc jeszcze te dni będą coraz dłuższe, ale za jakiś czas już będzie tego dnia nam ubywa. No i jeszcze a propos dzisiejszego dnia, bo w kalendarzu mamy Małgorzaty, a ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Powiem, że takie lato, to ja bym raczej nie chciał, żeby było deszczowe i pochmurne. Tak więc mam nadzieję, że tu wszystko się nam pozmienia, ale lato tak naprawdę, no to jeszcze musimy poczekać, bo to dopiero za 11 dni, 21 czerwca o 10:24. A na naszym zegarze 7:08, wiosna w pełni i sarsa. Czy będziemy się pamiętać? No właśnie.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
3: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
4: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

17 minut mamy po 7, czas zaglądać do kalendarza. Już wiem, dlaczego dzisiaj zachmurzone niebo, pada słońca, nie widać. Otóż no, dziś dzień elektryka mamy, międzynarodowy dzień elektryka, no to wyłączyli zasilanie i słoneczko, no bo przecież elektrycy dzisiaj świętują. No to jak świętują, to wyłączyli zasilanie, żeby nie było żadnych problemów, no bo trzeba poświętować. No i proszę bardzo, no i mamy zachmurzone niebo, no ale mimo wszystko pozdrawiamy wszystkich elektryków, bo wiemy, że oj, bez nich to by nam się ciężko nam by się żyło, funkcjonowało, bo przecież cały czas tutaj pilnują, nadzorują, konserwują wszystkie sieci energetyczne, a dzięki nim no możemy cieszyć się, no na przykład tym, że ten telefon nasz z samego rana jest naładowany na 100% i możemy sobie media społecznościowe na przykład sprawdzić, co tam ciekawego słychać, no to pozdrawiamy wszystkich elektryków. Dzień elektryka w kalendarzu, przypominam, 10 dzień czerwca. Dziś również o Małgorzacie już mówiłem, że ma swój dzień, bo przecież ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Mówmy się, że no to lato to jeszcze może nie, ale czekamy na to lato. Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Onufry i Amata. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Oczywiście dedykacja muzyczna jest już gotowa. No i dla was męskie granie i piosenka Nareszcie. No tak, nareszcie mam imieniny.

of the Soul z wokalistą Markiem Almondem na czelem i brytyjska legenda lat 80. wybrzmiała na antenie Radia Jeden Małopolska. No i wielki hit, Tainted Love, 2025 rok. No niestety smutne informacje, klawiszowiec zmarł, Dave Ball, a teraz druga połowa duetu oficjalnie ogłosiła, że żegna się z fanami. Wokalista zapowiedział premierę ostatniego albumu studyjnego grupy, gdyż nie wyobraża sobie dalszego tworzenia bez przyjaciela u boku. Nie może być już więcej nagrań Soft Cell bez Dave'a. To byłoby niemożliwe, tak właśnie mówi Mark Almond. Tak więc no wszystkich fanów, no tutaj czeka ostatni koncert, wyjątkowy koncert tego zespołu, a dokładnie w wersji płytowej. I to już naprawdę koniec legendy lat 80. Mark Almond i Soft Cell zapowiedział pożegnalny album. 25 minut po 7 na temat muzyki i albumów, wyjątkowych albumów jeszcze będziemy mówili, ponieważ szykują nam się kolejne perełki. Między innymi wyszła taka perełka i zachęcam do płyty tygodnia, dokładnie do słuchania na antenie Radia Rdzem Małopolska płyty tygodnia od poniedziałku, przyszłego poniedziałku, ponieważ no wiemy, że już tutaj FIFA, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, a jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, to również album, oficjalny album FIFA, który łączy muzykę i piłkę nożną. I na temat tej globalnej kultury, która otacza największe wydarzenie sportowe, po wiadomościach sportowych będę mówił na antenie Radia Rdzem Małopolska. Te wiadomości sportowe, no już za chwilę, dokładnie za 4 minuty. Punktualnie o 7.30. No i oczywiście oficjalny hymn po wiadomościach sportowych, czyli przeniesiemy się do Meksyku, Stanów Zjednoczonych i do Kanady. A teraz Cold Heart, Dua Lipa, Elton John.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
0: Po reklamie.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Krzysztof Niezieland, zapraszam. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce turnieju French Open Mai Chwalińskiej. 21. tenisistka światowego rankingu otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł brutto miesięcznie przez rok. Minister przekazał tę informację podczas wizyty Mai Chwalińskiej w warszawskiej siedzibie resortu. Przypomnijmy, że polska tenisistka dotarła do finału prestiżowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, a w decydującym starciu przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. A teraz piłka nożna. Unia Tarnów zagra z BrookBet Termaliką Nieciecza. Będzie to mecz otwarcia nowego stadionu w Tarnowie Mościcach. To wydarzenie zaplanowane jest na 20 czerwca. Jak zaznacza dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek, obiekt jest przystosowany do wymogów stawianych przez pierwszą ligę, mimo że w Tarnowie nie ma drużyn grających na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
12: Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Trwają prace pielęgnacyjne. Ta trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pamiętajmy, jest to hybryda. Ostatnio była tam specjalnie nawożona przez podmiot zewnętrzny, który utrzymuje tą trawę. Ta trawa już spełnia wymogi. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej. Już napływają zapytania. Już akcję zgłosiła ZKS Unia Tarnów. Była tutaj Iskra Tarnów. Także Metal, także Okręgowy Związek Piłki Nożnej zainteresowany różnymi imprezami.
11: W dniu otwarcia stadionu, czyli 20 czerwca, kibice będą mogli zobaczyć dwa mecze piłki nożnej, bo oprócz meczu Unii z Termaliką odbędzie się też spotkanie Old Boyów Unii z reprezentacją Tarnowa. Rekord Bielsko-Biała będzie rywalem Sandecji Nowy Sącz w rundzie wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski. Mecz odbędzie się 5 sierpnia. Wcześniej, bo w weekend 25 i 26 lipca ma się odbyć pierwsza kolejka drugiej ligi. Po porażce w finale baraży z Podbeskidziem Bielsko-Biała Sandecja pozostała na trzecim szczeblu rozgrywek. Piłkarze rozpoczęli już urlopy, a do treningów mają wrócić 22 czerwca. Jak się dowiaduje,

0: Te opady deszczu będą nam towarzyszyć, parasol w drodze do pracy teraz z samego rana, do tego jeszcze w ciągu dnia wiatr, w porywach nawet do 15 km na godzinę. Maksymalnie dziś to 18 stopni, teraz o poranku mamy 15, w nocy też czekają nas lekkie opady deszczu, w nocy temperatura 11 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Dwadzieścia pięć minut nam zostało do godziny ósmej. Były wiadomości sportowe, no to pozostańmy jeszcze przy tym sporcie, bo przecież od jutra nam się zacznie. No i będzie trwało, bo przecież Mistrzostwa Świata w piłce nożnej się rozpoczynają i już trwają przygotowania do tego rozpoczęcia. No to czas teraz na Shakirę. No i za chwilę sprawdzimy, gdzie to otwarcie i o której godzinie otwarcie.

Daj mi imny Shakira, która już jutro podczas otwarcia Mundialu 2026, czyli 11 czerwca. No i powiem tak, że będzie tych otwarć troszeczkę więcej niż przyzwyczajeni jesteśmy, bo tak, jutro stadion Azteca w Meksyku, tutaj pierwszy mecz, gospodarze zagrają z reprezentacją RPA i to będzie taki rewanż meczu otwarcia Mistrzostw Świata z 2010 roku, ale przed pierwszym gwizdkiem odbędzie się ta ceremonia otwarcia, podczas której no właśnie wystąpi Shakira, która w tym momencie śpiewa.

tę oficjalną piosenkę, daj mistrzostw świata, Barna Boy, Tyler Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean będzie, czy Lilam Downs, oni tutaj zaśpiewają w Meksyku, natomiast 12 czerwca zaczyna się turniej dla Kanady, no i tam gospodarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, no i też kanadyjska ceremonia otwarcia w Toronto, zaśpiewa Alanis Morissette i Michael Bublé. Natomiast kilka godzin później Stany Zjednoczone, no i kolejna ceremonia otwarcia w Stanach Zjednoczonych na stadionie w Los Angeles i tam zagrają Amerykanie z Paragwajem i wtedy podczas ceremonii otwarcia przed pierwszym gwizdkiem wystąpi Katy Perry, Future, Lisa czy Remo. Tak więc trzy oficjalne otwarcia. Meksyk, Kanada, Stany Zjednoczone, przypominam. 11 czerwca, 12 czerwca to Kanada i Stany Zjednoczone, a jutro Meksyk. No i też przypominam, że wyjątkowa płyta się ukazała, płyta i piosenki, które nam będą towarzyszyły podczas tegorocznych Mistrzostw Świata, a wszystkie utwory zagramy Wam od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku w ramach Płyty Tygodnia, tak więc słuchajcie nas uważnie. No i oglądajcie też to, co się będzie działo, chociaż tutaj troszeczkę powiem, że ten czas tych wszystkich spotkań, no troszeczkę nie dla nas, bo wiemy, że tutaj jest ogromna różnica czasowa, no i będzie trzeba zarwać noc. 20 minut nam zostało do godziny 8, za chwilę informacje dla kierowców.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
6: Mamo, tato, mam plan!
7: Jaki?
6: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Tyłobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
7: To brzmi jak marzenie.
6: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
8: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
6: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
11: Pogoda nie sprzyja podróżowaniu, opadem deszczu, chmury, no i tutaj ta pogoda szczególnie wpływa na nas, my kierowców, a szczególnie na meteopatów. Szacuje się, że nawet ponad połowa społeczeństwa reaguje na zmiany aury, skoki ciśnienia atmosferycznego. No i wilgotność powietrza powodują bóle głowy, senność, a nawet zaburzenia koncentracji, co bezpośrednio właśnie przekłada się na opóźniony czas reakcji w trakcie jazdy. No i ta pogoda wpływa na nas kierowców, tak więc kierowcy, uważajcie ostrożnie. Wczoraj upał 32 stopnie w ciągu dnia, a dziś chmury i deszcz. No i też pamiętajcie o tym, że zjawisko aquaplaningu nam się będzie pojawiało. To taka cienka warstwa wody w połączeniu z kurzem tworzy na drodze taką śliską maść, chociaż już wczoraj mocno popadało, no to mam nadzieję, że ten kurz, tą maść nam już to wszystko ściągnął, ten deszcz z tej drogi, ale mimo wszystko też pamiętajcie, bo są kałuże na naszych drogach, wjeżdżając przy wyższej prędkości opony tracą przyczepność, no i pojazd zaczyna płynąć, dlatego tutaj apeluję o tą bezpieczną, no i przede wszystkim nogę z gazu, bezpieczna jazda. No i a propos tej bezpiecznej jazdy bez zdarzeń drogowych, informuję w CERD Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A na naszych ulicach no już spory ruch mamy. Przecież ósma nam się zbliża, tak więc tych samochodów już mamy sporo. No i zatrzymujemy się w paru punktach. Stoimy na Klikowskiej od Jabłoniowej Miętowej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, a od Rzeźniczej już tutaj stoimy. Również ciąg dalszy Klikowska od Paderewskiego, Bieniawskiego powoli do Ronda Słowackiego, Szkotnik. Zmożone ruchy na Sikorskiego, Krakowska od Dworca do Narutowicza i do Sikorskiego do Ronda, jadąc w kierunku rynku. Również więcej samochodów na podkacie Dąbrowskiego, Gumniska, Konarskiego. Podobna sytuacja informacja, gdzie wzmożony ruch to tutaj skrzyżowaniem Aleje Matki Bożej Fatimskiej ze Słoneczną. Mościce, zobaczmy sobie teraz, jak wygląda sytuacja na Alejach Kwiatkowskiego. Tutaj tych więcej samochodów napotkacie od Witosa, jadąc Aleją Kwiatkowskiego od strony Mościckiego w miarę spokojnie, bez utrudnień. Wzmożony ruch też na Chemicznej Izby Litowskiej. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką od Mieszka Pierwszego. Już nam tutaj powolutku też samochody się ustawiają, ale na szczęście bez postoju. Jedynie tutaj tylko skrzyżowanie Czerwona Krakowska światła, tak więc nie jest źle, bym powiedział, przed samą godziną 8. To tyle na razie z dróg. Przypominam, drogi przed 9 jeszcze.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
10: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.

0: RDN Małopolska.
1: I jeszcze ważna informacja. Z ostatniej chwili dosłownie przekazuje Piotr Proszowicz, oficer prasowy Komendy Policji Dąbrowa Tarnowska. Przepraszam, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej Dąbrowa Tarnowska, Piotr Proszowicz. Jak informuje, plama substancji na drodze krajowej w powiecie dąbrowskim. Plama występuje praktycznie na całej długości drogi krajowej w powiecie. Zaleca się zachowanie ostrożności. Strażacy podejmują działania w celu neutralizacji. Tak więc tutaj uważajcie, drodzy zmotoryzowani, plama substancji na drodze krajowej w powiecie dąbrowskim. Informuję, przypominam, Piotr Proszowicz, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej Dąbrowa Tarnowska, tak więc tam trzeba zachować szczególną ostrożność. To tyle z dróg. Jeszcze raz wyjedziemy na ulicę i będziemy sprawdzać przed godziną 9:00, przypominam, a teraz na antenie Radia RDN Małopolska, dokładnie 9,5 minuty przed samą godziną 8:00, grupa The Police, Every Breath You Take.

Z każdym twym oddechem przypominam dziś środę, jakie my środamy, to my biesiadam. No jakie biesiada, to przypominam, ta godzina dopiero 8:30, tak będziemy biesiadować do godziny 12:00. Ale wcześniej jeszcze wiadomości punktualnie o godzinie 8:00, natomiast po wiadomościach nasza poranna rozmowa 8:10, a dziś my porozmawiamy z ojcem Grzegorzem Gutem, proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej oraz starostą powiatu tarnowskiego Jackiem Chudymą i ta rozmowa, przypominam, to godzina 8:10.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista. Technik spedytor. Technik handlowiec. Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa. Kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Po reklamie.
7: Wierni entuzjastycznie przywitali papieża Leona XIV w Barcelonie. Wśród tłumu byli też Polacy.
8: Przyszedłem tutaj zobaczyć. Mówię, będzie wysiadał, chociaż zobaczymy, nie? Nie widziałem nic.
7: Radni powiatu mieleckiego dali zielone światło dla rozmów o połączeniu placówki z rzeszowskim szpitalem. O szczegółach już za chwilę. Po latach przerwy już w najbliższą niedzielę wracają pociągi na odcinek Nowy Sącz-Marcinkowice. To jeden z etapów projektu Podłęże Piekiełko, którego celem jest szybkie połączenie kolejowe z Sądecczyzny z Krakowem. Na to połączenie Sądeczanie czekają całe dekady.
9: Mój wnuk ma teraz 22 lata, a miałam jeździć do niego, kiedy był mały. Ale najważniejsze, że się coś dzieje.
7: Radio RDN zaprasza do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Wierni tłumnie gromadzili się w każdym miejscu, gdzie mógł pojawić się papież podczas pierwszego dnia wizyty w Barcelonie. Leon XIV odprawił mszę świętą w katedrze Świętego Krzyża i później pozdrowił zgromadzone przed świątynią osoby, a te przyjechały do Barcelony z całego świata. Były też osoby innych wyznań, które jednak chciały uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu dla katolików. Wielu z nich długo czekało, by choć przez chwilę zobaczyć Ojca Świętego. Rozmawiała z nimi Agata Król.
10: Yes, and we miss.
11: Nie udało nam się go zobaczyć. Tak nam smutno. Dzieci bardzo chciały zobaczyć papieża, ale może następnym razem. To niesamowity człowiek. Jest miły i dobry. Przyjechaliśmy tu tylko na 72 godziny. Barcelona to świetne miejsce.
8: Przyszedłem tutaj zobaczyć. Mówię, będzie wysiadał, chociaż zobaczymy, nie? Nie widziałem nic.
10: Ale widział pan przejazd?
8: Tak, przejazd tak, oczywiście, ale byłem pewny, że to jakoś będzie może inaczej pokazane, że pokażą, że wychodzi, go trochę zamacha do ludzi. Nie widziałem. No niestety nie widziałem, a byłem dość blisko.
11: Mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi wszystkich, wszystkie miejsca i każdy moment. W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i wierzymy w jednego Boga. Jestem muzułmaninem, ale przyszedłem tu, bo szanuję inne wyznania i inny sposób życia.
7: Kulminacją pielgrzymki w tej części Hiszpanii będzie msza święta w najwyższym kościele świata, Bazylice Sagrada Familia i poświęcenie wieży Jezusa Chrystusa zamontowanej w lutym tego roku. Dla Hiszpanów to symboliczne zakończenie trwającej 144 lat lata budowy świątyni, choć prace wykończeniowe i budowlane de facto wciąż trwają. Radni powiatu mieleckiego dali zielone światło dla rozmów o konsolidacji szpitala specjalistycznego z placówką uniwersytecką z Rzeszowa. Starosta mielecki Kazimierz Gacek podkreśla, że wciąż wszystkie opcje są na stole, a konsolidacja nie jest jedynym rozwiązaniem branym pod uwagę. Rada powiatu większością głosów zagłosowała za uchwałą intencyjną w sprawie konsolidacji. Za było 13 radnych, przeciwnych 12. Kazimierz Gacek zaznaczył, że uchwała intencyjna daje tylko upoważnienie staroście do podjęcia rozmów o szczegółowych warunkach, ale decyzje o ewentualnej konsolidacji radni będą podejmować w odrębnym głosowaniu.
6: Ta uchwała pozwala mi na podjęcie negocjacji ze szpitalem uniwersyteckim, aby ustalić warunki ewentualnej konsolidacji pionowej. Będzie sporządzony projekt porozumienia. To porozumienie może być zatwierdzone przez Radę Powiatu. Powinno stanowić taki załącznik do uchwały o przystąpieniu do konsolidacji, czyli do kolejnej uchwały. I dopiero ta uchwała pozwala zarządowi powiatu na podjęcie dalszych działań.
7: W trakcie sesji Rady Powiatu Mieleckiego trwał protest działaczy związkowych i zaniepokojonych planowanymi zmianami mieszkańców regionu. Kilkanaście osób zostało wpuszczonych na salę obrad, jednak przed pozostałymi drzwi do starostwa zostały zamknięte. Kazimierz Gacek tłumaczył tę sytuację względami bezpieczeństwa, m.in. w kwestiach przeciwpożarowych. Po latach przerwy już w najbliższą niedzielę na odcinek Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. To jeden z etapów projektu Podłęże Piekiełko, którego celem jest szybkie połączenie kolejowe z Sądecczyzny z Krakowem i Zakopanem. Pierwszy pociąg z Nowego Sącza pojedzie o godzinie 5.32, a przejazd zajmie 12 minut. Pierwszy kurs z Marcinkowic wyruszy o 6.11. Mieszkańcy Nowego Sącza cieszą się i czekają na pierwsze kursy nie tylko do Marcinkowic, ale przyszłościowo też dalej do Limanowej czy Krakowa.
9: Skorzystam. Rekreacji. Oczywiście, bardzo dobrze.
12: Super, super, bardzo dobre. Nie trzeba autem jechać, benzyny mniej. Pewnie, żebym pojechał. A rodzinę jakąś mamy w Marcinkowicach.
9: Córka mi od lat mówi, za godzinę będziesz w Krakowie. Było wcześniej obiecywane. Mój wnuk ma teraz 22 lata, a miałam jeździć do niego, kiedy był mały. Ale najważniejsze, że się coś dzieje. Będzie lepszy dostęp, czy do pracy, czy do rodziny.
7: Na szybkimi pociągami z Nowego Sącza w stronę Krakowa czy Zakopanego będzie można przejechać w 2030 roku.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: W serce matki prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników Radia RDN na Jasną Górę. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy, zawierzenia Matce Bożej oraz budowania więzi tworzących wspólnotę radia. Hasło pielgrzymki nawiązuje do przesłania papieża Leona XIV, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowania autentycznych relacji międzyludzkich opartych na prawdzie, szacunku i wzajemnym słuchaniu. Dyrektor rozgłośni ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek podkreśla, że pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani będzie okazją do przyjęcia i realizowania tego przesłania w codziennym życiu oraz działalności medialnej.
14: Papież w tym liście pisze o tym, aby ocalić głosy i twarze. Udajemy się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej, gdzie mamy przedstawioną do kontemplacji twarz Maryi, tą pociętą twarz, która wzbudza w nas właśnie poczucie takiego realizmu. I chcemy też zaakcentować to budowanie relacji. Papież mocno podkreśla w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu właśnie prośbę, abyśmy ochronili przed sztuczną inteligencją, czy w dobie sztucznej inteligencji, właśnie ludzkie głosy i twarze.
7: Ksiądz Jan Bartoszek będzie przewodniczył mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz poprowadzi apel jasnogórski. Wyjazd pielgrzymki zaplanowano na 1 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zapisów można znaleźć na naszej stronie internetowej rdn.pl. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Ojciec Grzegorz Gut, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej oraz Jacek Chudyma, starosta powiatu tarnowskiego, a rozmawiać będziemy o 15. sanktuaryjnym festynie rodzinnym i 8. powiatowym święcie rodziny u matki. Gościem RDN Nowy Sącz będzie Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Bez zmian, czyli w dalszym ciągu chmury, opady deszczu i to wszystko będzie nam w ciągu dnia towarzyszyć. Chmury cały czas się przemieszczają z zachodu na wschód, ale jest szansa na przejaśnienia. Nie dziś, ale jutro. Przed południem jeszcze trochę chmur, ale po południu już synoptycy zapowiadają nam słońce. Dziś maksymalnie 18, jutro 17, a w nocy 11 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
9: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, Centrum Kultury, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut już po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę Słowo za Słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za Słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry Państwu. Już w najbliższą niedzielę w Tuchowie odbędzie się 15. sanktuaryjny festyn rodzinny i 8. powiatowe święto rodziny u matki. Będzie wspólna modlitwa za rodziny, występy artystyczne, spotkanie i atrakcje dla najmłodszych. To wydarzenie od lat przypomina, że rodzina jest fundamentem życia społecznego i jedną z najważniejszych wartości. Tymczasem dane pokazują, że dla młodych rodzina i dzieci przestają być dzisiaj oczywistym życiowym celem. O tym, jak dziś mówić o rodzinie, jak ją wspierać i dlaczego warto ją promować, porozmawiam z moimi gośćmi. W studiu RDN Małopolska ojciec Grzegorz Gut, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Oraz Jacek Chudyma, starosta powiatu tarnowskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Zanim o tym, co będzie w niedzielę działo się w Tuchowie, chciałabym prosić o komentarz do najnowszego raportu Młoda Małopolska, który pokazuje, że dla młodych mieszkańców Małopolski, chodzi o wiek między 18 a 29 rokiem życia, posiadanie dzieci znalazło się dopiero na 11 miejscu życiowych priorytetów. Na pierwszych miejscach są stabilność finansowa i budowanie kariery zawodowej. Panie starosto, pytanie do pana. Jak pan skomentuje te dane? Czy to tylko efekt trudniejszej sytuacji materialnej młodych ludzi, czy sygnał głębszej zmiany społecznej?
5: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale tak też dla ludzi, którzy prezentują pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie uroczystości, takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Dlatego bardzo się cieszę i tutaj serdecznie dziękuję ojcu kustoszowi, ojcu proboszczowi za współorganizację już od 8 lat tego święta. I niestety musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, będą promowały rodziny, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to, choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas, chrześcijan, bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki i myślę, że jak co roku będzie dużo ważnych uroczystości, ale też osób, które będą właśnie promowały rodzinę, ale też tematyka, która będzie tam poruszana, zachęcająca do tworzenia rodzin, zakładania małżeństw, dzietności, jest ogromnie ważne.
3: To właśnie pytanie również do ojca, jak ojciec odczytuje te wyniki. Mamy do czynienia przede wszystkim z kryzysem ekonomicznym, skoro młodzi ludzie na pierwszym miejscu stawiają właśnie tę stabilność finansową i karierę. Czy raczej mamy do czynienia z kryzysem wartości w dzisiejszych czasach?
4: No, powiedziałbym, że trochę z kryzysem wartości też jest problem tutaj. Do tego właściwie kryzys rodziny, wydaje się, że tutaj i wielu czynników, to oczywiście czasu nam by nie wystarczyło, żeby wszystkie czynniki omawiać związane z kryzysem rodziny, ale jest no, pęd, jest bardzo intensywne tempo życia, są bardzo rozwinięte media społecznościowe, gdzie ten jest tymczasowość pewna też promowana, można powiedzieć teraz takie i takie założenia, ale potem, gdyby człowiek patrzył długodystansowo, no to jeżeli nie będzie rodziny, jeżeli nie będzie dzieci, ludzie skazują się na samotność potem w pewnej przyszłości. Może i nawet na pewne wyrzuty, dopiero gdy powiem, jak to mówisz, człowiek mądrzeje z wiekiem gdzieś tam i potem, gdzie już pewny nie da się czasu cofnąć, może się to wiązać z pewnymi potem wyrzutami właśnie związanych z samotnością. A można by mieć rodzinę, a można by mieć dzieci, można by mieć wnuki, można by właśnie cieszyć się obecnością drugich no, i bliskich osób.
3: No ważna rzecz, która utkwiła mi z tego, co ojciec mówił, właśnie te media społecznościowe, które pokazują zupełnie inny trend tej tymczasowości. Widzimy na przykład ślub huczny celebrytów, bo często to przekazują w mediach społecznościowych, a raptem za kilka miesięcy rozwód. To nie są dobre wzorce dla młodych ludzi dzisiaj.
4: No, media społecznościowe na zasadzie działają, byleby się działo. Teraz się dzieje to, byleby być widocznym, i to musi mieć zasięgi, i to musi mieć oglądalność, i to nie może być monotonne, to nie może być rutyna, a bardzo często rodzina jest utożsamiana z taką właśnie monotonią, rutyną, taką zwyczajnością, tym, co może takie nudne, takie jest powszednie. Natomiast tutaj musi być akcja, musi się dziać, i to dlatego
3: często...
4: To
3: jak tę akcję dzisiaj przebić, jak się przebić z tą wartością rodziny i stabilnością rodziny?
4: No myślę, że tutaj ważnym jest jednak, wiadomo, że my nie wpłyniemy w jakiś sposób, jakimś działaniem na to, że zmienimy mentalność społeczeństwa. Trzeba bazować na tym, co jest. Trzeba bazować na rodzinach, które mamy. Rodziny, które są wielodzietne, młode małżeństwa, bo takie są rodziny. Dlatego tak i ten festyn organizujemy, dlatego trzeba promować te wartości i myślę, że nawet takie rodziny, bazując na tym, co mamy, może to mieć pozytywne też działanie, oddziaływanie na społeczeństwo. Jeżeli to też jest, bo też jest taki festyn przecież promowany tutaj w mediach, jak i w mediach społecznościowych też będzie, to też ma jakieś zasięgi.
3: Żeby pokazać, że takie rodziny rzeczywiście są, że można dzisiaj całe życie ze sobą spędzić, tworząc wspaniały związek, czy wspaniałą, stabilną rodzinę. A czy... Ojciec dostrzega dzisiaj wśród młodych ludzi taki lęk właśnie przed tymi trwałymi zobowiązaniami, małżeństwem, rodzicielstwem, odpowiedzialnością za drugiego człowieka, za rodzinę.
4: Tak, to jest to też poważny problem właśnie związany z tą, co już wcześniej powiedziałem, z tym tymczasowością, taką bazowaniem na tu i teraz. No pewna dłuższa perspektywa życia wspólnego. No jednak wiąże się z pewnym lękiem, obawą, czy to jest w ogóle możliwe do przetrwania, ale to nawet bym jeszcze idąc dalej nieco, jako kapłan też, jako zakonnik, to pewien ten sam problem na przykład w kwestii powołań kapłańskich zakonnych. Jak złożyć śluby zakonne, przyjąć święcenie na całe życie i w tym jednym wytrwać. I to jest ogólnie też, myślę, też pewien taki problem związany nawet z powołaniami. Właśnie ta perspektywa długodystansowa.
3: Po małżeństwo i rodzina to też powołanie.
4: Tak.
3: Panie starosto, młodzi ludzie najczęściej mówią dzisiaj właśnie o tych wysokich kosztach życia, problemach mieszkaniowych, niepewności jutra. Czy samorząd, albo idąc dalej, rząd jest w stanie dzisiaj stworzyć warunki, które będą sprzyjały zakładaniu rodzin?
5: Oczywiście wszystko jest związane z rozwojem gospodarczym, bo jeżeli będą wpływy do budżetu państwa, to wiele działań będzie podejmowanych. Przecież trzeba wspomnieć o wspieraniu dzietności poprzez wcześniej 500+, czy 800+, ale wiele, wiele ułatwień dla rodzin. Przecież mamy samorządy, które wspierają 3+, czyli co najmniej trójkę dzieciaków poprzez różne karty rodziny. Wiele się w tym temacie dzieje na pewno i to jest ogromnie ważne, że samorządy też dostrzegają, ale tutaj bez ingerencji, w cudzysłowie, państwa ciężko będzie dojść, bo my mamy też swoje zadania, które wydatki musimy ponosić, ale fakt wspierania, organizowania tego typu imprez, które będą promowały rodziny, jest dla nas ogromnie ważne. Niedawno mieliśmy też wspólnie z gminą Tarnów promocję rodzin zastępczych, też bardzo ważny
3: Dzień
5: temat.
3: Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
5: Dokładnie, dlatego ten temat jest dla nas ogromnie ważny i staramy się go cały czas wspierać.
3: No właśnie, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, to jak wygląda obecnie sytuacja w powiecie tarnowskim? Ilu dzieciom potrzebna jest rodzina zastępcza i czy wciąż brakuje osób gotowych do podjęcia się tej funkcji? Czy coś się poprawiło w tej kwestii?
5: My mamy na razie sytuację stabilną, choć cały czas musimy o te rodziny zabiegać. Dlatego właśnie był ten organizowany powiatowe święto rodzin zastępczych. My mamy w tej chwili 104 rodziny, w których przebywa 147 dzieci. Są różne formy tych rodzin, ale cały czas trzeba zabiegać, tym bardziej widzimy, że po decyzjach sądów rodzinnych o przekazywaniu dzieci do rodzin zastępczych z rodzin biologicznych jest coraz większy problem. Dlatego musimy cały czas zabiegać właśnie o te rodziny zastępcze.
3: No właśnie pytanie do ojca, albo raczej refleksja taka, że rodzicielstwo zastępcze jest chyba dzisiaj jednym z najpiękniejszych i najbardziej konkretnych świadectw tych wartości rodziny i miłości.
4: Tak, oczywiście.
3: Rozmawiamy właśnie dzisiaj o wartości rodziny. Tymczasem w przestrzeni publicznej coraz częściej dyskutuje się o definicji małżeństwa i rodziny. Ostatnio głośna jest choćby kwestia transkrypcji zagranicznych aktów związków jednopłciowych. No właśnie, dlaczego zdaniem Kościoła tak ważna jest dzisiaj obrona tradycyjnego rozumienia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?
4: Kościół jednak opiera się o to, co nawet to już u podstaw filozofii pewne definicja chociaż tego, co jest naturalne, z czym się wiąże chociażby nawet jeżeli definicja rodziny, czyli małżeństwo mężczyzny i kobiety, rodzina oparta na związku mężczyzny i kobiety, no chociażby z tego powodu, że rodzina w ogóle no, ma możliwość przedłużania jakby poprzez prokreację. Są dzieci i tak dalej. No, małżeństwa jednopłciowe są zamknięte same w sobie. To trudno powiedzieć o miłości.
3: Choć walczą dzisiaj o to, żeby adoptować dzieci.
4: Tak. Miłość jest otwarta na płodność i to jest wyraz miłości, jest płodność. To tak samo patrząc od aktu stworzenia świata. Pan Bóg nie zamknął się sam w sobie, tylko stworzył świat, stworzył człowieka, bo musi być, miłość musi być płodna i tu tak samo, wiadomo, związek mężczyzny i kobiety jest płodny, nie bez powodu mówimy, że dziecko jest owocem miłości. No, małżeństwa jednopłciowe są, ciężko mówić tutaj, to jest, nie wiem, jaka miłość, skoro nie jest otwarta na życie i z tego życia nie będzie. To jest życie, no, nawet jeżeli mówimy o adopcji, nawet jeżeli mówilibyśmy o adopcji, to i tak to już jest no, pewne, to nie można nazwać, że to jest naturalna pewna droga, gdzie będzie tworzona rodzina.
3: Pytanie do ojca również o to, no właśnie, wierni przez stulecie przychodzili do Matki Bożej Tuchowskiej ze swoimi rodzinnymi troskami, problemami małżeńskimi, prośbami o potomstwo czy o zdrowie dzieci. Czy również dzisiaj rodzina pozostaje tą jedną z najczęściej powierzanych Matce Bożej intencji?
4: Tak, tak. W sanktuarium, zwłaszcza Matki Bożej Tuchowskiej, bardzo dużo intencji jest właśnie jubileuszowych w związku z jubileuszami małżeństwa, za dzieci, za wnuki. Babcie, dziadkowie zamawiają intencje mszalne za dzieci, za wnuki, gdzie bardzo często spotykam się, że często te msze są odprawiane dużo, w dużej mierze za zmarłych. Gdzieś tak patrzę po innych miejscowościach, nieraz to są często za zmarłych, za świętej pamięci, kogoś z bliskiej, z rodziny, kogo już nie ma na tym świecie. Tutaj u nas jest bardzo dużo intencji i to się uwydatnia rzeczywiście jest za rodziny. Także jest, no jest.
3: W Tuchowie można poczuć, że te rodziny dzisiaj naprawdę istnieją w kontekście tego, o czym mówiliśmy, tych mediów społecznościowych, o tej tymczasowości. Tuchów, sanktuarium Matki Bożej, które gromadzi całe rodziny, pokazuje, że te rodziny dzisiaj naprawdę istnieją, te wieloletnie. Tak. Długotrwałe małżeństwa.
4: Tak jest. Przykładem chociażby nawet mamy Wielki Odpust Tuchowski 9-dniowy. Są pielgrzymki różnych stanów społecznych, bo odpust jest skierowany do różnych stanów społecznych. I mamy jedną taką właśnie mszę świętą, to jest przeważnie robimy w sobotę, żeby weekend umożliwić właśnie rodzinom pielgrzymowanie do Tuchowa, gdzie jest o 15 msza święta. Pielgrzymka małżeństw, rodzin z małymi dziećmi. To jest najliczniejsza pielgrzymka na odpuście.
3: Odpust zbliża się wielkimi krokami, bo to lipcowy Wielki Odpust Tuchowski, a za kilka dni do sanktuarium wróci cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej po konserwacji. Muszę o to ojca zapytać, bo wielu pielgrzymów zobaczy go po raz pierwszy w odnowionej odsłonie. Czego mogą się spodziewać? Czy rzeczywiście Matka Boża Tuchowska wygląda nieco inaczej niż zapamiętali ją wierni?
4: No, wygląda, nie wiem czy inaczej, bo proces w ogóle po wyjęciu z ołtarza głównego, sam proces odczyszczenia zdjęcia werniksu z obrazu, to już w ogóle odsłonił jakby troszkę odświeżone oblicze Matki Bożej. To, czego nie widzieliśmy, bo werniks był bardzo przyciemniały. Zresztą werniks ma tą funkcję, że on zbiera wszystkie brudy, wszelki kurz też zbiera jakoś. Tak. I on chroniąc obraz właśnie ma na zasadzie gromadzić.
3: To no właśnie już, te fragmenty, które pokazywaliśmy do tej pory, bo cały obraz to dopiero przed nami, ale fragmenty, które pokazywaliśmy, no, ukazały taką jaśniejszą twarz Matki Bożej, co niektórych wręcz zaniepokoiło, dlaczego ta twarz jest tak jasna, ale jest też rumieniec, czyli Matka Boża tam całkiem zdrowo wygląda. To informacja dla tych, którzy martwili się o Matkę Bożą.
4: ma wypieki takie na twarzy, rumieńce. Dużo zostało odsłoniętych. Stanęliśmy wobec trudnej decyzji. Co robić? Dzisiaj środki techniczne pozwoliły nam na wnikliwe zbadanie obrazu, na prześwietlenie, przeskanowanie. Kiedyś nie posiadano takich środków technicznych, ale to pewne te renowacje, które się odbywały, wyglądały na zasadzie zaklejania i domalowywania. No i tych domalowań było bardzo dużo w pewnych momentach, 5 warstw nawet w niektórych elementach obrazu. Stanęliśmy wobec trudnej decyzji, gdzie jak robimy, czy dalej walczymy o ten wizerunek, który jest, zapamiętaliśmy, czy jednak tylko, że ten wizerunek była taka przestroga, że on 100 lat może nacieszyć jeszcze pielgrzymów. Że to już jest tak dużo tego, że to po prostu może się odkleić. Czy jednak dążymy powoli do tego, żeby gdzieś odsłonić ten pierwowzór z połowy XVI wieku, na który patrzyli pielgrzymi, który rozwinął kult tak bardzo intensywny na Lipowym Wzgórzu. No i poszliśmy w ten kierunku. Matko Boża się nie zmieniła aż tak bardzo. To jest ta sama buzia,
3: zmieniła
4: te same
3: się,
4: oczy.
3: Muszę powiedzieć, no. Suknia. Jest bogato tak. Zdobiona włotami przekazanymi przez wiernych.
4: Nowa suknia została wykonana przez siostry bernardynki klauzurowe z Krakowa. Rzeczywiście ona jest zrobiona z wotów dziękczynnych przekazanych przez wiernych, z biżuterii, z obrączek. Także Matka Boża w tej sukni nowej wróci, błyszczącej, bo kiedyś była w złotej, znamy ją, ale wróci w tej błyszczącej. Także bardzo to jest nowy element.
3: To będzie wielkie wydarzenie, powrót Matki Bożej. Po drodze kilka miejsc, które Matka Boża odwiedzi, zanim wróci do Tuchowa. O tym będziemy mówić, obiecuję, z ojcem. Będzie jeszcze rozmowa na ten temat, a dzisiaj wracając do tego, co będzie się działo w niedzielę podczas 15. Sanktuaryjnego Festynu Rodzinnego i 8. Powiatowego Święta Rodziny u Matki. No właśnie, czego mieszkańcy regionu mogą się spodziewać?
5: Przede wszystkim rozpoczynamy o 14. mszą świętą. To jest ogromnie ważne, aby rozpocząć to nasze święto właśnie poprzez mszę świętą.
3: W intencji rodziny.
5: W intencji rodziny przede wszystkim. I potem no, cały cykl atrakcji, które myślę, że licznie zgromadzeni osoby będą korzystały. Występ przedszkolaków, ale też występ sanktuaryjnej orkiestry. Wiele atrakcji kulinarnych, bo to jest też bardzo ważne. No i musi być też muzyka. Muzyka, która będzie przemawiała. Będzie o 18:00 zespół MIG, potem zespół Omega. Myślę, że bardzo ważne, aby właśnie poprzez też zabawę promować rodzinę i taki jest też cel. Ale najważniejszy cel to jest cały z dochodu, dochód z festynu zostanie przeznaczony właśnie na dofinansowanie renowacji obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Też musimy wspomagać w ten sposób no to, co jest dla nas ważne, co wielu pielgrzymów przybywa, aby właśnie modlić się do Matki Boskiej Tuchowskiej.
3: Pytanie do ojca, czy pogoda jest wymodlona, uproszona na niedzielę?
4: Jest modlona. Modlimy się o pogodę. Zresztą teraz tak mamy warunki takie, że sanktuarium jest w ogóle w remoncie bardzo intensywnym i wszystko na zewnątrz. Na razie celebrujemy wszystkie nabożeństwa, msze święte. Jak na razie, nawet jak leje, to wtedy jak jest msza, to nie leje.
3: Niektórzy mówią, że nie ma złej pogody, jest tak, złe ubranie, tak, więc nawet tak. Jak w niedzielę będzie padał deszcz, wydarzenie się odbędzie, rozumiem.
5: Tak, zdecydowanie tak. Na górnym parkingu, bo przez ostatnie lata mieliśmy na tym dolnym, w tej chwili jest na górnym parkingu. Myślę, że będzie wiele racji, ale przede wszystkim piękny cel promocji rodziny i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, podkreślam szczególnie.
3: Jacek Chudyma, starosta powiatu tarnowskiego, ojciec Grzegorz Gut, proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
5: Dziękujemy serdecznie.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
9: Po reklamie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: 15 stopni cały czas o poranku, maksymalnie dziś to tylko 18 stopni, jutro 17, ale jutro jest szansa, że troszeczkę nam się ta pogoda zmieni. Przed południem chmury, po południu słońce, ale dziś chmury będą dominować, deszcz od wczesnych godzin porannych lokalnie nam towarzyszy, delikatnie nam pada i będzie padało do późnych godzin wieczornych, ale również i w nocy lekkie opady deszczu.
10: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Piątek 19 stopni, częściowe zachmurzenie, ale sobota, niedziela z przelotnymi opadami deszczu. Sobota to 20, niedziela 17 stopni, taka pogoda troszeczkę w kratkę. 27 minut nam zostało do godziny 9. Środa, no to czasem zacząć naszą muzyczną biesiadę, czyli co środę? Muzyka biesiadna, muzyka disco polo do godziny 12.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
0: Po reklamie.

0: Pod Tatrami szukaj żony. No dobrze, dlaczego nie? Można i pod Tatrami szukać żony, a teraz będzie ku temu okazja, bo przecież wakacje zaraz bliżej, będziemy wybierać siebie w góry. Ja proponuję nie tylko pod Tatrami. W każdym miejscu można znaleźć tą drugą połówkę bez serca. Kwadrans nam został do godziny 9:00. Teraz nie szukamy tej drugiej połówki, ale szukamy i sprawdzamy, jak jedzie się po tym naszym mieście. Deszcz nam towarzyszy w regionie tarnowskim. Przypominam, ślisko nam się zrobiło, kierowcy uważajcie, a teraz sytuacja na tych naszych ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: Proszę bardzo, ta pogoda to nie tylko wpływa na nas, ale też wpływa na te nasze urządzenia. Ja mówiłem o tym naszym zdrowiu, jak wpływa pogoda na nasze zdrowie w tych wcześniejszych wejściach tutaj w ramach informacji dla zmotoryzowanych, a na przykład nagłe burze i zmiany ciśnienia mogą wpływać na działanie urządzeń nawigacyjnych w naszych pojazdach. No i wbijemy sobie jakąś tam nazwę, miejscowości załóżmy, no i proszę bardzo, i może się okazać, że nas nawigacja może poprowadzić całkiem w innym kierunku. Dlatego warto sprawdzać na jakiś czas tą nawigację, a wiemy, że lubi nas czasami ta nawigacja wyprowadzić w pole. Zwolnij, zachowaj dystans, proszę pamiętać właśnie podczas takich warunków pogodowych, to są bardzo ważne informacje. No i proszę pamiętać też o tankowaniu tego naszego samochodu. Ile powinniśmy mieć tego paliwa w baku? Są tacy, którzy często jeżdżą na rezerwie. No sporo z nas, no nie tankuje tego samochodu zwykle do pełna. Wiemy, że to paliwo jest bardzo drogie i tak tankujemy, żeby dojechać od tego poniedziałku do soboty i później jest rezerwa, albo rezerwa cały czas nam się świeci i to nie jest dobry sposób na poruszanie się tymi naszymi samochodami. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, a ja mam dużą rezerwę, bo ten samochód bak ma ogromny, ale tutaj nie chodzi właśnie o to, jaki jest ten bak, tylko chodzi o to, że już kontrolka nam się świeci, to mechanicy zalecają utrzymanie poziomu paliwa między 1/4 a pełnym bakiem. I ta zasada, dlaczego jest ważna? Otóż pompę paliwa chroni i praktycznie eliminuje ryzyko, że kiedykolwiek zostaniemy z pustym zbiornikiem. Tak więc proszę pamiętać, zasada poziomu paliwa między 1/4 a pełnym bakiem. Nie czekajmy, aż się zaświeci ta kontrolka, bo różnie to się może skończyć. I co, uszkodzimy sobie pompę paliwa? A pompa paliwa nie jest tania. Ulica Tarnowa, Konarskiego spory ruch praktycznie w obu kierunkach, od Dąbrowskiego do Narutowicza, Tuchowska od Brzymały stoimy, Gumniska od Mostowej powolutku do Dąbrowskiego, również spory ruch mamy na Szkotnik, Klikowska, tutaj od Paderewskiego do Ronda Słowackiego, podobna sytuacja, Klikowska od Rzeźniczej do Elektrycznej, chociaż tam dużo lepiej niż przed godziną, złożony ruch na Mickiewicza bez postoju, Mościca Aleje Kwiatkowskiego, spokojnie na ulicy Zbylitowskiej, Koszycka też bez utrudnień i co najważniejsze bez zdarzeń drogowych w regionie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
0: A i przypominam jeszcze wszystkim zmotoryzowanym o plamie oleju na drodze krajowej w powiecie dąbrowskim. Plama występuje praktycznie na całej długości drogi krajowej w powiecie. Zaleca się zachowanie ostrożności. Strażacy podejmują działania w celu neutralizacji, informuje Piotr Prosowicz, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Tak więc kierowcy, uważajcie ostrożnie, tam pamiętajcie, plama oleju i strażacy tam cały czas pracują. 10 minut nam zostało do godziny 9:00. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Teraz baciary i pożegnanie.

0: Pani piłki nożnej, tak sobie będą właśnie my śpiewali przez najbliższych kilkanaście dni. Wszystkie noce, moje wszystkie noce, wszystkie noce z piłką nożną. Mundial, Mistrzostwa Świata Piłce Nożnej już jutro się rozpoczynają, 11 czerwca, potrwają do 19 lipca. No i transmisje, 21 to jeszcze nie środek nocy, ale 4 rano, 3 nad ranem albo o północy transmisja, na przykład Brazylia-Maroko, Stany Zjednoczone-Paragwaj, to 3 w nocy, 13 czerwca. Będzie trzeba zarwać niejedną noc. No oczywiście ci, którzy kochają piłkę nożną, a są tacy, ponad 5,5 miliona zagranicznych gości odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypominam, inauguracja to już jutro, czwartek, w stolicy tego kraju, mieście Meksyku. I pierwszy mecz, gdzie gospodarze podejmą RPA. To tyle na temat sportu. Co jeszcze ciekawego? O tym już za chwilę. Sprawdzimy w wiadomościach punktualnie o godzinie 9.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Mamo, tato, mam plan!
5: Jaki?
4: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
5: To brzmi jak marzenie.
4: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
6: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
4: I żadnych wymówek.
7: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Dziś spodziewana jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Turyści z Polski przed Bazyliką Sagrada Familia, którą odwiedzi dzisiaj papież Leon XIV.
2: Oniemiałam, widząc tą budowlę, wchodząc do środka zamarłam.
1: Orbisfera w Starym Sączu już otwarta. Na zalesionym terenie miejskiej góry można korzystać z nowej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i zabawy. Zmieni się forma niektórych zajęć, będzie też nowa oferta. Pałac Młodzieży szykuje się do dużych zmian. Ponad 5,5 miliona zagranicznych gości odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Inauguracja Mundialu już jutro. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Dziś może nastąpić decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła orderu Orła Białego przedstawiła w poniedziałek prezydentowi swoją opinię w tej sprawie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły. Premier Donald Tusk skrytykował decyzję Zełenskiego, ale też zaapelował do prezydentów o dialog. Mariusz Pieśniewski.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że eskalowanie sporu Polski z Ukrainą nie służy żadnemu z tych państw.
4: W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, bo w oczywistym interesie Polski, i nie muszę tego nikomu tłumaczyć, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
5: Chociaż ja nie mam przesadnego optymizmu w sobie, ale może dojdzie do jakiejś refleksji po stronie ukraińskiej.
3: Komentował Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Już bardzo, bardzo ważna i ostateczna decyzja o odebraniu orderu po prostu nie będzie wtedy konieczna.
3: Premier dementował informację, że ostatnia podróż prezydenta Ukrainy na zachód Europy nie odbywała się przez rzeszowskie lotnisko z powodu ostatniego sporu z Polską.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w Juracie z inicjatywy Karola Nawrockiego. To odpowiedź polskiego prezydenta na decyzję Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał jedną z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. Papież Leon XIV weźmie dziś udział we mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia i ceremonii otwarcia wieży Chrystusa. Uroczystość otwarcia najwyższej wieży przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. Tylko wczoraj kościół odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym gronie są również Polacy.
6: Jak słyszałem o Sagradzie, to pierwszy fakt, który widziałem, że to jest najwyższy kościół na świecie i chciałem odwiedzić i no, robi wrażenie z bliska.
2: Oniemiałam, widząc tą budowlę, wchodząc do środka zamarłam.
7: Na mnie bardzo wielkie wrażenie zrobiło to samo wejście do środka. Gra światła też bardzo mnie tam zaskoczyła. Wspaniale.
2: Natura, gra świateł, a wszystko razem tworzy niezapomniane wrażenia.
1: Świątynię co roku odwiedza ponad 4 miliony turystów.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Orbisfera w Starym Sączu już otwarta. Na zalesionym terenie miejskiej góry można korzystać z nowej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i zabawy. Znajdują się tu m.in. półokrągła kładka spacerowa, strefa do wspinaczki z tunelami dla dzieci, ale też zjeżdżalnie, piaskownica pełniąca funkcję sceny oraz strefa sensoryczna. Każdy może przejść gołą stopą lub dotknąć rękami różnego typu nawierzchni, m.in. skorka, kamienia, troci, kory czy mchu.
8: Można chodzić na boso, dotknąć tego, co jakby się boi się dotknąć w takim lesie, a tutaj tak można przejść sobie po tym i to jest dozwolone. Taka jest też różowa kora i mech.
9: Mi się podobały te tunele,
10: różne hamaki,
11: tory przeszkód, na przykład takie właśnie deski do równowagi. Na pewno tu jeszcze przyjdę.
12: Jest dużo atrakcji dla każdego, są fajne tutaj rzeczy, hamaki, takie różne wspinaczki, parkour, wszystko jest.
13: Jest tutaj mega dużo miejsca, można się bardzo dobrze wybawić. Berka wchowanego.
14: I są bardzo ładne widoki podczas zabawy.
15: Polecamy bardzo.
1: Opowiadały dzieci z jednej ze starosądeckich szkół. Koszt budowy to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Zdjęcia mamy na rdn.pl. To będą trudne 2 lata, mówi dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie Szymon Pitek. Placówkę czeka generalny remont, który ma potrwać 2 lata. W nowym roku szkolnym zajęcia dla dzieci i młodzieży będą się odbywać w szkołach na terenie miasta. Na kontynuację zajęć zdecydowało się nieco ponad 1000 osób. To mniej o prawie 30% niż w latach poprzednich.
16: Zadeklarowało chęć współpracy, kontynuacji z nami zajęć 1052 dzieci w 1149 formach zajęć, czyli troszkę więcej niż jedna forma zajęć statystycznie na każde z dzieci przypada. Jesteśmy stosunkowo zadowoleni z tej rekrutacji, kontynuacji. W ubiegłych latach bywała ona lepsza, natomiast znowu myślę, że ta perspektywa remontu i tego, jak pałac się odmieni, uzasadnia tłumaczenie. Czy i usprawiedliwia te statystyki.
1: Mówił dyrektor Pałacu Młodzieży Szymon Pitek. Tymczasem ruszyła rekrutacja podstawowa w formie elektronicznej. Deklaracje można składać do 29 czerwca, a wydrukowane i podpisane wnioski należy dostarczyć do Pałacu Młodzieży do 30 czerwca. Ponad 5,5 miliona zagranicznych gości odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Inauguracja mundialu już jutro w stolicy tego kraju, mieście Meksyk. W meksykańskiej stolicy jest Jan Pachlowski.
15: Zdecydowaną większość zagranicznych gości w Meksyku stanowić będą Amerykanie meksykańskiego pochodzenia, którzy atmosferę mundialu chcą przeżyć we własnej ojczyźnie. Pełne samoloty latynoskich kibiców przylatują m.in. z Florydy do meksykańskiej stolicy. Wśród nich są rozmówcy polskiego radia, Jose i Luis. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację. Bez względu na to, jakie wyniki osiągnie, obejrzę na żywo trzy mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1,000. Mówi Jose. Ja niestety nie mam biletów, były za drogie, ale spotkania drużyny będę siedział w strefie kibica, podkreśla z kolei Luis. Ze względu na to, że mundial rozgrywany jest w trzech krajach, tradycyjną pojedynczą ceremonię otwarcia FIFA przekształciła w zsynchronizowany festiwal Ameryki Północnej, który przekracza strefy czasowej granice, a wszystko ma wzmacniać bezprecedensową skalę turnieju. Główna ceremonia odbędzie się w mieście Meksyk, a kolejne w Toronto i Los Angeles. Każda ceremonia będzie podkreślać lokalną kulturę.
1: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 10, a za pół godziny ekonomia.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Ceremonia otwarcia słyszeliśmy, jutro czwartek Meksyk, ale piątek to dwie ceremonie, to Kanada i Stany Zjednoczone przed pierwszym gwizdkiem gwiazdy, muzyczne gwiazdy na stadionie. Pogoda, no, u nas powiem tak, chmury, w Meksyku słońce, u nas chmury i opady deszczu i te chmury przemieszczają nam się cały czas z zachodu na wschód, maksymalnie 18 stopni, mamy 16 i parasol w ciągu dnia.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Spoglądam na czwartek, okazuje się, że w czwartek, no wcale tak w Meksyku gorąco nie będzie. 24 stopnie i może delikatnie popadać. Ale to wiemy, jak tam z pogodą delikatnie popada, od razu za chwilę słońce wychodzi, całkiem inna pogoda. A u nas jak zacznie padać, tak pada praktycznie przez cały dzień i dzisiaj będzie nam padało do późnych godzin wieczornych, a nawet jeszcze w nocy, jeszcze jutro przed południem sporo chmur. Na szczęście po południu już ma być słonecznie i oby tak było. Jutro 17 stopni, a dziś 18. No i te temperatury takie będą nam się utrzymywać do końca tygodnia. Od poniedziałku już temperatury powyżej 20 stopni. Teraz ciąg dalszy naszego biesiadowania. Przypominam, środa, muzyka biesiadna, disco polo. Zaczynamy od Alvaro, a za chwilę Metrum i Guralsi.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, Centrum Kultury, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Góralsi i idę tam, ale za jakiś czas mam nadzieję, że góralsi my zaśpiewają piosenkę Lecę tam, no bo teraz właśnie też będziemy lecieć, a dokładnie polecimy sobie razem z NASA o poranku 23 minuty po godzinie 9. Lecimy na orbitę okołoziemską, no i oficjalnie NASA ogłasza załogę pierwszej floty gwiezdnej. Proszę bardzo, jak to ładnie brzmi, pierwsza flota gwiezdna. Załoga ma ogłoszona, zaprezentowała NASA czteroosobową załogę misji Artemis 3, która w przyszłym roku, czyli w 2027, przetestuje na orbicie Ziemi nowe lądowniki księżycowe Blue Origin i SpaceX. No i tutaj ich zadanie w przyszłym roku potrwa 2 tygodnie na niskiej orbicie Ziemi, a głównym zadaniem będzie przetestowanie procedur oraz systemów podtrzymywania życia 2 konkurujących modułów lądowniczych przeznaczonej do przyszłej misji Artemis 4, czyli rok 2028. No i tutaj trzeba przygotować ten grunt do lądowania ludzi na Księżycu, a przypomnę, to pierwsze lądowanie to był rok 1972, tak więc kolejny krok już za nami. Pierwszy krok to postawiony na Księżycu przez Armstronga, a drugi krok to teraz powołanie pierwszej floty gwiezdnej. No to czekamy na kolejny krok, no i mam nadzieję, że uda nam się postawić ponownie stopę na Księżycu. No to nieś mnie kapela biesiadna, no to w kierunku Księżyca niech niesie nas kapela biesiadna. 25 minut po 9:00.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Mamo, tato, mam plan!
7: Jaki?
6: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
7: To brzmi jak marzenie.
6: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
8: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
6: I żadnych wymówek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Do 4950 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku płaca minimalna. To propozycja rządu, która będzie jeszcze poddana negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego. Jest też kompromisem między resortami finansów a rodziny, pracy i polityki społecznej. W praktyce oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł. Dagmara Kędzior.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że celem rządu jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń, przy czym podkreślił, że większe podwyżki nie są obecnie możliwe.
3: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
2: Według ekonomistów podwyżki wynagrodzeń mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. A to, jak mówi Marek Zuber, odbije się na portfelach konsumentów.
4: Jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
2: Rządowa propozycja to mniej niż chciałyby związki zawodowe zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego. Domagały się one zwiększenia płacy minimalnej do 5200 zł.
1: Od 1 sierpnia będzie można zapisać się poprzez centralną e-rejestrację na wizyty do lekarzy kolejnych 8 specjalizacji. Będą to m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, nefrologa, neonatologa czy lekarza chorób płuc. Od stycznia centralna e-rejestracja funkcjonuje w zakresie kardiologii oraz profilaktycznych badań mammografii, a także raka szyjki macicy. Świadczeniodawcy tych usług powinni dołączyć do e-rejestracji do końca czerwca. Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że od 1 sierpnia do centralnej e-rejestracji będą dołączali świadczeniodawcy w kolejnych zakresach usług.
5: I będą to choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologia, hepatologia, immunologia, nefrologia, neonatologia i pulmonologia. W każdej poradni, która przystąpiła do centralnej rejestracji, można się umówić nie tylko do niej, ale także do każdej innej, która przystąpiła do centralnej rejestracji.
1: Na wizytę u lekarza można zapisać się osobiście w przychodni, przez telefon oraz poprzez aplikację Moje IKP. Wkrótce uzupełnieniem tych trzech kanałów zapisu będzie VoiceBot, który będzie potwierdzał wcześniej umówioną wizytę, kontaktując się poprzez telefon stacjonarny. Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że rozwój centralnej e-rejestracji przebiega zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Maja Chwalińska po finale French Open przebojem wdarła się do wielkiego tenisa i do świata wielkich kontraktów. Wartość marketingowa młodej tenisistki mocno wzrosła. Jak mówi Krzysztof Bobala, organizator turnieju tenisa ETP Szczecin Open, ostatnie wyliczenia sporządzone kilka dni przed finałem Rolanda Garrosa szacowały jej wartość na 70 milionów złotych.
6: Wydaje mi się, że Maja w tej chwili wskoczyła na drugie miejsce, jeżeli chodzi o wycenę polskich kobiet w sporcie, a chyba nie tylko w sporcie. W związku z tym ta wartość marketingowa na pewno przekroczy, ja jestem przekonany, że 500 000 na razie i to bardzo dobry wynik, w związku z tym, że jaki Polak, który się nie zajmował tenisem, słyszał o Maji Chwalińskiej. Dzisiaj świat zna Maję Chwalińską, Maja Chwalińska siedzi w studiu, żartuje sobie z Agassim, żartuje sobie z McEnroe, no po prostu cudna dziewczyna.
1: W ubiegłorocznym zestawieniu najdroższych marek osobistych w kobiecym sporcie w pierwszej 15 uplasowały się aż 4 tenisistki. Najwięcej warta była Iga Świątek. Z wyliczeń Instytutu Monitorowania Mediów i magazynu Forbes wynika, że wartość reklamowa Igi w ubiegłym roku przekroczyła 2 miliardy złotych.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Cały czas w pogodzie bez zmian, czyli 15-16 stopni. Te chmury cały czas nam tutaj towarzyszą. Przelotnie popada nam też deszcz i ten deszcz w nocy. W nocy mogą występować lokalnie nawet i burze. Dziś maksymalnie to 18 stopni, w nocy 12, jutro 17. Jest szansa na poprawę pogody.

0: Lipcice zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 20 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Przejdźmy teraz do innego tematu, do innej muzyki, muzyki klasycznej, która od wieków zachwyca swoją ponadczasowością, pięknem. Aby docierać do coraz szerszego grona odbiorców, potrzebujemy tutaj ludzi z pasją, którzy potrafią nam ją przybliżyć.

0: współczesnej publiczności. I taką rolę odgrywa właśnie projekt Klasyczna Małopolska, który promuje kulturę wysoką w różnych zakątkach regionu, prezentując publiczności wybitnych artystów i niezapomniane interpretacje dzieł najwyższych kompozytorów, największych kompozytorów. A dziś moim gościem jest pomysłodawca takiego właśnie wyjątkowego przedsięwzięcia, doktor habilitowany Stanisław Sorys, prezes Stowarzyszenia Via Musica, a także były wicemarszałek oraz wicewojewoda województwa małopolskiego. Dzień dobry,
1: witam serdecznie pana.
0: No i najważniejsze, muszę dodać, tenor, bo to też jest bardzo ważne. No i tutaj takim muzycznym, że tak powiem, okiem porozmawiamy właśnie o tym wyjątkowym projekcie. Projekcie, o którym właśnie przed chwilą wspomniałem, projekt Klasyczna Małopolska. No właśnie, co to za projekt, panie Stanisławie? O co chodzi w tym projekcie? Jaka jest idea tego projektu? Jakby nam pan zdradził? Skąd pomysł tego stworzenia tego projektu Klasyczna Małopolska? I czy pamięta pan taki moment, w którym pojawiło się przekonanie, że to jest taki projekt, który musi być w Małopolsce, który Małopolsce jest potrzebny?
1: Tak, cała nasza przygoda rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy zaczęto bardzo mocno wtedy w polskich mediach, czy w tej polskiej przestrzeni społecznej, bardzo mocno promować muzykę disco polo, muzykę rozrywkową. Ja nic nie mam przeciwko muzyce rozrywkowej.
0: No każdy gatunek muzyczny jest dla każdego po prostu.
1: Dokładnie, tak jest. Natomiast też kilka razy wychodziłem z pomieszczeń, z takich chociażby jak instytucje kultury, gdzie powinno się uprawiać właśnie tą muzykę poważną, gdzie również w tych miejscach zaczęła docierać muzyka rozrywkowa. I to był taki moment, że chcieliśmy tworzyć, czy chciałem tworzyć również tutaj pewną alternatywę dla odbiorców, bo od lat też organizowałem jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim koncerty promujące fundusze europejskie i też promujące muzykę klasyczną w Małopolsce. Organizowaliśmy te wydarzenia w Centrum Sztuki Mościce, czy również w Lusławicach, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. I właśnie wówczas w 2018 roku tego zabrakło. Pojawił się nowy gatunek muzyki. No i pomyślałem, że trzeba coś również, nie można zostawić właśnie pewnej pustki w tej przestrzeni. Dlatego wówczas założyliśmy Stowarzyszenie Via Musica, gdzie jest kilka jeszcze osób, które wyrażają jakby podobne zainteresowania, i organizowaliśmy jeden koncert w ciągu roku tutaj na terenie miasta Tarnowa. Natomiast widzieliśmy, że jest bardzo duże zainteresowanie właśnie tą muzyką klasyczną, tego typu koncertami, i dlatego od 2 lat realizujemy trochę szerszy projekt we współpracy z samorządem województwa małopolskiego. Zresztą wcześniejsze te edycje od 2018 roku były również wspierane przez samorząd województwa, ale również przez lokalne samorządy. Natomiast od ubiegłego roku udało się, to jest też moja poprawka do budżetu właśnie mojego autorstwa, udało się przekonać do tego marszałka województwa małopolskiego, pana Łukasza Smułkę, właśnie do tego typu wydarzeń. Marszałek był 2-krotnie na tych wydarzeniach, również jak wojewoda, i w tej chwili jakby jest jakby rozszerzenie jeszcze trochę tego projektu.
0: Rozszerzenie, czyli wyjście, głównym założeniem tego programu jest wyjście poza tradycyjne krakowskie centrum kulturalne.
1: Tak, dokładnie. Staramy się poprzez ten projekt pokazać, że muzyka klasyczna jest nie tylko dostępna w Krakowie, ale również ona może być dostępna i w podobnym jakby zakresie czy ujęciu prezentowana w mniejszych miejscowościach. Natomiast jeżeli ja mówiłem, że trochę rozszerzamy, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy w 5 miejscowościach Małopolski właśnie te koncerty z cyklu właśnie z operetką po Małopolsce, a dzisiaj właśnie Klasyczna Małopolska, gdzie gramy 6 koncertów, natomiast 7 jeszcze gościnnie dodatkowo gramy również w Filharmonii Krakowskiej.
0: Ja tutaj tylko dodam Tarnów, Gorlice, Miechów, Chrzanów, Limanowa, Lusławice, Kraków. To jest tych 7 punktów i 8 sierpnia Tarnów, sobota, Centrum Sztuki Mościce.
1: Tak, dokładnie. Tak, i również przy okazji promujemy naszych tarnowskich artystów, bo tutaj na scenie zobaczymy Iwonę Sochę, zresztą też przez wiele lat nam towarzyszy w tych koncertach, to też tarnowianka.
0: Czy to jest taki klucz do doboru tutaj tych artystów podczas tych koncertów, że z danego miejsca szuka pan tych artystów, żeby ich zaprezentować i pokazać?
1: Znaczy głównie to są artyści z Małopolski, też jeżeli chodzi o właśnie tutaj region, jak w tym roku pojawi się Tomek Kuk, dlatego że to jest też mieszkaniec Gorlic, a właśnie w Gorlicach też Gorlice będą na mapie naszych wydarzeń. Czy również pani Ewelina Szeblicka, czy Łukasz Gaj, którzy w ubiegłym roku też jakby występowali na naszym koncercie, którzy też pochodzą właśnie tutaj z Tarnowa, czy właśnie Łukasz Gaj.
0: Czyli to jest też i promocja i przybliżenie tych osób, tych, które my powinniśmy znać, bo one są z tego terenu, a często o nich zapominamy.
1: Tak, czy pan na przykład Maciej Żuszkowski, który też pochodzi na przykład tutaj z Tarnowa i pamiętam kilka lat temu, kiedy właśnie śpiewał na naszym koncercie, właśnie mówił, że czy niektórzy artyści mówią, no tak, ale my po raz pierwszy gdzieś tam występujemy na tym koncercie w samym Tarnowie, pomimo że jesteśmy z Tarnowa. W związku z tym staramy się pokazywać i instrumentalistów tarnowskich, i solistów tarnowskich. Również tutaj angażujemy czasami również tańcerzy, którzy też jakby są taką piękną, wspaniałą oprawą tego całego pięknego wydarzenia. I też staramy się, że, bo tutaj są 4 koncerty z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, 3 koncerty z Orkiestrą Opery Krakowskiej pod dyrekcją profesora Sułkowskiego czy pana Smydy. Natomiast też tutaj właśnie staramy się, żeby to była pełna orkiestra symfoniczna, że nie są to jakieś małe zespoły, bo ta orkiestra inaczej brzmi, kiedy jest jakby wszystkie sekcje są w sposób maksymalnie obstawione, a nie kiedy na przykład mówimy na przykład o orkiestrze jakiejś kameralnej, gdzie jednak ta muzyka no nie daje takich przeżyć, nie daje jakby takiego odczucia głębokiego, jak właśnie ta pełna orkiestra symfoniczna.
0: Panie Stanisławie, pozostajmy jeszcze przy tych miejscach, o których mówiliśmy, o tych 8 miejscach. Czy są jakieś takie miejsca w Małopolsce, których koncerty cieszą się szczególnym zainteresowaniem?
1: No myślę, że tutaj Małopolska Wschodnia, ale patrząc chociażby też w ubiegłym roku, gdzie byłem na też tych, uczestniczyłem w tych koncertach i właśnie w Olbromiu, gdzie dosłownie bisowaliśmy 3 razy i z pewnością tutaj gdyby też nie pewna determinacja prowadzącego, to musielibyśmy jeszcze trochę dłużej pozostać.
0: Ale to dobrze świadczy o publiczności, że ona chłonie, ona czeka na takie wydarzenia.
1: Dokładnie, czy to właśnie w Nowym Targu, czy właśnie również w Nowym Sączu, w Sokole, bo też w ubiegłym roku czy graliśmy te koncerty właśnie w tych miejscach. W związku z tym wspaniała publiczność, czekająca właśnie na te wydarzenia i też ja odbieram już w tym momencie z Tarnowa wiele telefonów, gdzie też tarnowscy melomani dopytują, a kiedy właśnie będzie ten tarnowski koncert, czy już są wejściówki dostępne. I taką najlepszą chyba oceną jest to, że w Tarnowie w ubiegłym roku, kiedy organizowaliśmy zresztą w Lusławicach ten koncert grudniowy, że te wejściówki w ciągu jednego dnia się rozeszły i mieliśmy listę rezerwową bardzo długą, mieliśmy dostawki, gdzie również ludzie na tych dostawkach gdzieś tam żeśmy ich usadowili. W związku z tym warto tak naprawdę to robić, patrząc na przede wszystkim pewne odczucia, które udzielają się nam wszystkim właśnie na scenie i z pewnością na widowni uczestnicząc w tych wydarzeniach. Oczywiście, że ja tutaj też, jeżeli chodzi o przygotowanie programu, staram się, aby...
0: No właśnie, panie Stanisławie, bo zanim przejdziemy do tego programu, muszę pana zapytać, bo pan jest bardzo mocno osadzony w tej muzyce klasycznej. Czy jest jakiś utwór lub kompozytor szczególnie bliski idei projektu?
1: My gramy, jakby staramy się przede wszystkim pokazywać. Chcemy się, jakby głównie kładziemy nacisk na arie operetkowe i na muzykale, ale również staramy się przemycić operę, arie operowe, dlatego że one są oczywiście tutaj już może mniej znane, ale też jakby trzeba większego takiego przygotowania i zaangażowania się w same jakby przeżywanie danej arii. W związku z tym staramy się jakby w taki sposób dobierać ten program, aby właśnie zachęcać. Te programy mają przede wszystkim służyć temu, aby pokazywać publiczności, która być może do tej pory nigdy nie była w operze czy w filharmonii, pani, że ta muzyka również jest dla nich, tak?
0: No to a propos opery, czego się możemy spodziewać?
1: No, mamy Offenbacha, mamy tutaj kilku kompozytorów, z których staramy się korzystać, ale to mówię, to są też po prostu najpiękniejsze.
0: Bo tak, opera to jest Tarnów, Miechów, Chrzanów, filharmonia to jest Gorlice, Limanowa, Lusławice, Kraków.
1: Tak, ale to jakby gramy podobny program, w związku z tym jest to wykonywanych około śpiewanych 21-22 utworów śpiewanych i staramy się ten program właśnie w taki sposób dobrać, że zaczynamy właśnie od arii operowych, potem przechodzimy łagodnie właśnie na operetkę i kończymy muzykalami, takimi utworami, które publiczność zna, która publiczność również może z nami śpiewać, wykonywać właśnie te utwory. Natomiast to, jeżeli chodzi o kwestię, jak pan redaktor zapytał, dlaczego właśnie taka idea, natomiast ja też jestem członkiem Komitetu Budowy Filharmonii Krakowskiej i ten projekt już jest bardzo mocno zaangażowany. To ma być projekt, obiekt, ma powstać obiekt, który będzie gromadzić, będzie mieć zdolność 1800 osób. W związku z tym, kiedy to porównamy do dzisiejszej filharmonii, która ma około 700 osób z dostawkami, w związku z tym poprzez tylko i wyłącznie tutaj promocję i udział mieszkańców samego Krakowa i turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa, bez jak gdyby dostępności również dla szerokiej publiczności całego województwa małopolskiego, trudno będzie tą salę napełnić właśnie w taki sposób, aby no, dawała to, ta frekwencja właśnie tą opłacalność, a w drugiej stronie tą satysfakcję, że dla kogoś myśmy to wybudowali. W związku z tym to jest też jedna z tych idei moja jako członka tego komitetu, aby pomyśleć nie tylko o tym, bo w tej chwili już mamy wybraną koncepcję budowy właśnie tejże filharmonii, że nie tylko zostajemy przy właśnie tej koncepcji.
0: A jakieś szkice można gdzieś zobaczyć, jak to będzie wyglądało?
1: Tak, to jest na stronach Filharmonii Krakowskiej. Tutaj bardzo duże zaangażowanie pana Prędoty, pana dyrektora właśnie Filharmonii Krakowskiej. Też cieszymy się, że to jest również, i to podkreślam, mieszkanie Ziemi Tarnowskiej.
0: Tak, który bo to jest
1: też,
0: tego terenu.
1: Tak, dokładnie z Woli Szczęcińskiej. W związku z tym też cieszymy się bardzo, że tutaj udaje się połączyć te siły i tutaj, jeżeli chodzi o pracę nad tym projektem, w tym komitecie pracujemy właśnie ponad podziałami politycznymi, zaangażowane różne środowiska. A naszym celem jest to, aby w Filharmonii Krakowskiej można było spokojnie przeżywać wielkie utwory, wielkie wydarzenia, nie jak jest w chwili obecnej, gdzie no, gdzieś w pobliżu czasami słychać przyjeżdżający tramwaj, czy ta dogodność jakby taka.
0: No to rozprasza, powiedzmy sobie, że przecież tą tramwaj tramwajem, ale także no, rozpraszają innym tutaj współczesnym technologiem, które towarzyszą nam. I a propos właśnie tego, co pan mówił, tego tramwaju, to jedna z zagranicznych gwiazd ogłosiła trasę koncertową, w której zapowiedziała zakaz używania telefonów komórkowych i wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, żeby nie przeszkadzało zarówno publiczności, jak i osobom, które występują na scenie. Ale wróćmy do projektu Klasyczna Małopolska.
1: Ale jeszcze, jeśli chodzi o tą kwestię, więc też to zauważyłem chociażby w trakcie tego naszego koncertu, który śpiewaliśmy właśnie też w Filharmonii Krakowskiej, myślę, że to już było w tym roku, gdzie właśnie też jakby to wszystko jest pod kontrolą, pod nadzorem. Są osoby, które sprawdzają, czy jakby obserwują salę i nie ma możliwości korzystania właśnie z telefonów, robienie zdjęć, czy jakiekolwiek nagrywania, dlatego że właśnie to, co pan powiedział, to rozprasza artystów.
0: Ale no, przeszkadza też osobom, które przyszły i chcą po prostu uczestniczyć w tym przedsięwzięciu kulturalnym. Projekt Klasyczna Małopolska. Pan mówił przed chwilą o tej frekwencji, a propos tej nowej inwestycji. Tak się zastanawiam, czy sukces tego projektu Klasyczna Małopolska będzie mierzony frekwencją czy czymś więcej?
1: No przede wszystkim nie tylko frekwencją, ale również jakby satysfakcją samych uczestników, komentarzami, które pojawiają się po tych koncertach. Więc tutaj frekwencja to jest jedna rzecz, bo jeżeli porównalibyśmy na przykład niektóre miasta, gdzie miasta dysponują bardzo dużymi salami koncertowymi, a niektóre które na przykład mają zdecydowanie mniejsze, jak na przykład Miechów ma gdzieś tam na 300...
0: No to wiadomo, duże miasta są w lepszej sytuacji.
1: Tak, w związku z tym napełnienie dużej sali jest większym przedsięwzięciem, o wiele jak malutkie. Natomiast jest kwestia właśnie tego samego przeżycia, udziału w tym wydarzeniu, właśnie tej satysfakcji, kiedy soliści wykonują utwory, kiedy kończy się koncert i kiedy jest wykonywany finałowy utwór i widać właśnie taką żywą reakcję tych uczestników. Widać, że publiczność nie chce wychodzić z sali, że domaga się w dalszym ciągu bisu, więc to po prostu jest jakby najwyższa ocena, której może się spodziewać i wykonawca, ale z drugiej strony również i organizator, że warto takie przedsięwzięcia robić, warto poświęcać czas, warto się angażować, bo przecież my uczestniczymy tylko jako publiczność w tych wydarzeniach. Natomiast, żeby takowe przedsięwzięcie przygotować, w związku z tym to są również próby, które odbywają się właśnie w tych obiektach, czy to Filharmonii, czy Opery Krakowskiej, w której uczestniczymy, przygotowanie jakby tutaj całego scenariusza, przygotowanie pewnych detali, które też składają się na właśnie jakość tego przekazu, bo to właśnie nie tylko sam jakby kunszt orkiestr, dyrygenta, artystów, ale przede wszystkim również i pewna scenografia.
0: Panie Stanisławie, bo nam zostało dosłownie dwie minutki. Całość tego projektu Klasyczna Małopolska rusza 8 sierpnia, później przerwa 25 października. Czemu ta taka długa przerwa? Bo następne koncerty to już listopad. 7, 8, 14 listopad i grudzień, styczeń.
1: Czy to są terminy, które zostały zaproponowane przez instytucje kultury, jak Opera czy Filharmonia. Oni też mają okres urlopów i potem sezon artystyczny rozpoczynają dopiero w jesieni. Tutaj mówimy o sierpniu, bo tutaj mamy festiwal Kiepury w Krynicy Zdroju i też tutaj mamy te...
0: To 8 sierpnia Tarnów.
1: Tak, Tarnów, dlatego że Opera Krakowska też bierze aktywny udział w zabezpieczeniu tego wydarzenia w Krynicy Zdroju i też tam, jak w ubiegłym roku też do Tarnowa przyjechali prosto z Krynicy. W jeden dzień grali, to też jest takie piękne, że w jeden dzień ci artyści występowali w Krynicy na europejskim, znaczy na festiwalu imieniem Kiepury właśnie w Krynicy Zdroju, a potem następnego dnia przyjechali do Tarnowa. Natomiast potem już, kiedy rozpocznie się sezon artystyczny i w Operze, i w Filharmonii Krakowskiej po okresie urlopowym, wówczas właśnie rozpoczynamy już tak trochę mocniej właśnie te koncerty w różnych miejscach. Tam mamy dzień po dniu, chociażby sobota, niedzielę pomiędzy Miechowem a właśnie Chrzanowem. W związku z tym no, jest to dostosowane i musimy tutaj zgrać
0: Panie
1: i orkiestrę, i solistów. W związku z tym to jest duże, potężne przedsięwzięcie.
0: Panie Stanisławie, nie jako organizator, ale jako meloman, jak zachęciłby pan naszych radiosłuchaczy do uczestniczenia właśnie w koncertach Klasycznej Małopolski?
1: Muzyka klasyczna, muzyka poważna jest dla wszystkich. Starajmy się poprzez właśnie uczestnictwo w tego typu wydarzeniach poznać właśnie piękną, wspaniałą właśnie atmosferę, który towarzyszy właśnie tym wydarzeniom. W związku z tym zapraszamy bardzo serdecznie nie tylko tutaj do Tarnowa, nie tylko do Lusławii z 20 grudnia, dlatego że to ten koncert w naszym regionie też będzie 20 grudnia, ale również do pobliskich Gorlic, czy do pobliskiej Limanowej, czy do Filharmonii Krakowskiej. A przede wszystkim zapraszamy na cykliczne wydarzenia, które są prezentowane właśnie czy to w Operze Krakowskiej, czy w Filharmonii. Zapraszamy serdecznie.
0: A na ten cykl koncertów w ramach programu Klasyczna Małopolska zapraszał doktor habilitowany Stanisław Sorys, prezes Stowarzyszenia Via Music, a także były wicemarszałek oraz wicewojewoda województwa małopolskiego, tenor. Będzie pan śpiewał też podczas tych koncertów?
1: Oczywiście, tak.
0: We wszystkich tych miastach?
1: Tak.
0: No to moi kochani, to zapraszam jeszcze dodatkowo. Będzie można usłyszeć, jak pan Stanisław śpiewa. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I przypominamy, najbliższy to koncert 8 sierpnia Tarnowska Opera. O której godzinie?
1: O godzinie 17. Natomiast potem 20 grudnia w Lusławicach w Europejskim Centrum Muzyki imieniem Krzysztofa Pendereckiego.
0: Zapraszamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: To była audycja sponsorowana.

0: Papież Leon XIV przewodził czuwaniu na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Leluchowie w gminie Muszyna. Będą utrudnienia dla kierowców. Otwarcie stadionu w Mościcach na dniach. W okolicznościowym meczu piłkarskim Unia Tarnów zmierzy się z Brukbetem Termalika Nieciecza. To są wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Na początek jednak...
1: ważna informacja.
0: Utrudnienia na drodze krajowej 28 w Grybowie. Przed 9:00 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z autokarem przewożącym młodzież szkolną. Na miejscu trwają czynności służb. Ruch odbywa się wahadłowo. Jak informują nas strażacy, osobówka najechała na tył autokaru. W środku była grupa szkolnej młodzieży z klas 5 i 6 podstawówki. Jedna z dziewczynek została poszkodowana i znajduje się pod opieką medyków. Służby działają na miejscu, będą ustalać dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Papież Leon XIV przewodził czuwaniu na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie, w którym uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób. Wydarzenie to było połączeniem modlitwy, muzyki i osobistych świadectw. Ojciec Święty wysłuchał kilku wystąpień młodych ludzi. Wśród nich była nastolatka, która opowiedziała o traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, kiedy jej ojciec stosował przemoc wobec jej matki. Do takich sytuacji papież nawiązał w swojej homilii. Tak wiele raportów o przestępstwach odzwierciedla toksyczny klimat w relacjach rodzinnych naznaczony nadużyciami i uciskiem, a w szczególności przemocą wobec kobiet, która niestety często prowadzi do zabójstw. Wzywam wszystkich do zajęcia się tą dramatyczną rzeczywistością zarówno osobiście, jak i jako społeczeństwo, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za stawienie czoła temu zagrożeniu we wszystkich jego wymiarach. Leon XIV odwiedzi dziś zakład karny, gdzie spotka się z grupą 80 osadzonych i przekaże im przesłanie nadziei oraz przypomni o chrześcijańskim miłosierdziu. Wieczorem Leon XIV będzie w Bazylice Sagrada Familia, gdzie odwiedzi grób twórcy świątyni Antoniego Gaudiego, a następnie odprawi mszę świętą, po której zainauguruje największą wieżę kościoła. To symboliczny moment zakończenia trwającej 144 lata budowy, do którego dojdzie w setną rocznicę śmierci architekta najwyższego kościoła na świecie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jeżeli prezydent Zełenski nie zmieni decyzji o nadaniu jednego z oddziałów imienia bohaterów UPA, straci order Orła Białego, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. W poniedziałek zebrała się kapituła orderu, która przedstawiła stanowisko prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Wcześniej zawnioskował on o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Rzecznik prezydenta poinformował, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Kazimierz Smoliński powiedział, że decyzja prezydenta Nawrockiego powinna być jednoznaczną reakcją na postawę prezydenta Zełenskiego.
2: Spodziewam się, że jednak odbierze ten order prezydentowi Zełenskiemu. No chyba, że w międzyczasie dojdzie do jakiejś zmiany stanowiska Ukrainy co do tej nazwy, tej jednostki wojskowej. Gdzieś takie sygnały były, tak, że może ulec zmianie ta nazwa i zrezygnują z tych bohaterów UPA, którzy dla Polski są nieakceptowalni, nie tylko ze względu na uchwałę Sejmu, która uznaje tą rzeź wołyńską za zbrodnię ludobójstwa.
0: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, była formacją zbrojną działającą w latach 1942-1954. Jej celem było stworzenie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. UPA jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją organizacji ukraińskich nacjonalistów za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków. Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Leluchowie w gminie Muszyna. Na około 2-kilometrowym odcinku trasy prowadzącej w kierunku granicy ze Słowacją będą utrudnienia i to do końca wakacji. Ruch będzie wahadłowy, a momentami droga będzie całkowicie zamykana.
3: Zostanie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi. To jeszcze nie jest ta budowa obwodnicy Muszyny, to jest zupełnie temat niepowiązany z tym. Skupiamy się na tym, żeby ten dojazd tego przejścia był w miarę bezpieczny. Zobaczymy jeszcze, już mamy w opcji przewidziane drugi odcinek, też 1800 metrów, by pozwoliło, że cały odcinek byłby przebudowany od przyjazdu kolejowego, aż do przejścia granicznego.
0: Mówił dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak. Dodajmy, że koszt prac to ponad 2 900 000 zł. Jeśli droga powiatowa w Leluchowie będzie zamykana, PZD będzie o tym informował z wyprzedzeniem, zapewnił dyrektor.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Hybrydowa podgrzewana murawa trawiasta trybuna mogąca pomieścić ponad 1000 kibiców i wysokie maszty oświetleniowe. Nowy stadion w Tarnowie Mościca Katowicach wkrótce zostanie oficjalnie otwarty. Jak zaznacza dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek, obiekt jest przystosowany do wymogów stawianych przez pierwszą ligę, mimo że w Tarnowie nie ma drużyn grających na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
4: Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Trwają prace pielęgnacyjne. Ta trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pamiętajmy, jest to hybryda. Ostatnio była tam specjalnie nawożona przez podmiot zewnętrzny, który utrzymuje tą trawę. Ta trawa już spełnia wymogi. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej. Już napływają zapytania. Będą grały wszystkie kluby, które będą oczywiście chciały na tym obiekcie grać. Już akcję zgłosiła ZKS Unia Tarnów. Była tutaj Iskra Tarnów, także Metal, także Okręgowy Związek Piłki Nożnej zainteresowany różnymi imprezami.
0: Oficjalne otwarcie stadionu zaplanowano na 20 czerwca. W okolicznościowym meczu piłkarskim zmierzą się ze sobą drużyny Unii Tarnów i Brukbetu Termaliki Nieciecza.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 16 stopni, maksymalnie dziś to 18 stopni, jutro 17 i chmury, które się cały czas przetaczają z zachodu na wschód. Do tego jeszcze opady deszczu, a w nocy lokalnie mogą występować burze. Dobra informacja jest taka, że jutro jeszcze przed południem chmury, ale po południu ma już być słonecznie. I miejmy nadzieję, że tak będzie, jak spogląda na zdjęcia satelitarne, to już na Wyspach Brytyjskich są przejaśnienia i pojawiło się słońce.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
5: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie. Reklama.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
13: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja sponsorowana.
2: 13 minut mamy po godzinie 10 w studium kolejnym gościem i kolejna muzyczna uczta. Przed nami wyjątkowe muzyczne wydarzenie, a dokładnie dwa muzyczne wydarzenia, bo to Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach i wyjątkowy chór, chór Singapuru. Żebym się nie pomylił, jak się ten chór nazywa, to zapytam tutaj zawodowców, którzy są już w studiu i się przysłuchują. No, chodzi o dziewczynce, oczywiście chór Puelo Orantes, ale także tutaj spotkania, wymiany, doświadczenia, poznawanie kultur. No i odległe geograficzne miejsce dla nas, bliskie z drugiej strony właśnie poprzez muzykę. I to jest taki dobry moment właśnie, by porozmawiać o działalności Puelo Orantes, które niedawno zachwyciło publiczność podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka w Rzeszowie. I o znaczeniu tej międzynarodowej współpracy, przygotowaniach do wizyty gości z Singapuru oraz sile muzyki churalnej. Porozmawiam teraz z dyrektorem, księdzem Władysławem Pachotą, twórcą i dyrygentem dziewczęcego chóru katedralnego Puelo Orantes w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie, księże Władysławie.
3: Szczęść Boże.
2: Z nami jest też pani Aleksandra Topor, kierownik artystyczny, odpowiedzialna za kształcenie wokalne. Dzień dobry, witam panią.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Drodzy państwo, no to powiedzmy, chór z Singapuru, który nazywa się...
4: One Chamber Choir.
2: Przyjeżdża do nas tutaj, do Małopolski, na specjalne zaproszenie. Jedyna taka wizyta w Polsce tego chóru z Singapuru. Powiedzcie mi, jak do tego doszło.
4: My zachwyciliśmy się tym chórem podczas koncertu, który inaugurował konkurs, międzynarodowy konkurs w Singapurze w zeszłym roku, w którym braliśmy udział. Poziom artystyczny tego zespołu jest na tyle spektakularny, niesamowite brzmienie, subtelność i prezencja sceniczna, różnorodność repertuarowa sprawiły, że już wtedy absolutnie zamarzyliśmy o tym, żeby ten chór do Polski zaprosić. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało się nam to uczynić i że już tak niedługo, bo już w przyszłym tygodniu Polacy, szczególnie Tarnowianie, będą mogli usłyszeć ten zespół.
2: Ale tutaj trzeba zaznaczyć, bo jak mówię na samym wstępie, to jest pierwsza wizyta chóru Singapuru w Polsce i to też świadczy o was, że oni przyjęli od was właśnie zaproszenie i przyjeżdżają po raz pierwszy do Polski. Czyli to nie tylko wysokiej klasy chór z Singapuru, ale też wysokiej klasy chór z Tarnowa, Puelo Orantes.
4: To znaczy tutaj faktycznie z pełną odpowiedzialnością trzeba powiedzieć, że przepustką do tej współpracy był nasz poziom. I kiedy zostało ogłoszone, że Puelo Orantes zakwalifikował się do Grand Prix, to dyrektor One Choral Company, czyli organizacji, która odpowiada za przygotowanie, całą realizację tego wielkiego przedsięwzięcia, oraz dyrygentka właśnie One Chamber Choir, która jest dyrektorem artystycznym konkursu, podeszli tak naprawdę tylko do nas pogratulować i życzyli nam sukcesu. I po wszystkim, po całym przedsięwzięciu pisali do nas, kontaktowali się z nami. Na stronie, na ich Facebooku zostało zamieszczone nasze wykonanie całej jednego programu. Tylko nas i chóru z Indonezji, który zdobył Grand Prix. Dość powiedzieć, że ten chór zrezygnował z koncertów w Hiszpanii, które mieli zaplanowane na ten rok. I generalnie podkreślali to, że argumentem przemawiającym za tym, aby podjąć się tej współpracy, będzie możliwość wystąpienia razem z nami na jednej scenie podczas
2: koncertu.
4: Tutaj
2: powiedzmy głośno i wyraźnie, że to jest jeden z najlepszych chórów na świecie.
4: Oczywiście, no to są wielkie słowa, ale jest to naprawdę fenomenalny chór, bo jeżeli jest czempionem, został czempionem światowych igrzysk churalnych, czempionem kategorii chórów kameralnych, no to świadczy o poziomie tego zespołu. Jeżeli za tym zespołem stoi ogromne przedsięwzięcie, bo konkurs, w którym wzięliśmy udział, to jest naprawdę spektakularne przedsięwzięcie, w którym do tej pory wzięło udział około 23 tysięcy chórzystów. Masę konferencji, platform wymiany międzynarodowej, kulturalnej, sympozja. No to jest coś, co jest absolutnie dla nas czymś nieosiągalnym, zjawiskowym i fakt, że ten zespół tak bardzo ceni sobie współpracę z nami, faktycznie jest dla nas powodem do dumy, do radości, oczywiście.
2: Pani Aleksandro, no to pozostańmy właśnie przy tym temacie, o którym pani mówi. Ja przypomnę, Aleksandra Topor, kierownik artystyczny, odpowiedzialna za kształcenie wokalne. To jakie jest znaczenie dla chóru Puello Orantes ma właśnie takie międzynarodowe spotkanie, ta wymiana artystyczna pod względem tym technicznym?
4: Kluczowe. My dlatego chcemy współpracować z ludźmi, których podziwiamy, żeby od nich się jak najwięcej nauczyć. I ta maksyma towarzyszy nam już od wielu lat i ona sprawia, że faktycznie się rozwijamy. Dlatego też w obrębie tego przedsięwzięcia, tego projektu są nasze wspólne spotkania, warsztaty, ale też warsztaty dla dyrygentów, dla muzyków, które zostaną zorganizowane po koncercie w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach. A napomknę tutaj, że repertuar, który zostanie zaprezentowany przez One Chamber Choir, jest niezwykły, świadczący po pierwsze o ich wielkiej wszechstronności. Przygotowując się do prowadzenia tych koncertów, musiałam przeanalizować cały ten repertuar i będą to utwory, począwszy od europejskiej muzyki dawnej, przez romantyzm, po utwory z różnych krajów azjatyckich, z Japonii, Chin, Malezji, Indonezji, Filipin, a skończy się to wszystko na części poświęconej muzyce singapurskiej. I teraz też trzeba mieć świadomość, że Singapur jest specyficznym krajem, który bardzo ceni różnorodność kulturową. Ta różnorodność kulturowa automatycznie jest też widoczna w muzyce. I na przykład jeden utwór, który został skomponowany, zaaranżowany tak naprawdę przez kompozytora będącego członkiem One Chamber Choir. Jest to utwór, który jednocześnie łączy malejski folklor z jazzem, a więc naprawdę zupełnie coś niesamowitego. A do tego wszystkiego jeszcze koncert. Podczas koncertu będzie można zobaczyć na przykład hinduski taniec, którego historia sięga 2000 lat. No coś niesamowitego.
2: Pani Aleksandra, ale to tak, będzie muzyka, będzie taniec, ale powiedzmy, że też te stroje, też piękne stroje będą na scenie, bo występ to z jednej strony nie tylko my to, co słyszymy, ale też to, co widzimy. Bo to też jest ważny na scenie, ten element sceniczny, który zapewne będziemy wyjątkowo przygotowany, ale przejdźmy na to nasze rodzime podwórko. Co zaprezentuje chór Puello Orantes? Co będą mogli usłyszeć ci wszyscy, którzy przyjdą do Mościc, do Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach?
3: Chór Puello Orantes rozpocznie cały koncert, mówię tutaj o Lusławicach, bo koncert dla młodzieży w Centrum Sztuki Mościce będzie troszkę inny, skrócony, ale zaprezentujemy utwór Życzenie Fryderyka Chopina, który wykonaliśmy w Singapurze. Tam było światowe prawykonanie tego utworu podczas naszego występu w rozgrywce o Grand Prix. Chcemy nawiązać w ten sposób do tamtego wydarzenia i do tego, który tutaj będzie. I my będziemy przysłuchiwać się chórowi z Singapuru, a zakończy się koncert wspólnym wykonaniem trzech utworów. Pierwszy utwór to będzie Płynie Wisła, płynie. Zobaczymy, jak Singapurczycy sobie poradzą po polsku, prawda, ten utwór.
2: Ale oni już ten utwór mają przesłany, już znają ten utwór tekst, tak?
3: Oczywiście. Tak, tak. Nie tylko tekst, ale i również nuty, dlatego że pierwszą zwrotkę będziemy śpiewać my, drugą zwrotkę będą śpiewać Singapurczycy, trzecią znowu my, a czwartą zwrotkę będziemy śpiewać wspólnie razem. Naturalnie po polsku. Następnie zaśpiewamy utwór, który otrzymaliśmy właśnie z Singapuru. To jest taki bardzo piękny Singapore Singapore Town. I zakończymy wszystko wspólnym śpiewem Vivat Polonia, który ukazał się na naszej płycie z okazji jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. I ten utwór został napisany przez Łukasza Farcinkiewicza. Bardzo monumentalny ten utwór. I tym zakończymy cały koncert. Więc będziemy na tej scenie wspólnie te trzy utwory śpiewać.
2: No, drodzy Państwo, przeglądając media społecznościowe, no to raz, że możemy usłyszeć przepiękne głosy, drugi raz zawsze za każdym razem jakikolwiek koncert, to Julpero Rantes w innej stylizacji, w przepięknych strojach. I tak się zastanawiam, w jakich strojach wystąpicie podczas tego spotkania z Singapurem. No i kto wam te stroje szyje, te piękne?
4: A i tutaj mamy niespodziankę, bo faktycznie przygotowujemy specjalne stroje na okoliczność koncertu w Lusławicach. No i tutaj może o tyle zdradzę, że te stroje mają nawiązywać do kwiatów, polskich kwiatów.
2: Kwiaty polskie to maki.
4: No więc właśnie, tak.
2: Czyli zdradziłem, tak. Zdradziłem. No bo to one się nam najbardziej kojarzą, te tak. Polskie maki.
4: Tak jest, tak jest. Natomiast dlaczego pomyśleliśmy o tym? Dlatego, że Singapurczycy przywiązują olbrzymią wagę do roślin, a ich kwiatem, które oni uwielbiają, są orchidee. Hodują tych orchidei całą masę przeróżnych gatunków. I te orchidee są we wszystkim, w kosmetykach, w ozdobach. Wszędzie są wykorzystywane i dlatego, ponieważ oni z takim pietyzmem podchodzą do tych roślin, sami nas zapytali, a jakie wy macie kwiaty, które najbardziej cenicie i które odzwierciedlają waszą kulturę. No i dlatego też przygotowaliśmy coś, co ma faktycznie pokazywać naszą miłość do maków.
2: To dobrze, to na scenie. A poza sceną, co przygotowaliście dla tych, którzy przyjadą, bo to duża grupa, 40-osobowa.
4: Tak jest. Singapurczycy przylatują do nas już w poniedziałek. Są od poniedziałku do soboty. I program mają olbrzymi. Zobaczą Tarnów, zobaczą Zalipie, oczywiście Kraków, Krynice. Razem spędzimy też
2: Wspólnie, razem z dziewczynami z chóru Puelo Rante spędzacie ten czas.
4: No, akurat dziewczęta chodzą do szkoły w związku z powyższym. Tutaj
2: ale
4: nie możemy
2: ich wystawione.
4: Cały tydzień zwolnić, ale będziemy mieć takie spotkania, które będą spotkaniami integracyjnymi, będą wspólne warsztaty oczywiście. Będziemy z Singapurczykami, no z samymi Singapurczykami, bo tutaj nasze dziewczęta nie pojadą tam, ale będziemy w kopalni soli w Bochni. Tam będą mieli przygotowany specjalny dla siebie program, łącznie z przepłynięciem łódeczkami, z kolacją w kopalni. Więc naprawdę bardzo intensywny czas i też bardzo nam na tym zależało, żeby oni zobaczyli Polskę jako kraj ciekawy, barwny, ale też kraj ludzi życzliwych, takich, którzy są bardzo otwarci, którzy są...
2: No poznali my tą naszą kulturę od środka, a nie tylko z wizytówki, którą ktoś przekazuje im, będąc tam po prostu na miejscu w Singapurze. I to jest bardzo ważne, bo oni będą mogli tego wszystkiego tutaj na miejscu dotknąć dzięki wam.
4: Zdradzę jeszcze jedną rzecz, która jest też czymś niesamowitym. Mianowicie Singapurczycy, utwór, który będziemy wspólnie wykonywać, Singapore Town, przygotowali dla nas specjalnie. Ten utwór został zaaranżowany dla nas i otrzymaliśmy go w prezencie, abyśmy mogli go wykonywać też sami w Polsce później. Natomiast my odwdzięczyliśmy się tym i przygotowaliśmy dla nich Vivat Polonia. I to jest niesamowite, że Vivat Polonia będzie brzmiał kiedyś w Singapurze.
2: Drodzy Państwo, tak się zastanawiam, ale tak prywatnie już powiedzcie, jak dostali ten tekst, dostali minutę, ale bardziej dostali tekst. Polski język jest trudnym językiem. Jak zobaczyli Wisła, płynie Wisła, to doszli do wniosku, jak my to zaśpiewamy, jak my to przeczytamy. Przecież to są wyrazy, które nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Było takie pierwsze skojarzenie?
4: Powiem w ten sposób. Wrócę do Singapuru w zeszłym roku. Jeden z członków One Chamber Choir był konferansjerem podczas całego konkursu. Jego dykcja była tak spektakularna, że nie słyszałam, aby w Polsce ktoś tak dokładnie powiedział Miłosz Bębinow. bo to jest kompozytor, którego utwór śpiewaliśmy. Ten człowiek podszedł, oczywiście zapytał dokładnie, jak ma wyartykułować każdą głoskę, i ten człowiek w każdym jednym języku mówił każde słowo perfekcyjnie. Powiem szczerze, że jestem tym tak zachwycona, że nie mogę się doczekać warsztatów wspólnych, tego, żeby bardzo z bliska przyglądnąć się temu, jak oni pracują nad między innymi dykcją.
2: Pani Aleksandro, a propos tych warsztatów, czy praca z chórami z różnych części świata różni się pod względem emisji głosu, sposobu
4: oczywiście
2: śpiewania?
4: Oczywiście.
2: To są duże różnice od tego, co my tutaj mamy u
4: oczywiście
2: siebie?
4: Oczywiście.
2: Na czym one polegają?
4: O, tutaj jest bardzo dużo takich aspektów, które nie mamy czasu tutaj wnikać.
2: Ale tak w skrócie, żeby tak uzmysłowić radiosłuchaczom.
4: Powiem w ten sposób. My nigdy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym się znajdujemy, gdyby nie kontakt z chórami azjatyckimi, które przede wszystkim angażują całe ciało w śpiew, którzy są niesamowicie skoncentrowani, z wielką precyzją wykonują każdy detal, ale to, co mnie też urzeka, to miękkość dźwięku. Osobiście uważam, że chóry filipińskie są w tym najlepsze. Natomiast One Chamber Choir ma niesamowicie bliską pozycję tego dźwięku. Każda jedna głoska jest osadzona na zębach, każda doskonale przez to brzmi, jest bardzo plastyczna i to jest to, czego mam nadzieję, my będziemy się jak najwięcej uczyć od nich.
2: Drodzy Państwo, na chwilę od tego chóru Singapuru odejdźmy, szybciutko przejdźmy do tego, co było, co za nami. Przejdźmy na chwilę do tego wydarzenia Dzień Dziecka w Rzeszowie. Jak wspominacie Państwo to wydarzenie? Bo to ostatnie takie wyjątkowe spotkanie chóru Puello Orantes ze słuchaczami, z tymi najmłodszymi słuchaczami.
3: Tak, to były dzieci od 5 roku życia, a niektórzy nawet rodzice przyjeżdżali z dziećmi jeszcze młodszymi. I wczesnoszkolne, 1., 2., 3, może zdarzały się też trochę starsze dzieci. No, ciekawi sami byliśmy, jak zostaną ta nasza propozycja przyjęta.
2: Bo to wymagający
3: przyjęta.
2: Słuchacze.
3: Bardzo wymagający, ale jednocześnie słuchacze, którzy potrafią odwdzięczyć to, co się im zgotuje. I rzeczywiście końcówka tego koncertu była dla nas tak miłym zaskoczeniem. Te dzieci przy ostatnim naszym skłonie, ukłonie wszystkich wykonawców, tak zareagowały, że to było coś niewiarygodnego. To jak na jakimś w ogromnym koncercie. Cała sala, to było 850 osób na tej sali.
2: Władysławie, a jakie utwory by porwały dzieciaki?
3: A śpiewaliśmy 10 utworów z bajek Walta Disneya.
2: Czyli te najbardziej popularne utwory.
3: Te najbardziej popularne. Niektóre dzieci, jak Hakuna Matata, dzieci z nami śpiewały, bo jest to znany ten urywek przynajmniej tego utworu.
2: Jako dyrygent, kierownik też zespołu, czy taki koncert z tymi młodymi ludźmi, to jest takie zachęcenie tych dzieciaków do tego kontaktu z muzyką chóralną od najmłodszych lat?
4: Oczywiście, oczywiście. Nam też zależy zawsze aby każdy nasz projekt miał swoje przesłanie edukacyjne. I też podczas tego koncertu mówiliśmy o wartości przekazu bajek, takiego mądrego przekazu, o wartościach takich jak przyjaźń, miłość, szacunek do drugiego człowieka. I ogromnie cieszymy się, kiedy widzieliśmy taką bardzo pozytywną reakcję tych dzieci, które nie tylko bawiły się, ale też słuchały ze zrozumieniem. I ja jestem przekonana, że im więcej tego typu projektów, tym bardziej dzieci będą dobierały sobie zarówno muzykę, ale w ogóle rozrywkę, w której biorą udział. Dla nas jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ jesteśmy wychowawcami, pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i nam bardzo, bardzo na tym zależy, żeby i to poczucie estetyki i poczucie takiej jakości towarzyszyło dzieciom od najmłodszych lat.
2: A czy zdarza wam się tak, że po takich koncertach pojawiają się osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę właśnie ze śpiewem?
4: Oczywiście.
2: Przychodzą i mówią, że też chcielibyśmy tak śpiewać jakby?
4: Oczywiście, oczywiście. Ja się bardzo cieszyłam, kiedy po tym koncercie masę dzieci przychodziło. Wszystkie robiły sobie zdjęcia z naszymi chórzystkami. I ogrom dziewczynek mówiło o tym, że bardzo chciałyby też tak śpiewać. No, mamy nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli nawet nie w naszym zespole, to że gdzieś będą realizować się muzycznie.
2: Drodzy Państwo, bo już czas przekroczyliśmy to na tą naszą rozmowę, no to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przypomnijmy jeszcze raz specjalny występ chóru z Singapuru. Przypomnijmy jeszcze raz dokładnie koncert, gdzie, o której godzinie i że mamy zaproszenie też dla naszych radiosłuchaczy. Wystarczy zadzwonić 14 6 200 500.
3: Tak, 18 czerwca będziemy śpiewać koncert dla młodzieży w Centrum Sztuki Mościce o godzinie 11, a 19 czerwca w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach o godzinie 18. To jest dla wszystkich grup wiekowych.
4: I na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenie.
2: Z dostępnością biletów? Jeszcze są bilety dostępne?
3: Nie ma ani jednego.
4: Także te są na wagę złota. To specjalnie dla słuchaczy RDN.
3: Zatrzymaliśmy te dwa bilety, żebyśmy mogli się podzielić.
2: W imieniu słuchaczy dziękuję jeszcze raz gorąco. I to znaczy, moi kochani, że proszę bardzo, jakie ma przebicie chór Puello Orantes? Bilety przed rozmową już zostały wszystkie wyprzedane, bym powiedział.
3: Z dostawkami.
2: No to tylko czekać na kolejne koncerty. No i niestety już nie mamy czasu o kolejnych planach, ale może tak szybciutko. Plany najbliższe, poza tutaj spotkaniem i tutaj wyjątkowymi dwoma koncertami z tym chórem z Singapuru?
4: Plany to trochę odpoczynku.
2: Macie wakacje w ogóle?
3: Tak.
4: W lipcu mamy wakacje.
3: Tak. Zaczynamy pracę w drugiej połowie sierpnia warsztatami muzycznymi, a później mamy dość dużo tych koncertów zaplanowanych.
2: Ale mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na temat tego kolejnego koncertu czy kolejnych spotkań z publicznością. Będziemy mieli okazję porozmawiać. Ksiądz Władysław Pachota, twórca i dyrygent Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puello Orantes oraz Aleksandra Topor, kierownik artystyczny odpowiedzialny za kształcenie wokalne, byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękujemy.
2: A ja przypominam, że zaproszenia czekają 14 6 200 500, 19 czerwca, godzina 18, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Chór z Singapuru i chór Puello Orantes wspólnie na scenie. Wyjątkowe utwory, przepiękne stroje. No to tylko zobaczyć, być. A jak ktoś nie będzie miał okazji, to na stronie facebookowej waszego chóru

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A ta chwila przerwy, drodzy Państwo, to tylko dlatego, że się po prostu nam zawiesił komputer i tak to czasami bywa, złośliwość rzeczy martwych. Czekam na telefony 146-2500, a my przechodzimy do kolejnych wydarzeń kulturalnych, czyli czas na wiadomości kulturalne.
0: Wiadomości kulturalne.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. 85 uczestników zgłosiło się do 9. edycji muzycznego wydarzenia Tarnów ma głos. To uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Koordynatorem konkursu jest Małgorzata Boruch, która prowadzi w Pałacu Młodzieży pracownię wokalną.
3: Jest duże zainteresowanie. Ja również się bardzo cieszę, że jest duże zainteresowanie tym konkursem. Kategorie 4, 1-3, 4-6, 7-8 i licealiści, czyli szkoły ponadpodstawowe. Jest duże zapotrzebowanie, bardzo duże jest fajnie śpiewających dzieci. I mi się wydaje, że trzeba to kontynuować, rozwijać, żeby jednak te dzieciaki mogły się gdzieś pokazywać, rozwijać swoją pasję, zdolności muzyczne, wokalne.
2: Finał poprzedzają przesłuchania w Pałacu Młodzieży, zmagania wokalistów oceniać będzie jury, a na zwycięzców czekają nagrody. Będzie to m.in. rozmowa na antenie RDN Małopolska i prezentacja utworu. Laureaci wystąpią podczas koncertu, który odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim. Gościem koncertu będzie Nikodem Liro z zespołem. Patronat medialny nad konkursem Tarnów ma głos, sprawuje radio RDN Małopolska. Będzie to spotkanie z malarstwem spontanicznym, szczerym i pozbawionym formalnych ograniczeń. Dziś o godzinie 18 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4 w Tarnowie odbędzie się wernisaż wystawy Ogród w kropli wody. Będzie można zobaczyć prace malarskie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do nieziemskich szkół specjalnych w Tarnowie. Wystawa będzie czynna do 26 czerwca. To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy Sądeckiej Bazylice w najbliższą niedzielę. Piknik ruszy o godzinie 13 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą gry, zabawy oraz loteria fantowa. Jak mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty, nie zabraknie także artystów i lokalnych zespołów.
4: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13.15, o 14.00 katolicka szkoła podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program, będzie nasz taki parafianin młody Szymon Majerski i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15.00, o 15.45 zespół regionalny Rożnowska Dolina, 16.15 duet z Pienin.
2: O godzinie 17.00 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym parafialnego festynu. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza do wysłuchania koncertu zamykającego Sądeckie Dni Literatury. Koncert odbędzie się w sobotę w parku imienia Ireny Styczyńskiej w Nowym Sączu. Będzie to projekt Grechuta, który ma być muzycznym hołdem dla twórczości Marka Grechuty. Artyści zaprezentują jego największe utwory w nowych, odważnych i pełnych emocji aranżacjach, łącząc poetycką wrażliwość z rockowym i akustycznym brzmieniem. Podczas koncertu uczestnicy usłyszą m.in. takie ponadczasowe utwory jak Dni, których nie znamy, Wiosnach to ty, Będziesz moją panią, czy Ocalić od zapomnienia. Początek koncertu o godzinie 18.30, wstęp jest wolny. Film Pod chmurką, popcorn, pizza, między innymi takie atrakcje czekać będą na mieszkańców Zgłobic. Film Pies na medal będzie można zobaczyć na parkingu przy kościele. Kino plenerowe Radia RDN Małopolska zagości w Zgłobicach już w piątek o godzinie 20.30. Wstęp jest wolny. Koło gospodyń wiejskich Babeczki zaprosi na stoisko z popcornem, lemoniadą, watą cukrową, będzie także pizza. Wydarzenie organizują także Fundacja Niezapominajka, Rada Sołecka Zgłobic i Klub Seniora Złote Kasztany. Kino plenerowe Dmuchanie, wata i popcorn za darmo, to wszystko już w sobotę na stadionie sportowym Woli Rzędzińskiej. Zasiadając w leżakach, widzowie zobaczą film Ron Usterka. Będzie to pokaz kina plenerowego Radia RDN Małopolska. Projekcja rozpocznie się o 20.30. Wstęp jest wolny. W ramach Dnia Dziecka Woli Rzędzińskiej już od 19.00 będzie okazja do zabawy i integracji. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, watę i popcorn za darmo. Tarnów pamięta o kresach. Okazją do przypomnienia historii będą Dni Lwowa, które odbędą się w piątek i w sobotę. Tegoroczna

0: Tradycja wyjątkowo poświęcona będzie nie Lwowowi, ale drugiemu co do wielkości miastu Kresów Południowo-Wschodnich Stanisławowowi. W piątek o 17 w sali lustrzanej prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźń Witalij Czeszcin opowie o losach samego miasta, a także o mordzie w Czarnym Lesie, gdzie gestapo dokonało egzekucji stanisławowskiej inteligencji. Przybliży również historię działań i zaangażowania ludzi na rzecz ratowania oraz godnego upamiętnienia cmentarza w Czarnym Lesie. Podczas wydarzenia przewidziane są występy artystyczne dzieci z Tarnowskich szkół. Sobotnia część Dni Lwowa rozpocznie się o godzinie 9 mszą świętą odprawioną w kościele świętego Maksymiliana przy ulicy Urszulańskiej. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przejdą pod kurhan kresowy na starym cmentarzu, a następnie zawalą znicze pod muralem bohaterów Zadwórza u zbiegu ulic Lwowskiej i Szerokiej.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
3: 16 stopni, maksymalnie 18 stopni. Chmury przed opadem deszczu. Również w nocy to opady deszczu nam tutaj w regionie zapowiadają synoptycy i mogą lokalnie występować też i burze. W nocy 12 stopni, jutro 17. Jeszcze jutro przed południem chmury, ale po południu no słońce. Tak wstępnie prognoza pogody wygląda na jutrzejszy dzień. Kolejne dni to 20, sobota 19, niedziela 17 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: W piątek o godzinie 20.30 Fundacja Niezapominajka oraz RDN Małopolska zapraszają na seans wiosennego kina plenerowego. Historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka gwarantuje porcję dobrych emocji dla całych rodzin. Dla wszystkich wata cukrowa, popcorn, nachos, lemoniada i pizza. W najbliższy piątek. Parking przed kościołem parafialnym w Zgłobicach. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu W zgodzie z naturą zadbaj o siebie i swoje otoczenie. Realizowane dzięki środkom finansowym z Europejskiego Korpusu Solidarności.
1: Po reklamie. Reklama.
12: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
13: Mamo, tato, mam plan!
14: Jaki?
13: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
14: To brzmi jak marzenie.
13: Nie! To brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
11: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
13: I żadnych wymówek.
1: Po reklamie.

0: zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27. Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz Omega.
3: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczysz tu do mnie.
2: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
4: Po reklamie.
5: Wciąż nie wiadomo, co zdecyduje prezydent w sprawie orderu Zełenskiego. Będą też kontrowersje wokół powstania rezerwatu w Nowicy.
6: No to jest naprawdę duży problem dla naszych mieszkańców i no pochylamy się nad tym.
5: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Grybowie. Jak już informowaliśmy, na drodze krajowej 28 przed godziną 9 doszło do zderzenia samochodu osobowego z autokarem przewożącym młodzież szkolną. Auto najechało na tył autobusu. W środku była grupa szkolnej młodzieży z 5 i 6 klasy podstawówki. Poszkodowana została jedna z dziewczynek i opiekunka, które zostały zabrane do szpitala już z miejsca zdarzenia przez załogę karetki. Na miejscu wciąż trwają czynności służb. Ruch odbywa się wahadłowo, a my apelujemy o ostrożną jazdę.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Nadal bez oficjalnej decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wiadomo, że kapituła obradowała w tej sprawie w poniedziałek i przedstawiła swoją opinię prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Kiedy może dojść do ogłoszenia decyzji po posiedzeniu kapituły i jakie słychać polityczne komentarze w tej sprawie, to w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
8: Trudno wyrokować, kiedy prezydent ogłosi decyzję o tym, czy odbiera, czy nie order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Opinię kapituły, choć niejednomyślną, ma, ale to Karol Nawrocki sam zdecyduje, kiedy jego werdykt pozna opinia publiczna. Po stronie rządu słychać apel o wyciszenie emocji, bo nie sprzyja to żadnej ze stron. Mówił o tym chociażby premier Donald Tusk i wskazywał, że apel o zażegnanie sporu jest skierowany przede wszystkim do Ukrainy.
9: Bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu.
8: Inaczej na odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu patrzy prawica. Poseł PiS Janusz Cieszyński uważa, że skoro prezydent Ukrainy gloryfikuje UPA, to pozbawienie go najwyższego polskiego odznaczenia jest jedyną słuszną decyzją.
10: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, miał najwyższe polskie odznaczenie.
8: Cała polityczna klasa jest przy tym zgodna, że trzeba upominać się o prawdę o Wołyniu i ludobójstwie, jakiego dokonały tam oddziały UPA.
5: Temat powstania rezerwatu Jodły Łemkowskie wzbudza kontrowersje wśród części mieszkańców gminy Uście Gorlickie. 19 czerwca w Nowicy odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Ma pozwolić na wymianę argumentów między pomysłodawcami a częścią niezadowolonych mieszkańców. Wnioskodawcami stworzenia rezerwatu, a tym samym ochrony konkretnego gatunku drzew, jest grupa mieszkańców Nowicy, którzy osiedlili się w miejscowości w ostatnich latach. W programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz do sporu wokół tego tematu odniosła się Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie. Jak powiedziała, niepokoje przeciwników dotyczą utrzymania miejsc pracy czy kwestii własnościowych.
6: Z lasów żyją mieszkańcy, którzy zajmują się administracją lasów państwowych, zakłady usług leśnych, przetwórstwo drzewna, no przecież mamy też tartaki. A oprócz tego rezerwat powoduje tworzenie otulin, a to powoduje jeszcze ograniczanie praw z nieruchomości. No to jest naprawdę duży problem dla naszych mieszkańców i no pochylamy się nad tym. Wnioskodawcy zostali zaproszeni na komisję.
5: Ewa Garbowska-Góra liczy na merytoryczną dyskusję, na argumenty, a w spotkaniu w Nowicy oprócz pomysłodawców stworzenia rezerwatu oraz radnych ma też uczestniczyć część niezadowolonych z tych planów mieszkańców oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Rodzina potrzebuje dziś promocji jak nigdy dotąd, przekonywali goście porannej audycji Słowo za Słowo w Radiu RDN Małopolska przed 15. Sanktuaryjnym Festynem Rodzinnym i 8. 8. powiatowym świętem rodziny u matki, które już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma zwracał uwagę, że współczesny świat nie zawsze sprzyja budowaniu trwałych więzi. Dlatego potrzebne są inicjatywy przypominające o znaczeniu rodziny i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
0: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale też dla ludzi, którzy prezentują pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to, choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas, chrześcijan, bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki.
5: 15. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny i 8. Powiatowe Święto Rodziny u Matki odbędą się w niedzielę przy sanktuarium w Tuchowie na górnym parkingu. A w programie są m.in. msza święta w intencji rodzin o godzinie 14:00, występy artystyczne, a także liczne atrakcje dla najmłodszych.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 16 stopni, teraz przed południem, maksymalnie w ciągu dnia to 18 stopni. Środa pochmurna, środa deszczowa, a nawet i burze, i te burze lokalnie mogą występować dziś w nocy. W nocy temperatura to 12 stopni, jutro 17, przed południem zachmurzenie, po południu słońce. Sprawdźmy sobie jeszcze ciśnienie. Ciśnienie teraz wynosi 995 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, Centrum Kultury, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV zainauguruje i poświęci wieżę Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Dla Hiszpanów to symboliczne zakończenie budowy świątyni, która rozpoczęła się 144 lata temu. Piąty dzień w Hiszpanii, a zarazem drugi w Barcelonie, będzie dla papieża intensywny. Wczorajsze aktywności zakończył wspólnym czuwaniem z wiernymi na Stadionie Olimpijskim. Z katoliczkami z Ameryki Południowej o ich wierze i oczekiwaniach po pielgrzymce rozmawiała Agata Król.
3: Vengo de Colombia.
4: Pochodzę z Kolumbii. Kocham moją religię katolicką. Jestem katoliczką do szpiku kości, na wskroś. I nie chciałam przegapić wizyty papieża. Myślałam, że Hiszpania nie jest krajem katolickim, albo że trudno przyznać się katolikom do ich wiary. Ale to jest absolutnie wspaniałe. Widziałam, co się działo w Madrycie i powiedziałam sobie, że nie przegapię tego, że zobaczę to w Barcelonie. Nie mam biletów, ale błogosławieństwo spływa na mnie. Dlatego jestem tutaj.
5: Viva il Papa!
4: Niech żyje papież. Leonie XIV, proszę o błogosławieństwo dla świata. Jestem Kamelia z Ekwadoru. Wszyscy mamy wielką wiarę. Ja wierzę w Boga i Jezusa. W moim sercu jestem z naszym papieżem, naszym Jezusem, naszą Guadalupe, Matką Bożą z Guadalupe.
2: Na spotkanie z papieżem na Stadionie Olimpijskim przyszło około 40 tysięcy ludzi. Dokładnie 39 lat temu papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze błogosławioną Karolinę, dziewicę i męczennicę. Jej kult się rozwija. Błogosławiona Karolina patronuje m.in. Ruchowi Czystych Serc, Szkolnym Kołom Caritas, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Miasteczku Modlitewnemu. Jej sarkofag znajduje się pod ołtarzem kościoła w Zabawie. Nastolatka żyła i zginęła w pobliskiej Waurudzie, zamordowana przez rosyjskiego żołnierza w czasie I wojny światowej. 18 listopada 1914 roku oddała życie w obronie czystości. Dziś w Zabawie odbywa się finał ogólnopolskiego konkursu poetycko-plastycznego Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja. Pod takim hasłem odbędzie się pielgrzymka słuchaczy i pracowników radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sącz na Jasną Górę. Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy, zawierzenia Matce Bożej oraz budowania więzi tworzących wspólnotę radia. Hasło pielgrzymki nawiązuje do przesłania papieża Leona XIV, który w swoim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowania autentycznych relacji międzyludzkich, opartych na prawdzie, szacunku i wzajemnym słuchaniu. Dyrektor naszego radia, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, podkreśla, że pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani będzie okazją do przyjęcia i realizowania tego przesłania w codziennym życiu oraz działalności medialnej. Serce Matki, prawdziwy głos, żywa relacja to zaproszenie do odkrywania wartości spotkania, dialogu i wspólnoty, podkreśla ksiądz Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz poprowadzi apel jasnogórski.
6: Papież w tym liście pisze o tym, aby ocalić głosy i twarze. Udajemy się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej, gdzie mamy przedstawioną do kontemplacji twarz Maryi, tą pociętą twarz, która wzbudza w nas właśnie poczucie takiego realizmu. I chcemy też zaakcentować to budowanie relacji. Papież mocno podkreśla w przesłaniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu właśnie prośbę, abyśmy ochronili przed sztuczną inteligencją, czy w dobie sztucznej inteligencji, właśnie ludzkie głosy i twarze.
2: Wyjazd do Częstochowy będzie 1 lipca, a szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zapisów znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Takie hasło przyświeca działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Tarnowie. Kolejne spotkanie tej wspólnoty, która pomaga małżeństwom, odbędzie się w najbliższą sobotę w kościele Błogosławionej Karoliny. O godzinie 18 będzie msza święta w tej tarnowskiej świątyni, a o 19 spotkanie, podczas którego można porozmawiać.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Po reklamie.
11: Oto

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro. Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje Cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na Ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
4: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Będą rozmowy o przyszłości Mieleckiego Szpitala. Szczegóły za chwilę. Są zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku w gminie Ropa. Zginął tam rowerzysta. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Większość Rady Powiatu Mieleckiego dała zielone światło dla rozmów o konsolidacji szpitala specjalistycznego z placówką uniwersytecką z Rzeszowa. Starosta mielecki Kazimierz Gacek podkreśla, że wciąż wszystkie opcje są na stole, a konsolidacja nie jest jedynym rozwiązaniem branym pod uwagę. Po piątkowym spotkaniu z mieszkańcami w poniedziałek Rada Powiatu Mieleckiego zagłosowała za uchwałą intencyjną w sprawie konsolidacji. Głosy były podzielone. Za opowiedziało się 13 radnych, przeciwnych było 12. Kazimierz Gacek zaznaczył, że uchwała intencyjna daje tylko upoważnienie staroście do podjęcia rozmów o szczegółowych warunkach, ale decyzję o ewentualnej konsolidacji radni będą podejmować w odrębnym głosowaniu.
2: Ta uchwała pozwala mi na podjęcie negocjacji ze szpitalem uniwersyteckim, aby ustalić warunki ewentualnej konsolidacji pionowej. Będzie sporządzony projekt porozumienia. To porozumienie może być zatwierdzone przez Radę Powiatu, powinno stanowić taki załącznik do uchwały o przystąpieniu do konsolidacji, czyli do kolejnej uchwały. I dopiero ta uchwała pozwala zarządowi powiatu na podjęcie dalszych działań.
1: Starosta mielecki przekazał też, że zarząd powiatu podjął we wtorek stanowisko, w którym zobowiązuje działający w szpitalu specjalistycznym zespół do wypracowania szczegółów konsolidacji wewnętrznej.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 57-letni Franciszek S. usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego w powiecie gorlickim. 4 czerwca na drodze powiatowej w miejscowości Łosie zginął rowerzysta potrącony przez samochód osobowy Audi. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
3: Według dotychczasowych ustaleń prokuratury rejonowej w Gorlicach podejrzany, kierując samochodem marki Audi A5, nie zachował wymaganej ostrożności, nie uwzględnił warunków, w jakich odbywał się ruch drogowy oraz nie zastosował się do obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, doprowadzając do zderzenia z rowerzystą. Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń wielonarządowych, co skutkowało jego śmiercią. Ustalono, że kierowca samochodu był trzeźwy. Prokurator przedstawił Franciszkowi S. zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć człowieka. 57-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia dotyczące okoliczności zdarzenia. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, czyli dozór policji, ale także zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych.
1: A teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących drogą krajową 28 w Rabce-Zdroju. Wprowadzono tam odcinkowy pomiar prędkości między rondem a dzielnicą Zaryte, czyli od strony Mszany Dolnej. Są to niecałe 3 km trasy. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. System wychwyci, jeśli średnia prędkość danego samochodu na tym odcinku będzie zbyt duża. I wtedy kierowca musi liczyć się z mandatem.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W Świniarsku odbędzie się rodzinny piknik charytatywny. Na terenie osiedla Zielony Gaj zaplanowana jest seria różnorodnych atrakcji. W trakcie wydarzenia będzie można pomóc małemu Jasiowi Gałęziowskiemu, który potrzebuje operacji kości udowej.
4: W tym roku będzie przede wszystkim pan właśnie Wacław Cieślik, czyli pan Kordian. Zespół pana Kordiana zaplanowany jest od godziny 18 do godziny 20. Także serdecznie Państwa też zapraszamy. Oczywiście od godzin 14 już zaczynamy z piknikiem, startujemy. Bardzo wiele ciekawych tutaj właśnie wydarzeń typu dla dzieci, animacje, tutaj grill oczywiście wypasiony jak co roku, no i oczywiście muzyka.
1: Mówiła jedna z organizatorek, Beata Bernady-Hochla. Dodajmy, że piknik odbędzie się w najbliższą niedzielę. A Jaś Gałęziowski urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza o 8 cm od lewej. Żeby ta różnica się nie powiększała, konieczne są specjalistyczne operacje, a później także rehabilitacja. A rodzinny piknik charytatywny odbędzie się pod patronatem radia RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No co by nie powiedzieć, synoptycy dotrzymali słowa. Miało popadać i popadało, i to intensywnie, tak jak zapowiadali. Zapowiadali spadek temperatury do 16 stopni, no i dokładnie tyle mamy teraz w Tarnowie. No nie można powiedzieć, że jest specjalnie zimno, no ale zdecydowanie się ochłodziło, bo wczoraj, pamiętamy, w ciągu dnia nawet 29 kresek pokazywały termometry. Przeważnie pochmurno w regionie, no i przeważnie jeszcze opady deszczu będą nam towarzyszyć do końca dnia, wieczorem, w nocy, intensywne nawet.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Parasolami na razie się nie rozstajemy, mogą być potrzebne do końca dnia. Do końca dnia przelotne opady deszczu w godzinach wieczornych, nocnych, bardziej intensywne. I jutro nad ranem też będą potrzebne parasole, bo tutaj może nawet sporo deszczu spaść. Na zegarach 9 minut po godzinie 12.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: Jerzy Olszówka, witam, zapraszam, dzień dobry. To już mamy środę, 10 dzień czerwca, czyli pierwsza, no już mamy 1/3 czerwca za sobą. Wczoraj był Dzień Przyjaciela, to też od przyjaźni też zaczniemy dzisiaj, znaczy, tak, z zespołem Pektus. Mój przyjacielu, zapraszam, będzie dzisiaj piękna środa.

0: Już z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z Sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, Centrum Kultury, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
3: Po reklamie.

Forget Me w popołudniowym programie środowym Radia RDN Małopolska. Trzeba zaprzyjaźnić się ze środą, jaka by ona nie była. No będzie deszczowa i jest pochmurna, no i jest deszczowa, bo w wielu miejscach kropi deszcz. Nie są to intensywne opady, więc da się wytrzymać, a wiemy doskonale, że deszcz też jest potrzebny. Słońce miało wstać 26 minut po godzinie 4, pewnie wstało, ale cały czas jest gdzieś za chmurami. I to od wczoraj, można powiedzieć, w nocy mocno zagrzmiało, mocno popadało, także opady deszczu towarzyszą nam w tej chwili, jak wspomniałem. O, zajdzie słońce o 20.44, ale go będzie dzisiaj jak na lekarstwo. Na więcej przejaśnień możemy liczyć jutro, zapowiadają nam meteorolodzy. Do zachodu słońca pozostało nam 8 godzin 59 minut. Dzień liczy sobie 16 godzin 17 minut. Dłuższy jest od najkrótszego dnia w roku 8 godzin 12 minut 55 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 5 minut. To już 11 dni tylko dzielą nas od 21 czerwca, kiedy to przyjdzie do nas astronomiczne lato, dokładnie o 10.24. Sprawdzam w kalendarzu, będzie to niedziela, czyli będzie święto lata. 19,5 minuty po południu.

elektryka prąd nie tyka, jest takie powiedzenie. Właśnie dziś, 10 czerwca, od 40 lat elektrycy na całym świecie obchodzą swoje święto, ustanowione dokładnie w 1986 roku na pamiątkę 150. rocznicy śmierci André-Marie Ampère. W Polsce ten dzień ma szczególne znaczenie. Elektrycy pozostają w deficycie nieprzerwanie od lat. Jednocześnie branża stoi przed historyczną szansą. Tylko do 2034 roku planowane są inwestycje o wartości 64 miliardów złotych w modernizację polskiej sieci energetycznej. Transformacja energetyczna i boom na odnawialne źródła energii sprawiają, że zawód elektryka przeżywa renesans. Rządowa lista 35 zawodów priorytetowych na 2025 rok umieszcza elektryków na czołowych pozycjach, gwarantując im zwiększone finansowanie, kształcenia i stabilne perspektywy zatrudnienia. Pozdrawiamy wszystkich parających się branżą elektryczną. Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra, Światowy Dzień Elektryka. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla wszystkich elektryków. A skąd ten deficyt w kraju, jeżeli chodzi o zawód elektryka? No, okazuje się, że specjaliści najbardziej doświadczeni, stażem powyżej 10 lat, tak, mogą liczyć na 8210 zł brutto. Znacznie wyższe stawki oferowane są w dużych aglomeracjach oraz przy pracy na sieciach wysokiego napięcia, projektach różnego rodzaju, czy instalacjach fotowoltaicznych. Kochani, no ale to też jest tak, starzenie się kadry, konkurencja zagraniczna, najczęstsze roczniki elektryków przechodzą, te najliczniejsze roczniki elektryków przechodzą na emeryturę, podczas gdy młodzi częściej wybierają studia niż szkolnictwo branżowe. Polscy elektrycy chętnie wyjeżdżają do pracy w krajach oferujących wyższe wynagrodzenia. Na pewno będą w Radiu RDN Ma Polska właśnie dziś bardzo elektryzujące przeboje. Zostańcie z nami. Naprawdę warto, za chwilę wieści pogodowe.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: 15-16 stopni na termometrach, także zrobiło się nam chłodno, no i przeważnie pochmurno, tak jest w całym regionie. I tak będzie niestety do końca dnia, ale im bliżej końca dnia, im bliżej nocy, tym bardziej intensywne opady deszczu będą nam towarzyszyć. Znaczy będą takie przerwy w godzinach popołudniowych, jeżeli chodzi o chmury deszczowe, ale one nadciągną znowu w nocy i jutro nad ranem także dość intensywnie może popadać. Jutro troszeczkę więcej na termometrach, 17 stopni.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Wiatr północno-wschodni teraz wieje z prędkością około 15 km na godzinę w porywach do 25. Biometr niekorzystny, taki będzie utrzymywać się do końca dnia. W nocy również sytuacja biometrologiczna niekorzystna, a na termometrach 11-12 stopni.
10: Bądź moją muzą, bądź mym natchnieniem.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie.
3: W ścisłym centrum Tarnowa więcej samochodów jest o tej porze. Dużo od na ulicy Krakowskiej, Przytargowej, na Targowej, Bernardyńskiej, Szerokiej, na Lwowskiej. Tutaj jadąc od góry w kierunku Gostara zrobiło się ciasno. Później troszeczkę swobodniej, ale znowu przy Starodąbrowskiej samochody stoją, ale nie jest źle. Na Starodąbrowskiej do Słonecznej tutaj spokojnie, bez kłopotów. Na ulicy Lwowskiej przy Orkanach płynnie, bez większych kłopotów. Także to rondo nawet bardzo płynnie przejeżdżamy. Z każdej strony można jechać od Orkana Lwowską do ulicy Słonecznej, czy też do Orkana płynnie. No ale Jana Pawła II na wysokości osiedla Zielonego ruch nieco większy w stronę autostrady. Później już płynnie, błonie, spokojnie, bez większych kłopotów jedziemy elektryczną Wyszyńskiego, Szujskiego, Mościckiego. Do Mościc też dojeżdżamy bez większych kłopotów. Na Krakowskiej jedynie przy Narutowicza jest więcej pojazdów. Na Narutowicza jest wolna od korków, troszeczkę więcej samochodów jest teraz na Konarskiego i Dąbrowskiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Karo Emerald na zegarach 21 minut do 13.

Karol Emerald w środowym programie Radia RDN Małopolska. Środa, 10 dzień czerwca. W żaden sposób nie przypomina lata, ani pod względem temperatury, ani pod względem aury. Raczej to jesienny dzień. Temperatura 15-16 stopni, no i niestety opady deszczu. Świętują dzisiaj Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, także Cecylia, Maksym, Edgar, Onufry, Amata. Dlaczego wspomniałem o tym lecie? Bo ze świętą Małgorzatą podobno zaczyna się lato. To tak mówi przysłowie naszych przodków. No, ale okazuje się, że niestety z latem ten dzień, jak wspomniałem, nie ma na razie nic wspólnego i raczej mieć nie będzie. A mogłaś, Małgoś, Andrzej Rybiński.

Wszystkie Małgorzaty pozdrawiamy dzisiaj bardzo serdecznie. Najlepsze życzenia składamy imieninowe wszystkim dzisiaj świętującym, także urodzonym oczywiście 10 czerwca. Mogłaś, Małgosiu, na przykład zapisać się na pielgrzymkę do Medjugorje. Nie tylko mogłaś, ale jeszcze możesz i będą Państwo mogli, ale już czasu jest niewiele i miejsc coraz mniej. Medjugorje, niewielka miejscowość, która co roku przyciąga miliony pielgrzymów. Wystarczy do nas zadzwonić pod 691 147 893, aby uzyskać więcej informacji i zapisać się na pielgrzymkę w dniach od 4 do 11 lipca. Jeżeli Państwo jeszcze nie macie pomysłu na spędzenie wakacji, środka wakacji, to jest to bardzo dobra opcja. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego niezwykłego miejsca odwiedzanego tak licznie przez pielgrzymów z całego świata. Wizyta w Medjugorje to okazja do duchowych przeżyć i poznania miejsc o walorach religijnych oraz historycznych. 691 147 893. Zapisy jeszcze trwają, miejsca jeszcze są.

Beto i drugie ja. Czy Paul McCartney miał drugie ja? No, możecie posłuchać płyty tygodnia. To płyta zatytułowana The Boys of Dungeon Lane. Tytuł albumu pochodzi z jednego z najważniejszych utworów na płycie Days We Left Behind. To minimalistyczna, niezwykle intymna kompozycja, która oddaje emocjonalne sedno całego projektu. Wracając do rodzimych stron, McCartney wciąż widzi Dungeon Lane jako symboliczną bramę do świata sprzed sławy, a za bramą popołudnia spędzane nad rzeką, obserwowanie ptaków z książką w ręku, zadymione bary i tanie gitary oraz marzenia, które dopiero miały się spełnić. Myślałem o dniach, które zostawiłem za sobą. Często zastanawiałem się, czy nie piszę wyłącznie o przeszłości, ale potem dochodzę do wniosku, jak można pisać o czymkolwiek innym, mówi McCartney. To po prostu zbiór wspomnień z Liverpoolu. Z płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska, zatytułowanej The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney, Days We Left Behind.

Hartneya. Do płyty tygodnia wrócimy The Boys of Dungeon Line w piątek, bo jutro gramy tylko po polsku, tak jak teraz. Marek Grechuta, będziesz moją panią, a za chwilę wiadomości o 13:00. Zostańcie z Radiem RDN.

0: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
1: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
0: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
1: No to startujemy!
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, tato, mam plan!
6: Jaki?
5: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
6: To brzmi jak marzenie.
5: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
2: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
5: I żadnych wymówek.
7: Po reklamie.
8: Nowa funkcja w polskim kościele i ważna nominacja księdza Jana Bartoszka. Szczegóły w tym serwisie. Więcej zieleni i podświetlony pomnik. Wkrótce ruszy przebudowa Placu Drzewnego w Tarnowie.
9: Będzie tam w zasadzie wszystko wymienione oprócz pomnika.
8: A na Miejskiej Górze w Starym Sączu otwarto Orbisferę.
10: Ruch, motoryka, sport, ale również poznanie, doświadczenie.
8: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ksiądz Jan Bartoszek został krajowym duszpasterzem samorządowców. Tak zdecydowali biskupi zgromadzeni podczas 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Biskupi dokonali wyborów do gremium episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Duszpasterz krajowy samorządowców to nowa funkcja w polskim kościele. Ksiądz Jan Bartoszek został powołany na 5-letnią kadencję. Przypomnijmy, że delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Ksiądz Jan Bartoszek jest także diecezjalnym duszpasterzem parlamentarzystów i samorządowców i nadal nim pozostanie. Ponadto jest diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej, dyrektorem Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, dyrektorem diecezjalnego duszpasterstwa pielgrzymkowo-turystycznego ITER, a także wykładowcą akademickim i autorem wielu książek.
11: www.rdn.pl Informacje całą dobę.
8: W ciągu 2 lat Plac Drzewny w Tarnowie ma stać się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli miło spędzić czas, a plac, na którym stoi pomnik Wincentego Witosa, ma przestać straszyć swoim wyglądem. Miasto w drodze przetargu wybrało wykonawcę robót budowlanych. Zmienić ma się główna płyta placu, ale też jego najbliższe otoczenie. Jak zapowiada prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, na placu pojawi się więcej zieleni. Przebudowane zostaną przyległe chodnik i drogi, ale wybudowane zostanie też odwodnienie.
9: Przetarg rozstrzygnięty to kwota prawie 5 milionów złotych. Chcemy jak najszybciej, ale w ciągu najbliższych prawie 2 lat będzie tam w zasadzie wszystko wymienione oprócz pomnika. Pomnik zostaje, Witos zostaje. Rozmawiamy również z firmą Tauron nad tym, żeby dodatkowo wprowadzić tam podświetlenie tego pomnika, czego nie było w projekcie, ale to musimy ująć. Natomiast przebudowa i kanalizacji i dróg, no i więcej zieleni będzie też wprowadzone. Będzie ten plac wreszcie wyglądał reprezentacyjnie i nie będzie jak do tej pory miejscem wstydu.
8: Wybrana oferta opiewa na nieco ponad 5 milionów złotych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Orbisfera w Starym Sączu już otwarta. Na zalesionym terenie miejskiej góry można korzystać z nowej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i zabawy. Znajdują się tutaj m.in. półokrągła kładka spacerowa, strefa do wspinaczki z tunelami dla dzieci, ale też zjeżdżalnie, piaskownica pełniąca funkcję sceny oraz sfera sensoryczna. W Orbisferze znajdują się więc różnorodne elementy do ćwiczeń, odpoczynku, ale też instalacje pozwalające na zabawę dźwiękiem, mówi architekt Wojciech Świątek.
10: Ruch, motoryka, sport, ale również poznanie, doświadczenie różnych innych rzeczy, które tu podprowadzamy. Nie da się o Starym Sączu mówić bez wspomnienia o muzyce, więc jakieś elementy dźwięko-naśladownictwa, zabawy w muzykę również wpletliśmy w całą tą strukturę. Zależało nam na tym, żeby całe to zagospodarowanie było tak wymyślone, żeby w zasadzie nie miało zdefiniowanego końca ani początku, a jedynie podkreślało tą centralność, miejsce zgromadzenia, integracji przez zabawę głównie.
8: Orbisfera powstała w ramach polsko-słowackiego projektu transgranicznego realizowanego wspólnie przez Stary Sącz i Lewocze w programie Interreg Polska-Słowacja. Budowa kosztowała ponad 2 700 000 zł.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Pokaz mody i wspólne malowanie obrazów. Happening w sądeckim ratuszu rozpoczął obchody stulecia zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu. W znanej odzieżówce funkcjonuje 6 liceum ogólnokształcące, ale też technikum przemysłu mody, które od pokoleń przyciąga sądecką młodzież. Sprawdziliśmy, co w niej cenią uczniowie.
7: Szkoła właśnie taka typowo, powiem, dla młodych artystów, można się rozwijać. Uczymy się szyć na maszynie, mamy projektowanie, fryzjerstwo, kosmetologię. Także rozwijanie takich swoich pasji jako takie małe dziewczyny, no to moim zdaniem bardzo dobry wybór.
12: Jak byłam mała, to lubiłam szyć dla lalek, nawet tak ręcznie. I też moja babcia i ogólnie moja ciocia są krawcowymi. Jakoś od dzieciństwa jakby patrzyłam na to i mi się to spodobało bardzo.
13: Bardzo od zawsze lubiłam, od małego dziecka lubiłam modę. I interesowałam się ogólnie pokazami mody, jakimiś szyciem i ogólnie projektami, które mogłam sama stworzyć.
8: Główne uroczystości obchodów stulecia zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu zaplanowano na październik, a relacja z tych dzisiejszych obchodów także dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: 16 stopni na termometrach teraz w Tarnowie, no przeważnie pochmurno, no przestało padać, ale w regionie jeszcze gdzieniegdzie pojawiają się opady deszczu, więc parasole będą potrzebne do końca dnia i również jutro rano. W ciągu dnia jutro nie powinno padać, powinniśmy mieć więcej rozpogodzeń i wyższą temperaturę. Przed południem jeszcze zachmurzenie, a po południu już powinno wyjrzeć słońce i 17 stopni na termometrach jutro.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: ...994 hektopaskale na barometrach, ciśnienie spada, jakość powietrza jest dobra, wiatr słaby w porywach do 25 km na godzinę. Jutro porywy wiatru silniejsze, zachodni wiatr powieje w porywach do 60 km na godzinę.
1: RDN Małopolska, 103,6 FM.
3: E3 rano rozpoczyna kolejną godzinę naszego spotkania, 7 po 13.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG.

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
2: To była autopromocja.

0: Kocham, kocham, jak najbardziej kocham. Kocham teatr, lubię teatr i chętnie do teatru się wybieram, prawda? Tak, słuchacze mają Radia RDN Małopolska i mam przyjemność Państwa zaprosić na to fantastyczne widowisko muzyczne z zespołem na żywo, o którym już niejednokrotnie słyszeliście z Radia RDN, że naprawdę warto. Chwalą sobie ci, którzy już byli i jeszcze chcieliby raz obejrzeć tenże właśnie niezwykły spektakl. Jeżeli dysponują Państwo jutro czasem, to zapraszam na Azoty Fiction. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to koniecznie trzeba zobaczyć, a na pewno warto też wybrać się po raz drugi. Jutro duża scena Tarnowskiego Teatru, godzina 19. Mam podwójne zaproszenia dla Państwa na Azoty Fiction. Twórcy zapraszają widzów do pełnej humoru, groteski i muzyki, opowieści, która, choć osadzona w realiach epoki i lokalnym, tarnowskim kontekście, jest wytworem wyobraźni. Akcja spektaklu rozgrywa się w 1994 roku w tarnowskim kombinacie Azoty. 14 6 200 500. Dzień dobry, czy tutaj ktoś jest z nami? Halo?
1: Tak, proszę pana, ja chciałam zapytać się o takie przedstawienie, ma być w seminarium.
0: O tym przedstawieniu to porozmawiamy później, dobrze? A teraz proszę, czekam na telefony od słuchaczy, którzy chcieliby wziąć udział w spektaklu jutro o godzinie 19 w Tarnowskim Teatrze na dużej scenie. Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień
2: dobry. Alicja.
0: Witam panią, pani Alicjo. Pani już widziała ten spektakl, czy to będzie pierwszy raz?
2: Widziałam 3 razy, ale chętnie pójdę 4 raz.
0: To proszę się podzielić, jak to jest? To jest taka miłość do Tarnowskich Azotów, do aktorów, czy w ogóle do teatru?
2: I do teatru, ale to są wyjątkowe, naprawdę. Ta muzyka na żywo, te dialogi aktorów, no wszystko jest świetne. Piosenki, no śmiejemy się z mężem przez cały czas.
0: Czyli było już 3 razy i teraz po raz 4 pani wybierze się na tenże spektakl.
2: Tak,
0: pani Alicja,
2: tak.
0: No to świetnie. Bardzo się cieszę, że się podobał i pani zarekomendowała w jakiś sposób. Co jeszcze może pani powiedzieć o tym spektaklu? No dużo aktorów na scenie, bo przecież cały zespół Tarnowskiego Teatru chyba pojawia się na scenie, niemalże.
2: Tak, dokładnie tak. No aktorzy świetnie grają. Przybierają się. Niektórzy grają kilka ról, jedna osoba gra kilka ról, na przykład pan Jerzy Pal. Ja poleciłam ten spektakl całej mojej rodzinie. Dałam tacie na dzień babci. Babci na dzień babci też. Przepraszam, na dzień babci dziadka prezenty. Także no polecam.
0: To już cała rodzina widziała, a pani po raz 4 wybierze się na ten spektakl. No właśnie mówię, że to są takie rzeczy, które można oglądać i podziwiać wielokrotnie. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenia, dobrze? Pani Alicjo?
2: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję również, a tutaj ktoś jest jeszcze z nami. Myślę, że został zachęcony przez panią Alicję na przykład, że ten spektakl warto zobaczyć. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto tym razem?
3: Agata z Sówczyna.
0: Pani Agata z Sówczyna przyjeżdża do Tarnowa już jutro na 19 do teatru, tak?
3: Tak.
0: A kogo zabierze ze sobą?
3: Córkę, bo jest dyspozycyjna. Mam nadzieję, że teraz pojedzie. Ostatnio był mąż.
0: A, tak, dobrze. Czyli to też będzie po raz kolejny oglądany ten spektakl? Czy...
3: Nie, ten spektakl nie, ale w teatrze ostatnio zabrała męża, teraz córeczka.
0: No to świetnie. A co było ostatnio w takim razie oklaskiwane?
3: Wyleciało mi z głowy, właśnie się przed telefonem zastanawiałam. No i wyleciało mi, byłam bardzo zadowolona, może tym bardziej.
0: No bywa tak, oczywiście bywa. Jutro, jak pani słyszała, rozumiem, że rekomendacja pani Alicji panią zachęciła do tego, aby zadzwonić.
3: Oczywiście.
0: Prawda?
3: Oczywiście.
0: Myślę, że będzie pani zadowolona i osoba, która będzie pani towarzyszyć również. Proszę się również z nami nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób można odebrać zaproszenia, dobra?
3: Dobrze, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również, miłych wrażeń panią życzę z osobami towarzyszącymi, a zaproszenia oczywiście jeszcze są. Więc 14 6 200 500. Niech wasz sen też się spełni i marzenia o tym, aby obejrzeć Azotę Fiction w wykonaniu zespołu Tarnowskiego Teatru. Dzwońcie!

0: Tak, spełnił się sen pana Pawła, także otrzymał zaproszenie. A teraz kto otrzyma zaproszenie? Kto po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Sabina.
0: Witam panią, pani Sabino. A pani gdzie nas słucha? Skąd pani dzwoni?
1: Ja dzwonię z Wilkowic i chciałam prosić o zaproszenie dla syna i synowej.
0: No rozumiem.
1: Mam taki duch wdzięczności do nich.
0: I to będzie prezent. Rozumiem, że tak. Synowa i syn jutro o godzinie 19 wstawią się.
1: Jutro o 19 się wstawią, tak.
0: Dobrze, dysponują czasem. To pani im ten czas już zagospodarowała odpowiednio.
1: Tak.
0: Życzymy w takim razie miłych wrażeń państwu, a panią proszę, żeby się jeszcze z nami nie rozłączała. Za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać zaproszenia, dobrze?
1: Dobrze.
0: Jesteśmy umówieni, bardzo dziękuję. Tutaj ktoś jest też jeszcze z nami, zainteresowany zaproszeniem na spektakl Azoty Fiction, właściwie widowisko muzyczne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto tym razem?
2: Jadwiga Kędzior z tej strony.
0: Pani Jadwiga. Pani już widziała ten spektakl, czy to będzie pani pierwsze wydarzenie?
2: Nie, to będzie pierwszy, a to, co słyszałam przed chwilą, to bardzo zachęca, więc tym bardziej chętnie się udam z mężem.
0: Pięknie. Mąż jak ma na imię?
2: Stanisław.
0: Czekają na państwa miejsca w Tarnowskim Teatrze w Tarnowie przy ulicy Mickiewicza. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenia, dobrze?
2: Dobrze.
0: Bardzo dziękuję, miłych wrażeń. Życzymy i proszę pozdrowić męża.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, wszystkiego najlepszego. To jeszcze nie koniec oczywiście zaproszeń, więc słuchajcie, Radia RDN Małopolska, jak słyszycie, naprawdę warto. Justin Timberlake, 24 minuty po 13.

0: cappuccino, caffè latte. Te.
1: Co robisz?
0: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: O główną nagrodę walczy czy pan Andrzej? Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: 15-16 stopni na termometrach. Tutaj nic się nie zmieni, wyższe temperatury nie będą. Dzisiaj w nocy 11-12 kresek. Więcej może zobaczymy jutro. 17 stopni zapowiadają synoptycy. Przed południem zachmurzenie, po południu wyjrzy słońce i już będziemy cieszyć się wiosną, ale niestety w piątek znowu synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia, opady deszczu i tak będzie również w sobotę i w niedzielę. Dzisiaj jakość powietrza jest dobra.
9: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Teraz Marek Kaliszuk naprzeciw. My też Państwu wychodzimy naprzeciw, bo jesteście zainteresowani zaproszeniami na spektakl, który już jutro, Azoty Fiction na deskach Tarnowskiego Teatru. To dzwońcie, 146-200-500, zaproszenia jeszcze są. Przypomnę, akcja spektaklu rozgrywa się w 1994 roku w Tarnowskim Kombinacie Azoty. Jesteśmy już w wolnej Polsce, nadchodzi czas prywatyzacji, zakład pogrążony w długach, czeka niepewna przyszłość, ale oto przybywa tajemniczy urzędnik z ministerstwa i nagle pojawia się nadzieja na zmiany. Może dotrą do mości, zbogaci inwestorzy, a los zakładu i jego pracowników odmieni. Rozpoczyna się wielka gra o przetrwanie zakładu. Kim są tajemniczy inwestorzy? Czy wszystko zakończy się happy endem? To już jutro o godzinie 19 w Tarnowskim Teatrze. 146-200-500. Dzisiaj możecie zdobyć jeszcze zaproszenia na to niezwykłe wydarzenie. Witam serdecznie. Czy tutaj ktoś jest z nami? Halo, dzień dobry. Jest szansa. Dzień dobry. Halo.
12: Dzień dobry.
11: A kto po drugiej stronie?
12: Arkadiusz z
11: Zalasowej do nas się dodzwonił. Co robisz, Arkadiuszu, w to środowe, deszczowe popołudnie?
12: A właściwie to zbieram się pomału do pracy.
11: Czyli praca popołudniowa, druga zmiana, taka zwana, tak?
12: Tak, się.
11: A jutro po południu dysponujesz wolnym czasem?
12: Tak, akurat jutro tak.
11: Akurat, no to się doskonale składa, bo właśnie jutro spektakl o godzinie 19. Gdyby był dzisiaj, to raczej nie udałoby się zrealizować tego marzenia.
12: No niestety nie.
11: A kogo zabierzesz ze sobą?
12: Żonę.
11: Ma na imię?
12: Katarzyna.
11: Arkadiusz i Katarzyna jutro w Tarnowskim Teatrze oklaskiwać będą cały zespół Solskiego. Proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób odebrać zaproszenie, dobrze?
12: Dobrze.
11: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, miłych wrażeń życzę, uściski i pozdrowienia dla żony. Zgodnie z zapowiedzią teraz naprzeciw Marek Kaliszuk.

0: mikrofony zrobiły się nam naprawdę czerwone. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo zainteresowani sztuką, że odwiedzacie Tarnowski Teatr i chcecie do niego wracać. Kolejna osoba, która chciałaby obejrzeć spektakl Azoty Fiction. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Andrzej.
0: A pan Andrzej skąd dzwoni?
1: Suwczyna.
0: I jutro, rozumiem, dysponuje pan wolnym czasem, aby
1: tak,
0: obejrzeć spektakl.
1: Jak najbardziej.
0: Z kim pan wybierze się do Tarnowa?
1: Tak. Znaczy, w tej chwili jestem w Tarnowie i wybiorę się jutro do Tarnowa.
0: Ale z kim, zapytałem?
1: Z żoną.
0: Osoba towarzysząca, jak ma na imię?

0: całego zespołu, tarnowskiego zespołu. Także gorąco pozdrawiam, proszę się nie rozłączać, za chwilę powiem, jak odebrać zaproszenie, dobrze?
1: No, dziękuję.
0: Ania Karwam, wiem, co było warto i pan, jesteśmy umówieni, jak już obejrzy ten jutrzejszy spektakl, zadzwoni do nas i powie nam, czy było warto przyjechać z Sówczyna do Tarnowa i obejrzeć widowisko Azoty Fiction. Jest 13.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Na pewno warto wybrać się jutro do Tarnowskiego Teatru. Jeżeli nie udało się dzisiaj zdobyć zaproszenia, no to jutro kasa czynna jest przez cały czas. No ale kto zdobył? Alicja, Agata, Paweł, Agnieszka, Jadwiga, Dorota, proszę bardzo, jaka obfitość, róg obfitości. Arkadiusz, Maria, Andrzej i kto jeszcze chce dołączyć do tego grona osób, które będą okliskiwać jutro aktorów tarnowskiej sceny? 14, 6, 200, 500, jeszcze jedno podwójne zaproszenie. Umawiam się na jedno podwójne zaproszenie dla Państwa. Duża scena Tarnowskiego Teatru. Kto pierwszy, ten lepszy, takim rzutem na taśmę spróbujemy tutaj odebrać telefon. Halo, dzień dobry.
1: Halo.
0: Dzień dobry, a jak się
1: dzień
0: udało.
1: Dzień dobry, halo.
0: Prawda, ale szczęście, udało się dodzwonić. A komu? Kto po drugiej stronie jest?
1: Barbara.
0: Witam Panią, Pani Barbara już była na tym spektaklu? Czy to będzie pierwsze spotkanie?
1: Pierwszy raz będę na tym spektaklu, bo byłam wielokrotnie, ale nie na tym.
0: No to fajnie, no to oczywiście, że trzeba zbierać do kolekcji wszystkie spektakle Tarnów. Tak. A który pani w sposób szczególny przypadł do gustu z tych, które już były wystawiane przez Teatr Tarnowski?
1: Sezon na czereśnie. Nie pamiętam w tym momencie.
0: Kolacja dla głupca podobała się,
1: tak,
0: na przykład?
1: Tak, pięknie, uśmiałam się.
0: Świetnie. A Mayday? Jeżeli mówimy
1: nie,
0: o śmiechu
1: nie byłam.
0: Mayday, no to też nie. Warto, jeżeli
1: nie
0: będzie
1: byłam,
0: jeszcze dziś.
1: Nie byłam,
0: to warto.
1: Przyznam się, mówię prawdę.
0: No, oczywiście. Dobrze, no to cieszę się, że pani jest taką fanką Tarnowskiego Teatru. Bardzo się
1: lubię
0: cieszę.
1: Lubię teatr.
0: Bardzo
1: pięknie.
0: Tak, kontakt z taką żywą sztuką.

0: Nie ma nic chyba piękniejszego, tak, prawda? Fantastyczna tak. atmosfera.
1: To nie telewizja, to tak. nie film.
0: To oczywiście. No i za każdym razem też inaczej mogą zagrać aktorzy, także też właśnie
1: warto
0: wybrać się może nie jeden, a dwa razy na spektakl. No to pięknie. Azoty Fiction na pewno sprawią pani wiele radości. Aktorzy.
1: Tak, słyszałam reklamę tej pani zaraz na początku, jak pan redaktor zaczął rozdawać zaproszenie. Ja słyszałam, że była zachwycona, że się uśmiała z mężem, ile bądź.
0: I jak słyszeliśmy, nie pierwszy, tylko już po raz czwarty
1: tak,
0: wybierze się
1: tak,
0: na ten spektakl.
1: Tak, pamiętam.
0: Czyli to jest coś po prostu przebojowego, tak? Bo akcja spektaklu rozgrywa się w takim rytmie pełnych humoru piosenek. Pobrzmiewają w niej echa przebojów z lat 90. Zarówno aktorzy scenariusza, jak i twórcy warstwy muzycznej oraz scenograf bawią się cytatami z epoki do dokonując swoistego remiksu nostalgicznych motywów. Z takiej niedalekiej przeszłości. Na pewno będzie zabawa przednia. Tego wszystkim życzę, wszystkim tym, którzy wygrali zaproszenia, a tym, którym się nie udało, no to mówię, zapraszamy do Tartowskiego Teatru, bo warto. Proszę się z nami jeszcze nie rozłączać. Z kim pani się wybierze na spektakl? Proszę mi powiedzieć jeszcze.
1: Z córą.
0: Córka ma na imię.
1: Ania.
0: I Anię gorąco pozdrawiamy, ściskamy, miłej zabawy życzymy. Za chwilę powiem, w jaki sposób odebrać zaproszenie.
2: Reklama.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Po reklamie.

A teraz będzie wspomnieniowo na 13 minut przed godziną 14. 10 czerwca w 1950 roku urodziła się Anna Jantar, jedna z najbardziej popularnych i lubianych piosenkarek lat 70. XX wieku. Podczas krótkiej, 10-letniej kariery wylansowała liczne przeboje, m.in. Tyle słońca w całym mieście, Najtrudniejszy pierwszy krok oraz Nic nie może wiecznie trwać. Zginęła 14 marca w 1980 roku w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. Miała zaledwie 29 lat. Obdarzona czystym, dźwięcznym głosem, śpiewała pogodne i liryczne piosenki skłaniające do refleksji. Była jedną z najpopularniejszych piosenkarek i wokalistek. Na jej koncerty przychodziły tłumy fanów. Współpracowała z wieloma muzykami, m.in. Stanisławem Sojką, Bogusławem Mecem, Zbigniewem Hołdysem. Nagrywała również z Budką Suflera, z zespołem Perfect. W 1973 roku na festiwalu w Opolu Anna Jantar zaśpiewała swój pierwszy solowy przebój zatytułowany Najtrudniejszy pierwszy krok.

0: Wspominając początki swojej kariery, Anna Jantar powiedziała w 1975 roku, że do śpiewania zachęcił ją Piotr Kuźniak, późniejszy wokalista zespołu Waganci.
1: Po ukończeniu właśnie szkoły podstawowej muzycznej pojechałam niedaleko Poznania nad jezioro, na taki biwak i tam śpiewałam sobie właśnie różne takie piosenki przy ognisku. Poznałam wówczas takiego chłopca, który zakładał zespół. Wtedy była moda na takie amatorskie zespoły bitowe, młodzieżowe. Zaproponował mi udział w tym zespole, to znaczy chciał, żebym była wokalistką.
0: W 1975 roku, znaczy inaczej, Anna Jantar zaczyna może od tego, śpiewała w zespole Waganci od 1969 roku. Występował w nim również Jarosław Kukulski, przyszły mąż piosenkarki. Muzyk i kompozytor był autorem największych sukcesów Anny Jantar. Dla niej skomponował utwory, które do dziś goszczą na antenach stacji radiowych. Artystka zachwycała pięknym głosem i silną ekspresją, zdobywała swoimi przebojami nie tylko serca słuchaczy, ale także liczne wyróżnienia. Między innymi w 1974 roku na festiwalu w Opolu jej wielki przebój Tyle słońca w całym mieście otrzymał nagrodę publiczności.

0: A właśnie, w 1975 roku Anna Jantar, która kilka dni wcześniej wróciła z Kanady, opowiadała o swoich koncertach. Artystka została ciepło przyjęta przez tamtejszą publiczność.
1: Były to koncerty organizowane nie dla Polonii, raczej pod kątem publiczności kanadyjskiej. Niemniej jednak 50% publiczności, która przychodziła na nasze koncerty, była to Polonia. Jechałam tam z takim dosyć sceptycznym nastawieniem, ale w sumie było bardzo pięknie, bardzo przyjemnie.
0: Przed odlotem na amerykańskie tournée w grudniu 1979 roku Anna Jantar przygotowała 3 nowe piosenki, z których Nic nie może przecież wiecznie trwać, nagrana z Budką Suflera, stała się później wielkim przebojem. Piosenka została napisana przez Romualda Lipkę, zmarłego 6 lat temu, i była jego kompozytorskim debiutem poza Budką Suflera. Po latach muzyk wspominał, że pisanie muzyki dla takiej gwiazdy, jaką była wtedy Anna Jantar, stanowiło duże wyzwanie.
2: To była duża niepewność, bo Ania była osobą, która w tamtym czasie miała bardzo wysoki pułap swojej kariery i była uwielbiana, kochana i tak rozchwytywana wzrokiem wszystkim przez ludzi i słuchem przede wszystkim. Więc kiedy żeśmy się ugadali, tak mówiąc swojsko, że zrobimy coś razem, no to ona wyraziła takie oczekiwania, że chciałaby, żebym ja ją trochę odmienił.
0: Podczas tournée w Stanach Zjednoczonych piosenkarka występowała w klubach polonijnych w Chicago oraz New Jersey, gdzie 12 marca w 1980 roku w klubie Zodiac zagrała swój ostatni koncert. 2 dni później, 14 marca w 1980, wracając do kraju, Anna Jantar zginęła w katastrofie samolotu Mikołaj Kopernik. Została pochowana na cmentarzu Wawrzyszewskim na Bielanach w Warszawie. Była bardzo przyjacielską i życzliwą osobą, wspominał Anna Jantar, autor tekstów Bogdan Olewicz.
3: Potrafiła o godzinie 1 w nocy powyciągać jakichś swoich znajomych, nas z łóżek, zaprosić do siebie i tam siedzieliśmy do rana. I dopiero kiedy rozchodziliśmy się, okazywało się, że ona wiedziała lepiej, czego nam w danej chwili brakuje. Właśnie takiej serdecznej rozmowy, opowiadania sobie najprzeróżniejszych, śmiesznych rzeczy, aż sen nas rzeczywiście zmorzył. Podnosiło to w nas w jakiś sposób ogromnie na duchu, zbliżało nas wszystkich do siebie razem.
0: Po tragicznej śmierci Anny Jantar w 1980 roku Budka Suflera zadedykowała artystce piosenkę Słońca jakby mniej. Budka Suflera.

0: przeżyła, to dziś przyjmowałaby życzenia z okazji 76. urodzin. Budka Suflera, Słońca jakby mniej, to utwór dedykowany po tragicznej śmierci Anny Jantar, tejże właśnie piosenkarce. A przypomnę też, Halina Frąckowiak nagrała utwór Anna już tu nie mieszka z muzyką Jarosława Kukulskiego, a córka piosenkarki Natalia Kukulska nagrała piosenki dedykowane mamie Dłoń i Po tamtej stronie. Zbliża się godzina 14, już za chwilę wiadomości przedstawi Marta Jadłowska. Zostańcie z nami.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
8: Po reklamie.
9: Już za chwilę kontrowersje wokół powstania rezerwatu w Nowicy.
10: No to jest naprawdę duży problem dla naszych mieszkańców i no pochylamy się nad tym.
9: Odwiedzimy też targi pracy, które zorganizowano dzisiaj w Tarnowie.
11: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu.
9: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Temat powstania rezerwatu Jodły Łemkowskie wzbudza kontrowersje wśród części mieszkańców gminy Uście Gorlickie. 19 czerwca w Nowicy odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Ma pozwolić na wymianę argumentów między pomysłodawcami a częścią niezadowolonych mieszkańców. Wnioskodawcami stworzenia rezerwatu, a tym samym ochrony konkretnego gatunku drzew, jest grupa mieszkańców Nowicy, którzy osiedlili się w miejscowości w ostatnich latach. W programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz do sporu wokół tego tematu odniosła się Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie. Jak powiedziała, niepokoje przeciwników dotyczą utrzymania miejsc pracy czy kwestii własnościowych.
10: Z lasów żyją mieszkańcy, którzy zajmują się administracją lasów państwowych, zakłady usług leśnych, przetwórstwo drzewna, no przecież mamy też tartaki. A oprócz tego rezerwat powoduje tworzenie otulin, a to powoduje jeszcze ograniczanie praw z nieruchomości. No to jest naprawdę duży problem dla naszych mieszkańców i no pochylamy się nad tym. Wnioskodawcy zostali zaproszeni na komisję.
9: Ewa Garbowska-Góra liczy na merytoryczną dyskusję, na argumenty. Przypomnijmy, spotkanie w sprawie rezerwatu odbędzie się 19 czerwca.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego w Tarnowie. Uczniowie tarnowskich szkół podkreślają, że chętnie zarobiliby pieniądze i rozwijali swoje umiejętności.
12: Chciałabym jakoś sobie dorobić na wakacje, na jakieś swoje zachcianki. No i też jakoś dokształcić te moje umiejętności w różnych dziedzinach.
11: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu. Nie będzie jakoś bardzo wymagająca, bo nie jesteśmy wszyscy pełnoletni. No i przede wszystkim będzie nam pasować, nie? Bo wiadomo, kasa się przyda każdemu.
9: Chcielibyście pracować w wakacje?
13: Tak. Planuję zarobić sobie pieniądze na auto.
9: I co chciałbyś robić?
13: Może magazynier czy coś w tym stylu.
12: No ja się zastanawiałam nad kelnerem. Jeszcze nie pracowałam. Może w te wakacje coś się zmieni, może znajdę pracę, ale w tym wieku to trochę ciężko znaleźć.
9: Na targach były także oferty pracy za granicą, a relacja z targów jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
7: Z życia kościoła.
9: Karolina jest moją idolką, zamierzam robić to, co ona. Takie głosy można było usłyszeć od uczestników 23. edycji konkursu o błogosławionej Karolinie. W rocznicę beatyfikacji błogosławionej spod tarnowskiej zabawy w jej rodzinnej miejscowości odbyła się gala, podczas której nagrodzono laureatów. Temat tegorocznej edycji to uczniowie Chrystusa. Nadesłano 421 prac konkursowych.
2: To przedstawia Karolinę, która idzie za mną i która wiem, że zawsze jest przy mnie, jako taki cień obok mnie.
14: To jest wiersz o tym, że błogosławiona Karolina jest z zabawy. Zawsze jak była małą dziewczynką, taką młodą, to chodziła i do kościoła. Po prostu na tej ziemi tyle dobra robiła. Karolina jest moją idolką. Zamierzam robić to, co ona.
15: Moja praca plastyczna przedstawia błogosławioną Karolinę z młodą dziewczynką, czytającą Pismo Święte. Chciałam pokazać tym, że błogosławiona Karolina wspiera nas w poznawaniu nauki Chrystusa.
16: Moja praca przedstawia Pana Jezusa, gdzie opiekuje się Karoliną. Naprawdę fajnie było to robione, miło czas spędzamy z dziadziem.
9: Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Setki uczestników piszą wiersze, malują, rysują czy rzeźbią. A konkursowa gala była częścią obchodów 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Jeszcze dzisiaj o 18.00 zaplanowano uroczyste odsłonięcie słupa i tablicy informacyjnej drogi świętego Jakuba.
7: RDN kulturalnie.
9: To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy Sądeckiej Bazylice w najbliższą niedzielę. Piknik ruszy o 13.00 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Całkowity dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą też gry, zabawy i loteria fantowa. Jak mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty, nie zabraknie artystów i lokalnych zespołów.
17: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13.15, o 14.00 Katolicka Szkoła Podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody, Szymon Majerski, i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15.00. O 15.45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16.15 duet z Pienin.
9: A o 17.00 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi gwiazda wieczoru, czyli zespół Pogwizdani.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Nie za ciepło, nie za zimno, 16 stopni, taka temperatura nam towarzyszy dzisiaj i więcej nie będzie. W nocy 11-12 stopni, cały czas możliwy deszcz, teraz w Tarnowie nie pada, ale gdzieniegdzie pojawiają się takie niewielkie opady. Mocniej może popadać dzisiaj w nocy, jutro nad ranem, po południu więcej rozpogodzeń i wyższa temperatura, bo 17 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Pogoda na pewno dzisiaj nie zachęca do spacerów, ale jeżeli ktoś chciałby pospacerować, to informuję, że jakość powietrza jest dobra, ale wychodząc trzeba zabrać ze sobą parasol, bo to nigdy nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że odpoczniemy jutro od opadów, ale w piątek wrócą deszczowe chmury.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
3: I niestety tak będzie do niedzieli. W poniedziałek, przyszły tydzień zapowiada się troszeczkę lepiej, no ale to są prognozy długoterminowe, więc też wszystko może się zmienić, bo pogoda zmienną jest niczym kobieta. 7,5 minuty po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
2: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: To była autopromocja.
6: Środa jak tygodnia, środa. No i pierwsze 10 dni czerwca to mamy za sobą, tak? To już 10 dzień tego miesiąca. Imieniny obchodzą panie Małgorzata, Bogumiła, Cecylia, Diana i panowie Apollo, Aureliusz, Edgar, Henryk, Jan i Maksym. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu radia RDN Małopolska, aby każdy znalazł swoją przystań. No i oczywiście dla wszystkich urodzonych 10 czerwca najlepsze życzenia. I dla wszystkich tych, którzy obchodzą różnego rodzaju jubileusze. Bracia, 14 po 14.

Takamo. Bracia i moja przystań. Zaproszenia na spektakl widowisko muzyczne z zespołem na żywo Azoty Fiction zostały już rozdane. Przypomnę wszystkim słuchaczom, którym nie udało się zdobyć zaproszenia, jutro godzina 19 deski Tarnowskiego Teatru wypełnią aktorzy całej sceny, cały zespół aktorski Solskiego niemalże na deskach Tarnowskiego Teatru. Wszystkie postacie są fikcyjne, ale wiele zdarzeń, które zobaczycie w spektaklu, mogło właśnie tak wyglądać. Klamrą całej opowieści jest historia współczesnej młodej dziewczyny, która wraca do rodzinnego domu w Tarnowie i odnajduje album ze zdjęciami swojej matki. Zatrzymane w kadrach ujęcia stają się punktem wyjścia dla kolejnych rozdziałów widowiska. Bohaterka, urodzona w 1994 roku, szuka odpowiedzi na pytanie, kim była jej matka i jakie zostawiła jej dziedzictwo. W końcu nasza Polska, ta z roku 2024, wciąż wyrasta z doświadczeń tamtych lat. Czasów, gdy każdy chciał założyć swoją firmę, gdy wszyscy zachłysnęli się nowym kapitalizmem. Pamiętamy te czasy, początek lat 90. Jutro Tarnowski Teatr Azoty Fiction. Mam też teraz dla Państwa inną propozycję. Warto sobie zarezerwować czas w najbliższą niedzielę. To jest 14 dzień czerwca, godzina 19. Na progu lata chór Solski zaprasza na wieczór pełen melodii, które od pierwszych tekstów wywołują uśmiech i przywołują najpiękniejsze wspomnienia. Na scenie zabrzmią piosenki musicalowe, kabaretowe i filmowe, znane i lubiane utwory, takie jak Dzień Dobry, Moon River czy Deszczowa Piosenka. Jeżeli chcecie Państwo usłyszeć w ich wykonaniu to, co wyśpiewał nam kiedyś Frank Sinatra, Singing in the Rain, to wybierzcie się koniecznie w niedzielę 14 czerwca do teatru o godzinie 19. 14 6 200 500, jeżeli jesteście zainteresowani, to ten numer jest teraz do Państwa dyspozycji, ale najpierw głos oddamy

0: Prawda, że pięknie, Singing in the Rain i Frank Sinatra, i także ta chór solski wykona tenże utwór podczas koncertu w najbliższą niedzielę. 14 6 200 500, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj bardzo proszę. Halo, dzień dobry, 14 6 200 500, tak, teraz można zadzwonić do nas i otrzymać zaproszenie na koncert solski. To spotkanie z muzyką, która potrafi wzruszyć i rozbawić. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry, panie Jureczku.
0: A witam serdecznie. A po drugiej stronie jest pani Krystyna. Czy dobrze poznaję po głosie?
1: Tak, dobrze pan poznaje, dobrze.
0: Ucho pracuje jednak jeszcze, pani Krzysiu.
1: No, pracuję. Jak najdłużej panu pracowała.
0: Dziękuję. Pani Krystyno, no i pani jest też cały czas z nami, to jest bardzo dla nas też zadowalające. Cieszymy się, że pani nas słucha i rozumiem, że chciałaby pani wziąć udział w tym widowisku muzycznym tym razem.
1: Tak, oczywiście, trzeba sobie przypomnieć, a Frank Sinatra, no to jest moim ulubieńcem.
0: No, będzie też na przykład Ada, to nie wypada. I może
1: tak,
0: też...
1: tak. Bo... To są wszystkie te właśnie Ada, to nie wypada i tak dalej, to są wszystkie te dzieła muzyczne, które no były akuratnie w tych latach moich młodości. No i tak człowiek sobie przypomni.
0: Bardzo się cieszę, że...
1: Słyszymy się, bo ja muszę latać z telefonem po pokojach.
0: A tak, doskonale. Doskonale.
1: Tak?
0: Tak, doskonale, słyszymy się. Proszę się nie rozłączać, żebyśmy tego zasięgu właśnie nie stracili.
1: Nie stracić
0: go, to ja za chwilę powiem, w jaki sposób zaproszenie będzie można odebrać, dobrze?
1: No, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Ja również serdecznie pozdrawiam, proszę się nie rozłączać, a państwa informuję wszem wobec właściwie, informuję wszystkich, że kolejne zaproszenia na koncert chóru solskiego będzie można odebrać, będzie można wygrać jutro w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska. Także zostańcie z nami, naprawdę warto. Muzycznie teraz I Believe in You, Kylie Minogue na 26 minut po godzinie 14. O 14.30 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jadłowska. Sprawdzimy też, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy na najbliższe dni. No chyba nie zmienią zdania, nadal opady deszczu. A przed godziną 15 sprawdzimy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. A z tym bezpieczeństwem to może być dzisiaj różnie, bo zmieniły się warunki do jazdy, opady deszczu, drogi śliskie i wszystko może się zdarzyć. Zachowaj

0: Reklama.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
2: Ksiądz Jan Bartoszek został krajowym duszpasterzem samorządowców. Tak zdecydowali biskupi zgromadzeni podczas 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Biskupi dokonali wyborów do gremium episkopatu, a także do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Duszpasterz krajowy samorządowców to nowa funkcja w polskim kościele. Ksiądz Jan Bartoszek został powołany na 5-letnią kadencję. A przypomnijmy, delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Ksiądz Jan Bartoszek jest też diecezjalnym duszpasterzem parlamentarzystów i samorządowców i nadal nim pozostanie. Ponadto jest diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej, dyrektorem Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, dyrektorem diecezjalnego duszpasterstwa pielgrzymkowo-turystycznego ITER oraz wykładowcą akademickim i autorem wielu książek.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
2: Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dzisiaj weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Czynność ta będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności można teraz załatwić przez internet.
4: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet. Wiemy, że wydziały komunikacji w Polsce nie wszystkie działają super sprawnie. W wielu trzeba czekać na różnego rodzaju czynności. Ten proces trzeba jak najszybciej uprościć. Szczególnie w przypadku, jeżeli kupuje auto i nie chce zmieniać tablic rejestracyjnych.
2: A wymiana tablic będzie konieczna, jeśli będą one zniszczone.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Po latach przerwy już w najbliższą niedzielę na odcinek Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. To jeden z etapów projektu Podłęże Piekiełko, którego celem jest szybkie połączenie kolejowe z Sądecczyzny, z Krakowem i Zakopanem. Pierwszy pociąg z Nowego Sącza pojedzie o 5:32, a przejazd zajmie 12 minut. Pierwszy kurs z Marcinkowic z kolei wyruszy o 6:11. Mieszkańcy Nowego Sącza cieszą się i czekają na pierwsze kursy nie tylko do Marcinkowic, ale przyszłościowo także dalej do Limanowej czy Krakowa.
5: Skorzystam rekreacyjnie. Oczywiście, bardzo dobrze.
6: Super, super, bardzo dobre. Nie trzeba autem jechać, benzyny mniej. Pewnie, żebym pojechał. A rodzina jakąś mamy w Marcinkowicach.
5: Córka mi od lat mówi, za godzinę będziesz w Krakowie. Było wcześniej obiecywane. Mój wnuk ma teraz 22 lata, a miałam jeździć do niego, kiedy był mały. Ale najważniejsze, że się coś dzieje. Będzie lepszy dostęp, czy do pracy, czy do rodziny.
2: W wakacyjnym rozkładzie jazdy przewidziano po 14 połączeń w ciągu doby zarówno z Nowego Sącza do Marcinkowic, jak i w drugą stronę, ponadto po 9 w weekendy i w dni świąteczne.
3: Z życia kościoła.
2: Sanktuarium w Tuchowie przygotowuje się na powrót swojego największego skarbu. Już wkrótce do bazyliki wróci cudowny wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej, który przez ostatnie miesiące przechodził specjalistyczne prace konserwatorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak podkreśla kustosz sanktuarium, ojciec Grzegorz Gut, wierni zobaczą obraz w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydobyć oryginalne kolory sprzed 500 lat i rozjaśnić wizerunek.
7: No, obraz wygląda olśniewająco. Matka Boża, można powiedzieć, nie tyle się zmieniła, co na pewno stała się bardzo wyrazista teraz. I spojrzenie jej, twarz wyrazista i widać rumieńce na policzkach, dwoje uszu odsłonięte i zostało też odsłonięte oryginalne włosy, które teraz są delikatne, lekko jakby rozwiane. Nie są takie grube, takie twarde, jak to były dotychczas, ale są właśnie te pierwsze włosy z połowy XVI wieku. Odsłonił się piękny zielony płaszcz ze złotymi ornamentami. ślubami ukrywający ciało Maryi, jak i ciało nachodzące na ciało Pana Jezusa. Odsłoniła się piękna czerwona suknia ze złotymi ornamentami. Taka samą suknię ma Pan Jezus na kolanach Matki Bożej. Odkryła się pierwotna róża pod czwartą warstwą namalowań. Panie odkryły tą pierwszą różę, którą Maryja trzyma w dłoni. Także można powiedzieć, Maryja nabrała takiego blasku, ale myślę, spojrzenie, jej oczy, jej usta rozpoznamy.
2: Powrót Matki Bożej Tuchowskiej z Krakowa do sanktuarium na Lipowym Wzgórzu będzie miał uroczysty charakter i nastąpi 20 czerwca. Zanim obraz dotrze do bazyliki, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. A cała rozmowa z ojcem Grzegorzem Gutem dziś w Pulsie Regionu, kilka minut po 16:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Pochmurna środa, no nie da się ukryć, parasole są potrzebne i będą jeszcze potrzebne. W nocy bardziej intensywne opady z deszczu, jutro o poranku także może popadać, przed południem jeszcze też będzie padać, w godzinach popołudniowych mniej chmur, więcej promieni słonecznych, ale w piątek znowu przetaczać się będą deszczowe chmury z zachodu na wschód i tak będzie aż do niedzieli, niestety tak zapowiadają synoptycy i temperatura spadnie poniżej 20 stopni, no w piątek będzie 20, później poniżej 20.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: W tej chwili w Tarnowie 15-16 stopni. Tyle pokazują termometry w regionie. Jutro 17-18 stopni. Na zegarach 14:36 i po minuty. Slow down.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
9: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne

0: zniszczenie dokumentacji.
1: Do 15. Witam i pozdrawiamy zmotoryzowanych. Zanim wyjedziemy na ulicę Tarnowa, sprawdźmy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. Bocheńscy policjanci odnotowali jedną kolizję. Kobieta nie opanowała pojazdu na śliskiej nawierzchni, zjechała do rowu. No, nie dostosowała prędkości do warunków drogowych i tym się to zakończyło. Na szczęście nie doznała żadnych obrażeń. Nie cierpiała infrastruktura i samochód. Brzescy policjanci odnotowali dwie kolizje, jedną w Gnojniku, a drugą na zjeździe z autostrady, ale tutaj także bez ofiar w ludziach. Nic nikomu na szczęście się nie stało. Dębiccy policjanci odnotowali jedno zdarzenie w Jaworzu. Tutaj sarna wyskoczyła na jezdnię, a kierujący zjechał do rowu. Też na szczęście nic nikomu się nie stało. Zwierzę uciekło do lasu. I kolejne zdarzenie odnotowali dębiccy policjanci. Tym razem potrącenie nieletniego na hulajnodze. Wtargnął on na jezdnię pod nadjeżdżający samochód. Nieznane są jego obrażenia. Zabrany został przytomny do szpitala w Rzeszowie. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych tarnowscy policjanci odnotowali 3 kolizje. Jak wyglądają ulice Tarnowa? Nawet spokojnie, nawet względnie płynnie. Na Narutowicza jest troszeczkę więcej samochodów. Na ulicy Szkotnik, na ulicy Lwowskiej ruch wzmaga się w kierunku ulicy Orkana. W drugą stronę płynnie. Sitki Słowackiego płynnie. Dalej Kwiatkowskiego przybywa samochodów. Szujskiego, Mościckiego ruch umiarkowany. Na Krakowskiej także jeszcze względny spokój. Wszystkiego bezpiecznego.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
0: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje profesjonalne niszczenie dokumentacji.
1: Dokładnie na kwadrans przed 15, Małgorzata Ostrowska, tak jak pierwszy raz.

Małgorzata Ostrowska, tak jak pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Zachęcamy Państwa do tego, aby zostali Państwo z Radiem RDN Małopolska, z popołudniowym magazynem informacyjnym. Ten rusza o 15.30. 10 dzień czerwca to rocznica beatyfikacji błogosławionej Karoliny Kuskówny. W sanktuarium w Zabawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu poetycko-plastycznego pod patronatem Radia RDN Małopolska. Prace nadesłane zostały z całej Polski. Byliśmy tam z mikrofonem. Relacja dziś w magazynie informacyjnym między 15.30 a 17. Będziemy także mówić o inauguracji obchodów stulecia sądeckiej odzieżówki. Będziemy także na otwarciu orbisfery w Starym Sączu, a gościem popołudniowego programu będzie ojciec Grzegorz Gust, kustosz sanktuarium w Tuchowie. I powiemy, kiedy wróci do Tuchowa obraz, a w drodze do Tuchowa odwiedzi także Tarnów. W magazynie informacyjnym oczywiście nie zabraknie wiadomości kulturalnych i sportowych. Zostańcie z nami, naprawdę warto.

0: Reklama.
1: Hotel Jan w Szczawnicy Szlachtowej zaprasza na wyjątkowy koncert duetu z Pienin, finalistów programu Must Be The Music. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali bankietowej hotelu Jan niezapomniany wieczór pełen muzyki, emocji i pienińskiego klimatu. Bilety w cenie 90 zł do nabycia w hotelu Jan oraz pod numerem 728 879 928. Szczegóły na hoteljan.net.pl. Liczba miejsc ograniczona.
2: Mamo, tato, mam plan!
3: Jaki?
2: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku ty łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
3: To brzmi jak marzenie.
2: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
4: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
2: I żadnych wymówek.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Czym jest samotność? Zauważyliście zapewne, że gdy zbiera się gdzieś grupa ludzi, by porozmawiać, niektórych nie trzeba do tego zachęcać, podczas gdy inni siedzą cicho. Pewnego dnia uczestniczyłem w dyskusji, gdy jeden z takich milczków powiedział coś, co zbiło mnie z nóg. Samotnym jest się wtedy, gdy za mało ludzi wie o twoim istnieniu. To było zdanie wypowiedziane niewątpliwie na podstawie własnych przeżyć. Nieraz myślimy, że osoby nieśmiałe i milczące nie mają po prostu nic do powiedzenia. Cały świat je lekceważy. Życie toczy się jakby obok nich. Gdybyśmy tylko zatrzymali się, żeby ich posłuchać. Pewnego dnia Jezus szedł drogą w towarzystwie wielkiego tłumu, gdy zaczęli go przywoływać dwaj żebracy. Daremnie próbowano ich uciszyć. Jezus chciał ich wysłuchać, podszedł do nich i uzdrowił ich. Bardzo mi się podoba ta jego cecha. Dla niego nie było ludzi, którzy się nie liczą. Nie było nieważnych miejsc. Jezus zostawił tłum i wysłuchał żebraków. To chyba o czymś świadczy.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: RDN Małopolska.
1: 10 dzień czerwca, środa. Małgorzata, Bogumiła dzisiaj świętują. Do zachodu słońca pozostało nam jeszcze 5 godzin 35 minut, ale małe szanse, żeby docierały do nas w tej chwili promienie słoneczne.

0: Butter.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35. Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Moc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie ze

0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Brniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
2: Przybyło samochodów na ulicy Narutowicza, tutaj zrobiło się już ciasno w jedną i w drugą stronę. Na Konarskiego, Dąbrowskiego tutaj spokojnie, na Gumińskiej również ruch umiarkowany, okrężną przejedziemy płynnie do ulicy Lwowskiej i nawet na Lwowskiej teraz w kierunku ulicy Orkana ruch niewielki, ale w stronę Orkana jadąc od Starodąbrowskiej ruch spowolniony i to znacznie, tutaj sznur aut. No i najwięcej oczywiście kumulacja największa jest przy ulicy Orkana, ciasno zrobiło się od Jasnej, samochody już zwalniają. Słoneczna, Sitki, Słowackiego płynnie, bez większych kłopotów. Na Alei Matki Bożej Fatimskiej ruch nieco większy. Na ulicy Słonecznej między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej ruch też większy. I na Starodąbrowskiej również przybywa aut od ulicy Mickiewicza. Na Mickiewicza też nie jest lepiej. Do Alei Matki Bożej Fatimskiej auta stoją. Później troszeczkę lepsza jest sytuacja i Aleją Solidarności w miarę płynnie do Klikowskiej. Na Klikowskiej w stronę centrum ruch bardzo duży. Na Krakowskiej przybywa samochodów przy Warsztatowej, ale jeszcze nie jest źle. W miarę płynnie dojedziemy do ulicy Koszyckiej i Czerwonej. Na Alei Kwiatkowskiego ruch wzmożony w kierunku Czerwonych Klonów. Na Mościckiego i Szujskiego tutaj spokojnie. Zachowajcie ostrożność, odległości i wszystkiego bezpiecznego dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.

Schroeder zaprowadzi mnie. Program poprowadzi od 15.30 Lucyna Ruchała. Polecam i zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i w imieniu prowadzącej. Ja teraz zaglądam na karty kalendarza muzycznego. Rok 1983, Gdynia. Tutaj przyszedł na świat Tomek Makowiecki, lider zespołu Makowiecki Band, laureat programu Szansa na Sukces, pierwsze miejsce w odcinku z udziałem zespołu Wilki oraz finalista pierwszej edycji programu Idol. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro kilka minut po 12. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
0: Po reklamie.
2: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
3: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
2: Interwencje.
4: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
2: Opinie.
5: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
2: Fakty.
6: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
7: Dziś 39. rocznica beatyfikacji błogosławionej Karoliny. W zabawie finał konkursu i odsłonięcie drogowskazu.
8: Miejscowymi myślami w Tarnowie, na tym niezwykłym placu, gdzie był Jan Paweł II, gdzie to wydarzenie sprawiło, że ta mała miejscowość, jakim jest zabawa, urosła do rangi miejscowości, do której przyjeżdżają dzisiaj pielgrzymi.
7: Młodzi szukają pracy na wakacje.
9: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu. Nie będzie jakoś bardzo wymagająca, bo nie jesteśmy wszyscy pełnoletni.
7: Na Miejskiej Górze w Starym Sączu powstała Orbisfera.
10: Powiedzieć, że to jest tylko plac zabaw, to jest zdecydowanie za mało, chociaż widać, że zabawy dzieciaki mają świetny ruch. Jest to miejsce, które dopełnia tą rozrywkę na Miejskiej Górze.
7: Nowosądecka odzieżówka jest stulatką. Urodziny zainaugurował happening z malowaniem obrazów i pokazem mody.
11: Jak byłam mała, to lubiłam szyć dla lalek, nawet tak ręcznie.
12: Od małego dziecka lubiłam modę i interesowałam się ogólnie pokazami mody, jakimiś szyciem.
7: Cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej wraca z renowacji. Z tej okazji po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie ojciec Grzegorz Gut, proboszcz i kustosz tuchowskiego sanktuarium. Do godziny 17 serdecznie Państwa zapraszam na Puls Regionu w imieniu własnym, jak i jak zawsze reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł. Groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Trwają obchody 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny. W Zabawie odbyła się gala finałowa konkursu poetycko-plastycznego. Wieczorem przy sanktuarium nastąpi

0: że zawsze jest przy mnie, jako taki cień obok mnie.
1: To jest wiersz o tym, że błogosławiona Karolina jest z zabawy. Zawsze jak była małą dziewczynką, taką młodą, to chodziła i do kościoła. Po prostu na tej ziemi tyle dobra robiła. Karolina jest moją idolką, zamierzam robić to, co ona.
2: Moja praca plastyczna przedstawia błogosławioną Karolinę z młodą dziewczynką, czytającą Pismo Święte. Chciałam pokazać tym, że błogosławiona Karolina wspiera nas w poznawaniu nauki Chrystusa.
3: Moja praca przedstawia Pana Jezusa, gdzie opiekuje się Karoliną. Naprawdę fajnie było to robione, miło czas spędzany z dziadziem.
4: Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Setki uczestników piszą wiersze, malują, rysują czy rzeźbią. W tym roku, jak mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Woli Radłowskiej Jadwiga Bieś, przeważały prace plastyczne i to w tej kategorii przyznano najwięcej nagród.
5: Mamy przedstawione na przykład prace w formie krzyża i na tym krzyżu jak gdyby takie scenki z życia codziennego, co dla mnie znaczy, że faktycznie jestem uczniem Chrystusa. Są też przepiękne prace, które przedstawiają problemy współczesnego świata. W liceum na przykład moja absolwentka, która oddała pracę, pokazała właśnie ten niepokój, który towarzyszy ludziom naszego teraz wieku, pojawiające się wojny. I jak gdyby pokazała, że nadzieja jest w krzyżu i właśnie w Piśmie Świętym, że właśnie tam nauka płynie, że musimy pamiętać o tym bliźnim, że bardzo ważne, żebyśmy realizowali to, co właśnie Chrystus nam przekazał, a równocześnie błogosławiona Karolina.
4: Patronat nad konkursem sprawuje Radio RDN Małopolska. Konkursowa gala była częścią obchodów 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Na godzinę 18 tego samego dnia zaplanowano uroczyste odsłonięcie słupa i tablicy informacyjnej Drogi Świętego Jakuba. Wydarzenie podkreśli znaczenie zabawy jako miejsca znajdującego się na europejskim szlaku pielgrzymkowym, prowadzącym do Santiago de Compostela.
6: My sobie myślamy w Tarnowie, na tym niezwykłym placu, gdzie był Jan Paweł II, gdzie to wydarzenie sprawiło, że ta mała miejscowość, jakim jest zabawa, urosła do rangi miejscowości, do której przyjeżdżają dzisiaj pielgrzymi. Ale również chcemy dla pielgrzymów w tym szczególnym dniu zaproponować coś wyjątkowego, ponieważ z okazji tej 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny dzisiaj odsłaniamy słupa, który jest słupem wyznaczającym drogę do Santiago de Compostela, Via Reggio. Ale to nie będzie tylko jeszcze jeden słup na drodze do Santiago, ale chcemy stworzyć nową drogę z zabawy przez Brzesko do Santiago, wyznaczoną dla kamperów.
4: Mówił kustosz sanktuarium ksiądz Zbigniew Szostak. Uroczystego odsłonięcia dokona ksiądz prałat Józef Drabik, kustosz sanktuarium świętego Jakuba Apostoła w Brzesku, wraz z przedstawicielami Bractwa świętego Jakuba. Przy sanktuarium pielgrzymi mogą zatrzymać się na modlitwę przy relikwiach błogosławionej Karoliny, odpocząć w zabawskiej stodole oraz skorzystać z przygotowanej infrastruktury turystycznej. Specjalnie na tę okazję przygotowana zostanie również okolicznościowa pieczątka pielgrzyma, którą będzie można odbić w paszporcie pielgrzymim jako pamiątkę przejścia przez zabawę i sanktuarium błogosławionej Karoliny. Na wrzesień planowany jest wyjazd kamperami do Santiago de Compostela, podczas którego pielgrzymi wezmą udział w wytyczaniu na nowej trasie istotnych religijnie i kulturowo punktów postojowych.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
2: Jest sporo miejsc w regionie na drogach, gdzie możecie się nawet chwilami zdrzemnąć, chociaż nie polecamy, nie. Takie miejsca to mocno zakorkowane ulice Klikowska, Słowackiego, Szkotnik, Szujskiego, oczywiście Tarnów, gdyby ktoś się nie zorientował, Krakowska także oraz Narutowicza. Ta ostatnia jest bardzo zakorkowana i to w obie strony. Na Gumnickiej też bardzo duży ruch, na Lwowskiej w kilku miejscach również i to na całych długościach tej ulicy, przynajmniej w kierunku różnych rond. W Starodąbrowskiej księdza Romana Sitki też jest ciasno oraz w Alei Jana Pawła II. Zaglądamy do Nowego Sącza, tutaj Krajowa 75 na wysokości Wielogłów i Wielopola was troszeczkę spowolni. Pieczkowskiego przy Barskiej też tam dość duży korek, na samej Barskiej również. Lwowska w kilku miejscach. Ta Lwowska ma coś takiego, że się korkuje i to w różnych miastach. Rondo Solidarności jest zakorkowane i jego okoliczne ulice i to bardzo nawet. Węgierska w Nowym Sączu w kierunku Starego to jest jedna z wylotówek. Rondo w okolicach zamku oraz skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy w Chełmcu również do tych zakorkowanych miejsc należy. W Limanowej na Piłsudskiego od Ronda w Sowlinach jadąc do centrum miasta trzeba swoje odczekać, szczególnie na ulicy Jana Pawła II, czy też Mordarskiego oraz Marka. Okolice Ronda w Sowlinach same to ulice takie jak chociażby Lipowa czy Witosa. No i na koniec zostawiamy sobie Gorlice, które są niezmiennie zakorkowane. Przynajmniej teraz od Zawodzia zakorkowana jest ulica Kościuszki na Parkowej, czyli w drugą stronę jadąc z 28 do centrum. Nie jest aż tak źle, ale też jest więcej aut niż o innych porach, na przykład o porze nocnej. Na Legionów Bieckiej, Stawiska, na Sienkiewicza, Mickiewicza i Węgierskiej też jest jeszcze ciasno.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
1: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi krawieckie.
2: Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego w Tarnowie. Była tam z mikrofonem Ewa Biedroń.
3: Uczniowie tarnowskich szkół podkreślają, że chętnie zarobiliby pieniądze i rozwijali swoje umiejętności.
4: Chciałabym jakoś sobie dorobić na wakacje, na jakieś swoje zachcianki, no i też jakoś dokształcić te moje umiejętności w różnych dziedzinach.
5: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu. Nie będzie jakoś bardzo wymagająca, bo nie jesteśmy wszyscy pełnoletni. No i przede wszystkim będzie nam pasować, nie? Bo wiadomo, kasa się przyda każdemu.
3: Chcielibyście pracować w wakacje?
6: Tak. Planuję zarobić sobie pieniądze na auto.
3: I co chciałbyś robić?
6: Może magazynier czy coś w tym stylu.
7: No ja się zastanawiałam nad kelnerem. Jeszcze nie pracowałam. Może w te wakacje coś się zmieni. Może znajdę pracę, ale w tym wieku to trochę ciężko znaleźć.
3: Wakacyjne zatrudnienie mogli znaleźć młodzi od 16 roku życia.
8: Gościmy 14 pracodawców, którzy oferują w granicach 175 miejsc pracy. 9 pracodawców złożyło Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oferty pracy, to 130 miejsc, czyli my jako organizatorzy oferujemy ponad 300 miejsc. Jeszcze jest Powiatowy Urząd Pracy, który też ma swoją ofertę. To są w branży gastronomicznej, w branży budowlanej, magazynowej, w rolnictwie, w branży turystycznej też obsługa turystów.
3: Mówił dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Adam Potępa. Młodzi interesowali się m.in. pracą przy obsłudze klientów korzystających z kajaków. Co mogą robić i ile zarobić? Mówi Beata Mrozik z firmy Kajaki Dunajcem z Jurkowa.
9: Czyścimy kajaki, pontony, rowery, wystawiamy wszystko na wodę, puszczamy klientów. Starsi stażem, którzy już przepłynęli sobie kilka odcinków na Dunajcu, Jurków, Zakliczyn, Jurków i Seb, jeżeli przepłynęli to z rodzicami albo są pełnoletni, mogą szkolić klientów. kursów, wydajemy kapoki, a później wszystko wraca z powrotem na bazę i tak przez cały dzień do wieczora.
3: Jeżeli ktoś naprawdę chce pracować, to ile jest w stanie zarobić wakacje?
9: Za dzień do 300 zł na rękę.
3: Na targach były także oferty pracy za granicą.
10: W tym momencie mamy oferty pracy do zrywania i sortowania kwiatów w Holandii, oferty pracy do budowlanki i wykończeniówki w Hiszpanii, a także oferty pracy do Szwecji jako pracownik leśny do przycinania i sadzenia drzewek. Jeśli chodzi o zarobki, one są uzależnione od ofert pracy. Przykładowo w przypadku ofert pracy do Holandii, do wspomnianych kwiatów, to jest 14,70 eurocentów za godzinę. W przypadku ofert pracy do budowlanki i wykończeniówki to jest od 1900 do 2200 euro miesięcznie.
3: Mówił doradca Krzysztof Borek. Organizatorem targów było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Kto nie zdążył na targi, może odwiedzić Młodzieżowe Biuro Pracy przy ulicy Mościckiego 27 w Tarnowie i pytać o wakacyjne oferty.

0: Wielkiej Górze w Starym Sączu powstała nowa atrakcja dotycząca wypoczynku, rekreacji i zabawy. Chodzi o Orbisferę, którą testowali już uczniowie z tutejszych szkół. Jak dokładnie wygląda to miejsce i co jeszcze ma być w tym sezonie dostępne dla odwiedzających na Miejskiej Górze, sprawdzała Maria Mułka.
1: Na Miejskiej Górze w Starym Sączu znajdują się m.in. półokrągła kładka spacerowa, strefa do wspinaczki z tunelami dla dzieci, ale też zjeżdżalnie, piaskownica pełniąca funkcję sceny i strefa sensoryczna. Każdy może przejść gołą stopą lub dotknąć rękami różnego typu nawierzchni, na przykład korka, kamienia, trocin, kory czy mchu.
2: Można chodzić na boso, dotknąć tego, co jakby się boi się dotknąć w takim lesie, a tutaj tak można przejść sobie po tym i to jest dozwolone. Taka jest też różowa kora i mech.
3: Mi się podobały te tunele.
4: Różne hamaki,
5: tory przeszkód, na przykład takie właśnie deski do równowagi. Na pewno tu jeszcze przyjdę.
6: Jest dużo atrakcji dla każdego. Są fajne tutaj rzeczy, hamaki, takie różne wspinaczki, parkour, wszystko jest.
7: Jest tutaj mega dużo miejsca, można się bardzo dobrze wybawić. Berka chowanego.
8: I są bardzo ładne widoki podczas zabawy.
6: Polecamy bardzo.
1: Opowiadały dzieci z jednej ze starosądeckich szkół. W Orbisferze znajdują się różnorodne elementy do ćwiczeń, odpoczynku, ale też instalacje pozwalające na zabawę dźwiękiem, mówi architekt Wojciech Świątek.
9: Ruch, motoryka, sport, ale również poznanie, doświadczenie różnych innych rzeczy, które tu podprowadzamy. Nie da się o Starym Sączu mówić bez wspomnienia o muzyce, więc jakieś elementy dźwięko naśladownictwa, zabawy w muzykę również wpletliśmy w całą tą strukturę. Zależało nam na tym, żeby całe to zagospodarowanie było tak wymyślone, żeby w zasadzie nie miało zdefiniowanego końca ani początku, a jedynie podkreślało tą centralność, miejsce zgromadzenia, integracji przez zabawę głównie.
1: Warto tu zaznaczyć, że Orbisfera powstała w ramach polsko-słowackiego projektu transgranicznego, w ramach którego gmina Stary Sącz współpracuje z gminą Lewocze. Koszt budowy po polskiej stronie to ponad 2 700 000 zł, mówi burmistrz Jacek Lelek.
10: Powiedzieć, że to jest tylko plac zabaw, to jest zdecydowanie za mało, chociaż widać, że zabawy dzieciaki mają świetną i to jest również rzecz wtopiona w naturę, otwarta na odkrywanie swoich zmysłów różnymi zmysłami, żeby dotykać, żeby tą naturę po prostu poczuć, tą, która jest dookoła. Jest strefa relaksu dla osób starszych, które po prostu mogą gdzieś tam z hamaka na przykład doglądać, jak się ich dzieci tutaj po prostu bawią. No jest to miejsce, które no, dopełnia tą rozrywkę na Miejskiej Górze.
1: To jednak nie jedyna nowość, jaką w tym sezonie zobaczymy na Miejskiej Górze. Przy wejściu od strony centrum miasta powstają właśnie 3 drewniane konstrukcje, które pełnić będą funkcję punktów widokowych.
11: Jeden jest dla osób niepełnosprawnych, czyli jest na poziomie 0, drugi jest troszeczkę wzniesiony na 1,70 m, ale ten trzeci, wysokość jest 3,5 metra do pomostu, ale w sumie cała konstrukcja jest na 7 metrów. Także będzie fantastycznie z tego miejsca widać Stary Sącz, ale również i Nowy Sącz, bo to jest na właśnie takim przechyleniu.
1: Dodaje zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki. Przy punktach widokowych zaplanowane jest też duże grillowisko. To miejsce ma być dostępne za około 2 tygodnie. Przypomnijmy, że na Miejskiej Górze w Starym Sączu znajduje się od lat leśne molo, które rocznie odwiedza około 200 000 osób.
0: Tyle Maria Mułka, już za 2 minuty, godzina 16 i wiadomości.

0: Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Leluchowie. Wkrótce ruszy też przebudowa placu Drzewnego w Tarnowie.
1: Będzie tam w zasadzie wszystko wymienione oprócz pomnika.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Leluchowie w gminie Muszyna. Na odcinku około 2 km trasy prowadzącej w kierunku granicy ze Słowacją będą utrudnienia i to do końca sierpnia. Trzeba liczyć się z ruchem wahadłowym lub czasowymi zamknięciami drogi.
2: Zostanie całkowicie przebudowana konstrukcja drogi. To jeszcze nie jest ta budowa obwodnicy Muszyny, to jest zupełnie temat niepowiązany z tym. Skupiamy się na tym, żeby ten dojazd do tego przejścia był w miarę bezpieczny. Zobaczymy jeszcze, już mamy w opcji przewidziane drugi odcinek, też 1800 metrów, to pozwoliło, że cały odcinek byłby przebudowany od przyjazdu kolejowego aż do przejścia granicznego.
0: Mówił Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu. Dodajmy, że koszt prac to ponad 2 900 000 zł.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W ciągu 2 lat plac Drzewny w Tarnowie ma stać się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli miło spędzić czas, a plac, na którym stoi pomnik Wincentego Witosa, ma przestać straszyć swoim wyglądem. Miasto w drodze przetargu wybrało wykonawcę robót budowlanych. Zmienić ma się główna płyta placu, ale też jego najbliższy otoczenie. Jak zapowiada prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, na placu pojawi się więcej zieleni, przebudowane zostaną przyległe chodniki i drogi, a także powstanie odwodnienie.
1: Przetarg rozstrzygnięty to kwota prawie 5 milionów złotych. Chcemy jak najszybciej, ale w ciągu najbliższych prawie 2 lat będzie tam w zasadzie wszystko wymienione oprócz pomnika. Pomnik zostaje, Witos zostaje. Rozmawiamy również z firmą Tauron nad tym, żeby dodatkowo wprowadzić tam podświetlenie tego pomnika, czego nie było w projekcie, ale to musimy ująć. Natomiast przebudowa i kanalizacji, i dróg, no i więcej zieleni będzie też wprowadzone. Będzie ten plac wreszcie wyglądał reprezentacyjnie i nie będzie jak do tej pory miejscem wstydu.
0: Wybrana oferta, przypomnijmy, opiewa na nieco ponad 5 milionów złotych.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rodzina potrzebuje dzisiaj promocji jak nigdy dotąd, przekonywali goście porannej audycji Słowo za Słowo w RDN Małopolska przed 15. sanktuaryjnym festynem rodzinnym i 8. powiatowym świętem rodziny u matki, które już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Tuchowie. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma zwracał uwagę, że współczesny świat nie zawsze sprzyja budowaniu trwałych więzi, dlatego potrzebne są inicjatywy przypominające o znaczeniu rodziny i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
4: Dla nas to święto niedzielne jest ogromnie ważne, jako dla powiatu tarnowskiego, ale też dla ludzi, którzy prezentują pewne wartości. Niestety ten trend negatywny z Europy dotarł do nas i dlatego takie ważne wydarzenia muszą się odbywać w naszym rejonie. Musimy przeciwdziałać, musimy jakieś wykonywać działania, które będą promowały rodzinę, ale też i dzietność, ponieważ obserwujemy to. Choćby nawet po statystykach urodzeń dzieci w poszczególnych gminach, co się też przekłada na sytuację w oświacie, ale przede wszystkim to, żeby jednak utrwalać te wartości, które są od wielu pokoleń dla nas, chrześcijan, bardzo ważne. Dlatego to święto jest w Tuchowie u matki.
0: Festyn rodzinny i święto rodziny odbędą się w niedzielę przy sanktuarium w Tuchowie na górnym parkingu. W programie są m.in. msza święta w intencji rodzin o 14:00, ale także występy artystyczne, liczne atrakcje dla najmłodszych.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Pokaz mody i wspólne malowanie obrazów. Happening w Sądeckim Ratuszu rozpoczął obchody stulecia zespołu szkół nr 3 w Nowym Sączu. W znanej odzieżówce funkcjonuje 6. LO, ale też technikum przemysłu mody, które od pokoleń przyciąga sądecką młodzież. Sprawdziliśmy, co w niej cenią uczniowie.
5: Szkoła właśnie taka typowo, powiem, dla młodych artystów, można się rozwijać. Uczymy się szyć na maszynie, mamy projektowanie, fryzjerstwo, kosmetologię. Także rozwijanie takich swoich pasji jako takie małe dziewczyny, no to moim zdaniem bardzo dobry wybór.
6: Jak byłam mała, to lubiłam szyć dla lalek, nawet tak ręcznie. I też moja babcia i ogólnie moja ciocia są krawcowymi. Jakoś od dzieciństwa jakby patrzyłam na to i mi się to spodobało bardzo.
7: Bardzo od zawsze lubiłam, od małego dziecka lubiłam modę. Interesowałam się ogólnie pokazami mody, jakimiś szyciem i ogólnie projektami, które mogłam sama stworzyć.
0: Relacja z tego, co działo się dzisiaj w ramach jubileuszu, już za moment w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Miało być dzisiaj maksymalnie do 16-17, a tutaj nawet nasz termometr redakcyjny, przynajmniej w Nowym Sączu, pokazuje 18, prawie 19 stopni. Jutro temperaturowo całkiem podobnie. W różne strony to może pójść trochę w górę, a trochę w dół, ale porównywalnie. Za to powinno być zdecydowanie więcej słońca niż dzisiaj. W ogóle powinno się słońce pokazać. Ciśnienie spada, choć miało rosnąć.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
8: Zaczynamy od Gorlic. Mniejsze korki niż można by się było spodziewać, przynajmniej na Krajowej 28. Co prawda ruch jest wzmożony i od strony Zawodzia, i od drugiej strony na ulicy Parkowej, ale jakichś ogromnych korków to tam na razie nie obserwujemy, albo już nie obserwujemy. Za to, drodzy Państwo, Legionów i Biecka, najlepsze tam korki są. Mickiewicza, Stróżowska, Kołłątaja, Sienkiewicza oraz trochę też Węgierska przy wjeździe do centrum są zakorkowane. Zaglądamy do Limanowej. Zwiększył się ruch na ulicy Piłsudskiego. Jadąc od centrum w stronę Ronda w Sowlinach, przy Rondzie w Sowlinach też ulica Witosa Was zatrzyma. Na Marka i na Jana Pawła II oraz Mikołaja Kopernika w samym centrum miasta też jest ciasno. W Nowym Sączu Pieczkowskiego przy Barskiej niezmiennie zakorkowana. Na obwodnicy północnej też jest duży ruch, wielogłowy, wielopole w stronę centrum Nowego Sącza. W stronę Nowego Sącza w ogóle Was zatrzymają. Odcinek Biegonicki ulicy Węgierskiej krótszy niż pół godziny temu, ale jednak jeszcze Was nieco spowolni. No i ulica Lwowska w wielu miejscach jest dość mocno oblężona przez bardzo dużą liczbę samochodów. I kończymy naszą podróż wirtualną po drogach regionu na Tarnowie. Tutaj bardziej zachodnia część miasta jest zakorkowana, czyli takie ulice jak Krikowska, Słowackiego, Szujskiego, Szkotnik, Krakowska oraz już trochę mniej, ale jednak Narutowicza. Po drugiej stronie miasta jeszcze trochę na Lwowskiej trzeba poczekać w kilku miejscach i na Okrężnej przy Rondzie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
7: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach Dwudniakach, który oferuje usługi pralnicze.
8: A już za moment spotkanie z naszym gościem.

0: Do Tuchowa wraca największy skarb sanktuarium. Wierni zobaczą odnowiony wizerunek Matki Bożej. O szczegółach opowie gość Pulsu Regionu, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
1: Naszym gościem jest proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, ojciec Grzegorz Gut. Szczęść Boże, serdecznie witamy.
2: Szczęść Boże.
1: Czy zakończyła się już renowacja cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej?
2: Praktycznie renowacja jest na ukończeniu. Drobiazgi, detale, punktowanie maleńkich takich jeszcze tam przestrzeni na obrazie. Ale tak można powiedzieć, że jest prawie zakończona.
1: Jak wygląda obraz?
2: No obraz wygląda olśniewająco. Matka Boża, można powiedzieć, nie tyle się zmieniła, co na pewno stała się bardzo wyrazista teraz. I spojrzenie jej, twarz wyrazista i widać rumieńce na policzkach, dwoje uszu odsłonięte i zostało też odsłonięte oryginalne włosy, które teraz są delikatne, lekko jakby rozwiane. Nie są takie grube, takie twarde, jak to były dotychczas, ale są właśnie te pierwsze włosy z połowy XVI wieku. Odsłonił się piękny zielony płaszcz ze złotymi ornamentami ukrywający ciało Maryi, jak i ciało nachodzące na ciało Pana Jezusa. Odsłoniła się piękna czerwona suknia ze złotymi ornamentami. Taka samą suknię ma Pan Jezus na kolanach Matki Bożej, który się znajduje. Odkryła się pierwotna róża pod czwartą warstwą namalowań. Panie odkryły tą pierwszą różę, którą Maryja trzyma w dłoni. Nie także można powiedzieć, Maryja nabrała takiego blasku, ale myślę, spojrzenie, jej oczy, jej usta rozpoznamy.
1: Dzieło znajduje się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czyli ten obraz będzie zbliżony do tej pierwotnej formy sprzed 500 lat?
2: Tak. Tak, do tego dążyliśmy. Nie była to łatwa decyzja. Zostaliśmy postawieni przed bardzo trudnym dylematem. Jednak środki techniczne dzisiaj pozwoliły nam na to, żeby zbadać obraz bardzo dogłębnie poprzez różnego rodzaju prześwietlenia, poprzez skanowanie obrazu. Wiedzieliśmy, co mniej więcej znajduje się pod spodem i dzięki temu mogliśmy bardziej spokojnie podjąć pewne kroki, takie odważne. No, kiedyś nie posiadano takich środków technicznych, dlatego wszelkie ubytki, które się tworzyły na obrazie, były po prostu zaklejane i domalowywane. Efektem tego było właśnie wiele tych domalowań, przemalowań, kilka warstw nawet farby znajdująca się na obrazie. Co by mogło powiedzieć w dalszej konsekwencji, gdybyśmy dalej w tym kierunku szli, no to mogłoby to doprowadzić do zniszczenia obrazu. No, 100 lat jeszcze może i zaczęłoby to wszystko też dalej pękać i już ciężko byłoby to do uchronienia w takim wydaniu, jakim obraz się znajduje.
1: Pojawiły się także nowe informacje dotyczące historii obrazu. Co wiemy na dziś?
2: No na dzisiaj wiemy tyle, że na pewno została obalona ta hipoteza, że obraz został namalowany w szkole krakowskiej mistrza Bodzentyna. To raczej jest wykluczona ta hipoteza. Raczej też wykluczona jest hipoteza, że obraz przybył z Węgier do nas. Raczej idzie się w kierunku bardziej drogi benedyktyńskiej. Teraz też nawet panie są, jakoś mają pewne, sugerują, że może to być rejon południowy Niemcy. Także no, to jest i tak obraz jest wielką zagadką. Skąd się wziął, jak przybył do Tuchowa, w jaki sposób się tutaj znalazł?
1: To jest wyjątkowy obraz. Od wieków do Tuchowa pielgrzymują ludzie z diecezji tarnowskiej, z całej Polski i ze świata. Znane są i cudowne uzdrowienia, i te błagania o powołania, które także dziś mają miejsce. I chyba wszyscy nie możemy się już doczekać, kiedy obraz Matki Bożej Tuchowskiej wróci do sanktuarium i dziś możemy ogłosić tę datę.
2: Tak, planowany powrót obrazu do sanktuarium to jest 20 czerwca. Przy czym ta droga będzie nieco dłuższa, powrotna do Tuchowa, dlatego że 18 czerwca już obraz zabieramy z Akademii Sztuk Pięknych, zostaje obraz przewieziony do naszego Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie na Podgórzu, tam w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie tak zwana doba czuwania przed obrazem, następnie 19 około godziny 17 obraz zostaje wyprowadzony z tamtejszego sanktuarium i przewieziony do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tutaj też bracia klerycy postanowili podjąć takie nocne czuwanie przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej w kaplicy seminaryjnej. Następnie około godziny 10, już 20 zostanie obraz przeniesiony ulicami Tarnowa przez kleryków do katedry tarnowskiej. Tam obraz będzie się znajdował do godziny około 16:30. skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą oczywiście przewieziony zostanie obraz do Tuchowa. Planowany przyjazd około godziny 17. Ja zapraszałem właśnie pielgrzymów, też parafian, żeby już koło 17 zgromadzić się na parkingu tutaj przy ulicy Wysokiej, parking ten poniżej schodów do wejściowych do Bazyliki, żeby tam już zgromadzić się na tym wzgórzu, żeby przywitać Matkę Bożą Tuchowską, żeby my wjedziemy na ulicę Wysoką, zatrzymamy się, zostanie wyjęty z samochodu specjalnie przygotowanego feretron i wniesiony już obraz na Lipowe Wzgórze, na dziedziniec sanktuaryjny.
1: Czy Matka Boża będzie wtedy już w sukni?
2: Tak. Tak, już będzie w sukni, specjalnie wykonany feretron pod ten obraz, gdzie jest możliwość zamocowania też tej nowej sukni dziękczynnej. No taki był zamiar też tej sukni, że taki spontaniczny w zasadzie pomysł wpadł, żeby zrobić na przywitanie Matce Bożej nową szatę.
1: Więc to opowiedzmy, jak wygląda ta przepiękna suknia.
2: Suknia jest rzeczywiście piękna, wielokolorowa. Suknię wykonała siostra Bernardynka Klauzurowa z Krakowa. W zasadzie zajęło jej to około 3,5 miesiąca, to wykonanie, bardzo żmudna praca. Wykonana została z wotów dziękczynnych przyniesionych przez czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej. Tam na tej sukni są pierścionki, są obrączki, tam są kolczyki, są korale powszywane, są perły. Tam są różnego rodzaju biżuteria, która została skrzętnie wszyta w tą suknię, natomiast no nie tylko, to nie jest tylko taka zwykła biżuteria, to nie są tylko zwykłe świecidełka, natomiast każdy ten drobiazg to jest jakieś doświadczenie, jakiś łask w czyimś życiu za przyczyną Matki Bożej Tuchowskiej. Tam jest wiele obrączek, gdzie już na przykład starsi małżonkowie przychodzili, że już im już te obrączki nie są potrzebne, przeżyli pięknie całe życie, zawdzięczają to życie Matce Bożej Tuchowskiej, zawdzięczają jej dzieci, wnuki, wielką, dużą rodzinę, więc te obrączki są splecione wstążką, ofiarowują na suknię Matki Bożej Tuchowskiej. Wszystko tam jest powszywane też to.
1: Są także małe stópki.
2: Tak, są też małe stópki, to jest małe takie wotum dziękczyny za cud narodzin dziecka, gdzie w zasadzie nie dawano szans, ciąża była zagrożona, natomiast jednak wiara przezwyciężyła wszelkie obawy i trudności.
1: Nie wszystkie wota znalazły się oczywiście na sukni. Co będzie z tymi innymi elementami?
2: Oczywiście, że z tych wot, które mamy, to byśmy zrobili może kilkadziesiąt takich sukni nawet, które mamy, no ale mówię, tak jak mówię, no te wota świadczą o niezwykłości miejsca, o niezwykłości cudownego obrazu i przede wszystkim o działaniu Matki Bożej Tuchowskiej, która rzeczywiście żyje pośród nas i wyprasza potrzebne łaski wciąż, bo każdy drobiazg, każdy szczegół, bardzo dużo mamy tych wot dziękczynnych, złotych, srebrnych, serc. No wszystko to teraz jest zakładane do gablot. Niebawem gabloty będą już powieszone w sanktuarium, bo jeszcze trwa remont, jeszcze malowanie. Natomiast te gabloty są w tej chwili układane, żeby piękne wzory były, żeby nie tylko tak było nawrzucane tej biżuterii tam, ale żeby były piękne wzory poukładane. Tu ojciec Szczepan już nad tym pieczę trzyma.
1: Czyli tak przygotowujecie się, ojcowie redemptoryści, na przybycie Matki Bożej cudownego obrazu, bo trwa, ojciec wspomniał, remont. Co się zmieni w samej bazylice?
2: No, w samej bazylice w zasadzie, tak jak padł pomysł, żeby zrobić Matce Bożej na powitanie suknię, to tak kolejny pomysł padł, a może by troszkę jej ten domek jednak przygotować, wysprzątać na ten jej powrót. W planie było tylko malowanie bazyliki. Natomiast gdy wyszło malowanie, gdy przyszli eksperci, tutaj fachowcy, ocenić cały stan kościoła, wyszło, że na strychu jest wilgoć, że trzeba całą izolację wymienić, że trzeba elektrykę całą wymienić, instalację elektryczną, wszystkie kable. No i tak to już poszło. Poszła fala remontów, także jest zrobione w tej chwili, wykończona jest wymiana instalacji elektrycznej. Wszystkie żerandole też poszły do wyczyszczenia, do renowacji. Jest zrobiony strych. Będzie teraz może w tym tygodniu już nakładana wełna skalna jako izolacja, ocieplenie. No i cały czas równomiernie te prace idą, bo kilka firm pracuje intensywnie, wczoraj nawet jeszcze w nocy, nad też malowaniem bazyliki. Z racji tego, że tam są polichromie, to takie prace wymagają też i uprawnień konserwatorskich, dlatego też myślę, że sprawnie to idzie wszystko mimo wszystko, ale staramy się, żeby już no, 2 tygodnie nam zostało niecałe do przyjazdu tutaj cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. no chcemy, żeby nawa główna, prezbiterium, żeby niektóre boczne kaplice, żeby już były pięknie przygotowane.
1: A później odpust. Myślę, że możecie spodziewać się tłumów, bo bardzo wiele osób będzie chciało zobaczyć Matkę Bożą, ten obraz po renowacji.
2: No mam taką nadzieję, że tutaj wielkiej reklamy nie trzeba nawet robić, co tutaj będzie na odpuście, jakie pielgrzymki będziemy gościć, jakie orkiestry będą występowały i chóry, jacy będą celebransi, bo myślę, że chyba sam fakt w ogóle odnowionego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej to już jest chyba największym czynnikiem w ogóle, który myślę sprowadzi pielgrzymów do Tuchowa.
1: Tegoroczny odpust odbędzie się tradycyjnie 1 lipca się zacznie. Nie?
2: Tak, tradycyjnie od 1 do 9 lipca.
1: Szykujecie nowe obrazki? Obrazy?
2: No właśnie szykujemy nowe obrazki, będą na pewno, dużo będzie obrazków. Teraz będę w Krakowie w piątek, już będzie obraz w takim wydaniu, że już można go pięknie sfotografować i będą dwie formy obrazków. Jeden obrazek będzie tak w oryginale, jak się obraz Matki Bożej Tuchowskiej prezentuje, bez żadnych dodatków, a drugi będzie obrazek już w tej nowej sukni z koronami też. Koronami, no tymi koronami, którymi Matka Boża była ukoronowana w 1904 roku.
1: Właśnie, bo warto zobaczyć obraz także bez sukni, bo on naprawdę pięknie się prezentuje, co, jak tutaj ojciec nam mówi, będzie można zobaczyć na tym specjalnie przygotowanym obrazku.
2: Tak.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę i proszę zachęcić, kiedy mieszkańcy Tarnowa, jeszcze raz przypomnijmy, mogą przyjść powitać Matkę Bożą.
2: Powitanie w Tuchowie to jest 20 czerwiec, godzina 17. Planowany przyjazd do Tuchowa. Można nawiedzić też oczywiście w sobotę od godziny 10 do godziny tak 16.30 Katedrę Tarnowską. Tam będzie też obraz w feretronie specjalnie przygotowanym. Będzie znajdował się w Katedrze Tarnowskiej. Tam można w spokoju też w ciszy nawiedzić, pomodlić się oczywiście. Także zapraszamy, ale zapraszamy szczególnie też do Tuchowa na to przywitanie takie, żeby ono rzeczywiście było takim wyjątkowym wydarzeniem.
1: Historycznym.
2: Tak, myślę, że troszkę wytęskniliśmy się jednak, bo to już nawet już tak słyszę od pielgrzymów parafian, że tak jednak to nie jednak pusto tak w kościele. Wiadomo, Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie, jest, ale jak nie ma obrazu, bo on jest jednak też, to dzięki temu obrazowi sanktuarium pełni taką rolę, jaką pełni. Także niebawem już spodziewamy się.
1: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, ojciec Grzegorz Gut.
2: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Momentami było nawet prawie 20 stopni, jutro będzie prawie 19, od 17 do 19, ale zdecydowanie więcej słońca, jeśli wierzyć prognozom i synoptykom. Z dnia na dzień powinno być coraz cieplej, chociaż minimalnie do 20-21 stopni w piątek i w sobotę, a takie już bardziej zdecydowane ocieplenie od środy 17 czerwca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Zespół Szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu oficjalnie rozpoczął swój wyjątkowy jubileusz. Słynna w mieście i regionie odzieżówka obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Na inauguracyjnym happeningu był Łukasz Raczkowski.
1: Obecna kadra i dawne grono pedagogiczne wraz z uczniami wszyscy spotkali się dzisiaj przed nowosądeckim ratuszem, aby zainaugurować rok obchodów stulecia Zespołu Szkół nr 3. W pierwszej części spotkania prezydenci Nowego Sącza, miejscy urzędnicy, nauczyciele oraz goście zostali poproszeni do wspólnego malowania czterech obrazów mających symbolizować Nowy Sącz. Chodziło o ratusz, Bazylikę Świętej Małgorzaty, Willę Maria oraz lokomotywę znajdującą się przed nowosądeckim dworcem PKP. Następnie w budynku odnowionego ratusza odbyła się wystawa wraz z pokazem sukni w wykonaniu uczennic Technikum Przemysłu Mody, które funkcjonuje obok 6 liceum. Co przyciągnęło twórczynię właśnie do tej szkoły?
2: Szkoła właśnie taka typowo, powiem, dla młodych artystów, można się rozwijać. Uczymy się szyć na maszynie, mamy projektowanie, fryzjerstwo, kosmetologię. Także rozwijanie takich swoich pasji jako takie małe dziewczyny, to moim zdaniem bardzo dobry wybór.
3: Jak byłam mała, to lubiłam szyć dla lalek, nawet tak ręcznie. I też moja babcia i ogólnie moja ciocia są krawcowymi. Jakoś od dzieciństwa jakby patrzyłam na to i mi się to spodobało bardzo.
4: Bardzo od zawsze lubiłam, od małego dziecka lubiłam modę i interesowałam się ogólnie pokazami mody, jakimiś szyciem i ogólnie projektami, które mogłam sama stworzyć.
1: Do pokazu, ale też samej wystawy sukni, która została rozmieszczona w korytarzach nowosądeckiego ratusza, odniósł się dyrektor Zespołu Szkół nr 3 imienia Bolesława Barbackiego, Czesław Sarota.
5: Jedna suknia jest malowana pół roku, a nawet do roku czasu przez taką uczennicę. Ale naprawdę jest co zobaczyć i na co popatrzeć. Są przepiękne. Duch Barbackiego, założyciela naszej szkoły, jak również jego przesłanie do młodych, którymi się tak pięknie nasz patron zajmował, młodzieżą utalentowaną, młodzieżą z pasją, nie zagasł. I w dalszym ciągu te talenty są w naszej szkole rozwijane.
1: Rozwijane są od 100 lat, a od 27 lat za kadencji dyrektora Czesława Saroty. Na dyrektorskim stanowisku jego poprzedniczką była Barbara Dębicka. Pełniła funkcję w trudnych czasach przemian ustrojowych w latach 1984-1990. Jak wspomina ten czas?
6: Borykaliśmy się rzeczywiście z trudnościami, bo nawet do pracy warsztatowej trzeba było sprowadzać w sposób taki przeróżny materiały, których brakowało wszędzie. Poza tym jednak zawsze jakoś mocno leżała sprawa wychowania młodzieży i opieki nad nią. I w związku z tym właściwie cała jakaś praca to dotyczyła właśnie kontaktu z młodzieżą i po prostu jakiegoś ich kierowania.
1: Byli uczniowie również będą mieli okazję do spotkań i podziękowań swojej pani dyrektor, bo główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na październik. Władze szkoły zapowiadają też uczestnictwo w Święcie Niepodległości 11 listopada w pochodzie dzieci i młodzieży z nowosądeckich szkół na miejski rynek, gdzie przy dużej biało-czerwonej fladze odśpiewany zostanie hymn Polski.
7: Reklama. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niezielan, zapraszam. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce turnieju French Open Maji Chwalińskiej. 21. tenisistka światowego rankingu otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł brutto miesięcznie przez rok. Minister przekazał tę informację podczas wizyty Maji Chwalińskiej w warszawskiej siedzibie resortu. Przypomnijmy, że polska tenisistka dotarła do finału prestiżowego turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, a w decydującym starciu przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą. A teraz piłka nożna. Unia Tarnów zagra z BrookBet Termaliką Nieciecza. Będzie to mecz otwarcia nowego stadionu w Tarnowie Mościcach. To wydarzenie zaplanowane jest na 20 czerwca. Jak zaznacza dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek, obiekt jest przystosowany do wymogów stawianych przez pierwszą ligę, mimo że w Tarnowie nie ma drużyn grających na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
2: Tam mamy pojemność trybuny 1008 miejsc. Trwają prace pielęgnacyjne. Ta trawa naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pamiętajmy, jest to hybryda. Ostatnio była tam specjalnie nawożona przez podmiot zewnętrzny, który utrzymuje tą trawę. Ta trawa już spełnia wymogi. Stadion dedykowany do pierwszej ligi rozgrywkowej. Już napływają zapytania.

0: Już akcję zgłosiła ZKS Unia Tarnów. Była tutaj Iskra Tarnów, także Metal, także Okręgowy Związek Piłki Nożnej zainteresowany różnymi imprezami.
1: W dniu otwarcia stadionu, czyli 20 czerwca, kibice będą mogli zobaczyć dwa mecze piłki nożnej, bo oprócz meczu Unii z Termaliką odbędzie się też spotkanie oldboyów Unii z reprezentacją Tarnowa. Rekord Bielsko-Biała będzie rywalem Sandecji Nowy Sącz w rundzie wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski. Mecz odbędzie się 5 sierpnia. Wcześniej, bo w weekend 25 i 26 lipca ma się odbyć pierwsza kolejka drugiej ligi. Po porażce w finale baraży z Podbeskidziem Bielsko-Biała Sandecja pozostała na trzecim szczeblu rozgrywek. Piłkarze rozpoczęli już urlopy, a do treningów mają wrócić 22 czerwca. Jak się dowiadujemy, władze klubu planują zmiany kadrowe, ale dalej widzą współpracę z trenerem Rafałem Smalcem, którego kontrakt kończy się w czerwcu.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 85 uczestników zgłosiło się do 9. edycji muzycznego wydarzenia Tarnów ma głos. To uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Koordynatorem konkursu jest Małgorzata Boruch, która prowadzi w Pałacu Młodzieży pracownię wokalną.
2: Jest duże zainteresowanie. Ja również się bardzo cieszę, że jest duże zainteresowanie tym konkursem. Kategorie 4, 1, 3, 4, 6, 7, 8 i licealiści, czyli szkoły ponadpodstawowe. Jest duże zapotrzebowanie, bardzo duże jest fajnie śpiewających dzieci. I mi się wydaje, że trzeba to kontynuować, rozwijać, żeby jednak te dzieciaki mogły się gdzieś pokazywać, rozwijać swoją pasję, zdolności muzyczne, wokalne.
1: Finał poprzedzają przesłuchania w Pałacu Młodzieży. Zmagania wokalistów oceniać będzie jury, a na zwycięzców czekają nagrody. Będzie to m.in. rozmowa na antenie RDN Małopolska i prezentacja utworu. Laureaci wystąpią podczas koncertu, który odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Amfiteatrze Letnim. Gościem koncertu będzie Nikodem Liro z zespołem. Patronat medialny nad konkursem Tarnów ma głos sprawuje radio RDN Małopolska. Będzie to spotkanie z malarstwem spontanicznym, szczerym i pozbawionym formalnych ograniczeń. Dziś o godzinie 18 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4 w Tarnowie odbędzie się wernisaż wystawy Ogród w kropli wody. Będzie można zobaczyć prace malarskie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do nieziemskich szkół specjalnych w Tarnowie. Wystawa będzie czynna do 26 czerwca. To będzie już 33. parafialny festyn rodzinny Dzielić chleb z głodnymi. Wydarzenie odbędzie się przy sądeckiej bazylice w najbliższą niedzielę. Piknik ruszy o godzinie 13 na parkingu od strony ulicy Bulwar Narwiku. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na działania parafialnego zespołu Caritas. Podczas pikniku będzie można spróbować ciast, będą gry, zabawy oraz loteria fantowa. Jak mówi ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty, nie zabraknie także artystów i lokalnych zespołów.
3: Zespół Promyczki Dobra będzie o godzinie 13.15, o 14.00 katolicka szkoła podstawowa, jak również niepubliczna ogólnokształcąca szkoła muzyczna. Też będzie miała swój program. Będzie nasz taki parafianin młody, Szymon Majerski, i będzie grał na akordeonie. Nasza solka Wesołe Nutki, DSM o 15.00. O 15.45 zespół regionalny Rożnowska Dolina. 16.15 duet z Pienin.
1: O godzinie 17.00 rozpocznie się mecz księża kontra rodzice ministrantów, po którym wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Pogwizdani. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym parafialnego festynu. Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza do wysłuchania koncertu zamykającego Sądeckie Dni Literatury. Koncert odbędzie się w sobotę w parku imienia Ireny Styczyńskiej w Nowym Sączu. Będzie to projekt Grechuta, który ma być muzycznym hołdem dla twórczości Marka Grechuty. Artyści zaprezentują jego największe utwory w nowych, odważnych i pełnych emocji aranżacjach, łącząc poetycką wrażliwość z rockowym i akustycznym brzmieniem. Podczas koncertu uczestnicy usłyszą m.in. takie ponadczasowe utwory jak Dni, których nie znamy, Wiosnach to ty, Będziesz moją panią, czy Ocalić od zapomnienia. Początek koncertu o godzinie 18.30, wstęp jest wolny. Film Pod chmurką, popcorn, pizza, m.in. takie atrakcje czekać będą na mieszkańców Zgłobic. Film Pies na medal będzie można zobaczyć na parkingu przy kościele. Kino plenerowe Radia RDN Małopolska zagości w Zgłobicach już w piątek o godzinie 20.30. Wstęp jest wolny. Koło gospodyń wiejskich Babeczki zaprosi na stoisko z popcornem, lemoniadą, watą cukrową. Będzie także pizza. Wydarzenie organizują także Fundacja Niezapominajka, Rada Sołecka Zgłobic i Klub Seniora Złote Kasztany. Kino plenerowe Dmuchanie, wata i popcorn za darmo. To wszystko już w sobotę na stadionie sportowym Woli Rzędzińskiej. Zasiadając w leżakach, widzowie zobaczą film Ron Usterka. Będzie to pokaz kina plenerowego Radia RDN Małopolska. Projekcja rozpocznie się o 20.30. Wstęp jest wolny. W ramach Dnia Dziecka Woli Rzędzińskiej już od 19.00 będzie okazja do zabawy i integracji. Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, watę i popcorn za darmo. Tarnów pamięta o kresach. Okazją do przypomnienia historii będą Dni Lwowa, które odbędą się w piątek i w sobotę. Tegoroczna ich edycja wyjątkowo poświęcona będzie nie Lwowowi, ale drugiemu co do wielkości miastu Kresów Południowo-Wschodnich, Stanisławowowi. W piątek o 17.00 w sali lustrzanej prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźń Witalii Czaścin opowie o losach samego miasta, a także o mordzie w Czarnym Lesie, gdzie gestapo dokonało egzekucji stanisławowskiej inteligencji. Przybliży również historię działań i zaangażowania ludzi na rzecz ratowania oraz godnego upamiętnienia cmentarza w Czarnym Lesie. Podczas wydarzenia przewidziane są występy artystyczne dzieci z tarnowskich szkół. Sobotnia część Dni Lwowa rozpocznie się o godzinie 9 mszą świętą odprawioną w kościele świętego Maksymiliana przy ulicy Urszulańskiej. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przejdą pod kurhan kresowy na starym cmentarzu, a następnie zapalą znicze pod muralem bohaterów Zadwórza u zbiegu ulic Lwowskiej i Szerokiej.
0: To były wiadomości kulturalne.
4: I to był Środowy Puls Regionu, który właśnie zakończyliśmy. Przed nami jeszcze dwa i mam nadzieję, że Państwo też z nami będą. Jutro już będzie nam towarzyszyć tylko polska muzyka, a dzisiaj jeszcze różnorodność, chociaż do godziny 17 też tylko polscy wykonawcy, czy to Antek Smukiewicz, czy to Ewa Farna, a do usłyszenia mówi Wam Lucyna Ruchała.

0: Już za chwilę Barcelona i oczekiwanie na inaugurację najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Odwiedzimy też targi pracy, które zorganizowano dzisiaj w Tarnowie.
1: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu.
0: Jest 17:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na ten moment Barcelona czekała 144 lata. W Sagrada Familia papież Leon XIV weźmie udział w ceremonii otwarcia mierzącej 172,5 metra wieży Chrystusa. Dzięki ukończeniu wieży Sagrada Familia stała się najwyższą świątynią na świecie. Uroczystość otwarcia zorganizowano dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. W Barcelonie jest Paweł Pawlica.
2: Teren wokół świątyni został ogrodzony, zamknięte zostały też prowadzące w jej stronę ulice. W porządku pilnują setki policjantów. W inauguracji weźmie udział 8 tysięcy osób. 4 tysiące wejdą do środka, pozostali będą mogli podziwiać ceremonię na telebimach na zewnątrz świątyni. Przyjechaliśmy specjalnie na spotkanie z papieżem. Jesteśmy z Peru. Nasz kraj jest dumny, że papież ma też peruwiańskie obywatelstwo. Mamy poczucie, że to nasz rodak, Peruwiańczyk w 100%. Jesteśmy w Barcelonie po raz trzeci, ale teraz przyjechaliśmy z Włoch specjalnie na spotkanie z papieżem i żeby zobaczyć nową wieżę Sagrada Familia. Jest naprawdę imponująca i ogromna. Wieczorną inaugurację uświetni pokaz dronów oraz rozświetlenie krzyża. Konstrukcja zwieńczająca wieżę jest tarasem widokowym. Krzyż ważący ponad 200 ton ma przeszklenia, tak jak ponad 100 lat temu zaprojektował to Antonio Gaudi.
0: Dodam jeszcze, że budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. To jedyna budowla na świecie, która jeszcze nie została ukończona, a jej najstarsze części z powodu upływu czasu musiały przejść renowację. Świątynię co roku odwiedza ponad 4,5 miliona turystów.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Młodzi chcą pracować w wakacje. Ofert szukali na targach zorganizowanych w obiektach OHP przy Mościckiego w Tarnowie. Uczniowie tarnowskich szkół podkreślają, że chętnie zarobiliby pieniądze i rozwijali swoje umiejętności.
4: Chciałabym jakoś sobie dorobić na wakacje, na jakieś swoje zachcianki, no i też jakoś dokształcić te moje umiejętności w różnych dziedzinach.
1: Pasuje znaleźć sobie taką ofertę pracy, która będzie na przykład dawała nam mnóstwo wolnego czasu, nie będzie jakoś bardzo wymagająca, bo nie jesteśmy wszyscy pełnoletni, no i przede wszystkim będzie nam pasować, nie? Bo wiadomo, kasa się przyda każdemu.
0: Chcielibyście pracować w wakacje?
5: Tak. Planuję zarobić sobie pieniądze na auto.
0: I co chciałbyś robić?
5: Może magazynier czy coś w tym stylu.
6: No ja się zastanawiałam nad kelnerem. Jeszcze nie pracowałam. Może w te wakacje coś się zmieni. Może znajdę pracę, ale w tym wieku to trochę ciężko znaleźć.
0: A na targach były też oferty pracy za granicą.
3: Z życia kościoła.
0: Karolina jest moją idolką, zamierzam robić to, co ona. Takie głosy można było usłyszeć od uczestników 23. edycji konkursu o błogosławionej Karolinie w rocznicy beatyfikacji błogosławionej spod tarnowskiej zabawy. W jej rodzinnej miejscowości odbyła się gala, podczas której nagrodzono laureatów. A temat tegorocznej edycji to uczniowie Chrystusa. W sumie nadesłano 421 prac konkursowych.
7: To przedstawia Karolinę, która idzie za mną i która wiem, że zawsze jest przy mnie, jako taki cień obok mnie.
6: To jest wiersz o tym, że błogosławiona Karolina jest z zabawy. Zawsze jak była małą dziewczynką, taką młodą, to chodziła i do kościoła. Po prostu na tej ziemi tyle dobra robiła. Karolina jest moją idolką. Zamierzam robić to, co ona.
8: Moja praca plastyczna przedstawia błogosławioną Karolinę z młodą dziewczynką, czytającą Pismo Święte. Chciałam pokazać tym, że błogosławiona Karolina wspiera nas w poznawaniu nauki Chrystusa.
9: Moja praca przedstawia Pana Jezusa, gdzie opiekuje się Karoliną. Naprawdę fajnie było to robione, miło czas spędzany z dziadziem.
0: A konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Setki uczestników piszą wiersze, malują, rysują czy rzeźbią. Konkursowa gala była częścią obchodów 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Jeszcze dzisiaj o 18:00 zaplanowano uroczyste odsłonięcie słupa i tablicy informacyjnej Drogi Świętego Jakuba.
3: RDN kulturalnie.
0: W Świniarsku w najbliższą niedzielę odbędzie się rodzinny piknik charytatywny. Na terenie osiedla Zielony Gaj zaplanowana jest seria różnorodnych atrakcji. W trakcie wydarzenia będzie będzie można pomóc małemu Jasiowi Gałęziowskiemu, który potrzebuje operacji kości udowej. Piknik już teraz wspierają lokalni przedsiębiorcy, ale też osoby prywatne, które przekazują fundusze na leczenie chłopca. Jak dodaje jedna z organizatorek, Karolina Baliczek-Bermudez, wsparcia można będzie też udzielić w trakcie pikniku. Zbiórkę będą prowadzić wolontariusze fundacji Robimy Coś Więcej.
10: Dla tych, którzy nie zdążą wcześniej nas wesprzeć przed rozpoczęciem imprezy, zapraszamy na piknik. Fundacja będzie w trakcie imprezy do puszek zbierała pieniądze dla Jasia, więc każda osoba, która nas odwiedzi, również może w ten sposób pomóc w zbieraniu na tą szczytną akcję.
0: A imprezie patronuje RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
1: Kontynuujemy nasze środowe spotkania, aby poprzez rozmowy z wykładowcami nie tylko promować, ale zachęcić do podjęcia studiów na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Z nami dziś ksiądz dr Wojciech Witowski. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: To już czwarte nasze spotkanie, gdzie poznajemy doktorów zachodniego kościoła. Poznaliśmy już świętego Ambrożego, świętego Hieronima, świętego Augustyna. Do ich grona dziś dołączy święty Grzegorz Wielki. Tak pokrótce, kim był ten sławny papież?
3: Grzegorz Wielki żył w latach 540-604. Był papieżem od 590 roku w czasie ogromnego kryzysu. Cesarstwo zachodnie już nie istniało. Italia była pustoszona przez Longobardów, szalały epidemie dżumy. I właśnie w tym dramatycznym czasie Grzegorz okazał się człowiekiem niezwykłej siły. Administratorem, reformatorem, misjonarzem i teologiem jednocześnie. Pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskiej. Mógłby żyć wygodnie, był prefektem Rzymu, ale wybrał klasztor. Sprzedał swój majątek, zbudował kilka klasztorów, a w jednym z nich zamknął się jako zwykły mnich. Nie dane mu było jednak długo żyć w ten sposób. Papież Pelagiusz II wysłał go do Konstantynopola jako swego legata, a po jego śmierci sam Grzegorz został wybrany papieżem. Mówił o sobie skromnie, sługa sług bożych, servus servorum Dei, a ten tytuł stał się od tamtej pory tytułem każdego papieża.
1: A czym święty Grzegorz, wielki doktor Kościoła Zachodniego, zasłużył na miano właśnie wielki? Jaki ślad zostawił w historii Kościoła?
3: Ślad Grzegorza jest wyjątkowo rozległy. Po pierwsze, reformy liturgiczne, reorganizacja śpiewu liturgicznego, który do dziś nosi jego imię. Chorał gregoriański to właśnie z jego inspiracji uformowany został liturgiczny śpiew Kościoła Zachodniego na wiele stuleci. Po drugie, misje. To Grzegorz wysłał mnichów do Anglii, gdy zobaczył anglosaskich chłopców na targu niewolników w Rzymie i zdecydował, że ten lud musi usłyszeć Ewangelię. Po trzecie, teologia praktyczna. Jego reguła pasterska uważana jest za pierwszy podręcznik teologii pastoralnej. Był to podręcznik dla biskupów, jak powinni prowadzić wiernych do zbawienia. Przez całe średniowiecze była to podstawowa lektura każdego biskupa, obowiązkowo czytana po biskupiej konsekracji. Grzegorz pisał tam, że pasterz musi być jak lekarz, musi leczyć każdego inaczej, bo każdy choruje inaczej. Grzegorz I to jeden z dwóch papieży obok Leona I, który otrzymał od ludu rzymskiego przydomek Wielki. W ten sposób lud chciał podziękować, że stali się obrońcami miasta Rzymu i przed tymi najeźdźcami zewnętrznymi, którzy chcieli Rzym zniszczyć, ale też obrońcami w wymiarze duchowym jako pasterze Rzymu. A święty Grzegorz dał dodatkowo początek modlitwom błagalnym o urodzaje i oddalenie klęsk. Kiedy w Rzymie szalała dżuma, Grzegorz zarządził procesje błagalne ze śpiewem litanii do wszystkich świętych. Wyruszyły z 7 kościołów Rzymu do Bazyliki Matki Bożej Większej. Sam Grzegorz prowadził jedną z procesji i w czasie jej trwania miał zobaczyć, jak anioł, który był na niebie nad miastem, schował skrwawiony miecz do pochwy, co odczytano jako znak oddalenia epidemii.
1: Święty Grzegorz zamyka krąg wielkich doktorów zachodnich. Co możemy powiedzieć na koniec o tym, czego cała ta czwórka razem wzięta nas uczy?
3: Patrząc na tę wielką czwórkę, czyli Ambrożego, Hieronima, Augustyna i Grzegorza, widzimy, jak różne są drogi, którymi Bóg prowadzi swoich świadków. Ambroży, człowiek władzy i kultury, który uczył Kościół odwagi. Hieronim, uczony i asceta, który dał mu Słowo Boże w dostępnym języku. Augustyn, poszukiwacz i nawrócony, który uczynił z teologii sztukę rozumienia serca ludzkiego. I Grzegorz, mnich zmuszony do działania, który uczył, że każde powołanie ma swoją misję. Wszyscy czterej żyli w epoce przełomu, gdy starożytny świat się rozpadał, a rodziło się coś nowego. I właśnie w tym kryzysie dali Kościołowi niezniszczalne fundamenty – teologię, Pismo Święte, liturgię, duszpasterstwo. Wydaje się, że ich wspólna lekcja dla nas jest taka – Wiara potrzebuje myśli, a myśl potrzebuje wiary. Nie można budować kościoła bez mądrości, ale nie można też budować go bez modlitwy i pokory. To przesłanie, które brzmi aktualnie w każdej epoce, także naszej. Zachęcam, by odważyć się i na naszym Wydziale Teologicznym w Tarnowie studiować teologię, by poznawać tam także ojców Kościoła. Nasza wiara potrzebuje zrozumienia. Dzięki studiom możemy dać jej solidne korzenie.
1: Ksiądz dr Wojciech Witowski, wykładowca patrologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże.
3: Dziękuję, szczęść Boże.
0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zastanawiasz się, jaka szkoła najlepiej przygotuje cię do przyszłości? Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie to miejsce, gdzie nowoczesne pracownie i prawdziwe umiejętności spotykają się z pasją. W jakiej pracowni chciałbyś się uczyć? Informatycznej, gastronomicznej, kosmetologicznej, grafiki i poligrafii cyfrowej? A może w nowoczesnej przestrzeni VR? W ZSP Żabno czekają na ciebie nowość. Klasa kosmetologiczna z podstawami kosmetologii i wizażu. Nowość. Klasa pożarnicza z podstawami pożarnictwa i pierwszej pomocy. Technik informatyk. Technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Szkoła branżowa, kucharz, sprzedawca i oddział wielozawodowy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Najlepsza szkoła w powiecie i druga w Małopolsce w plebiscycie edukacyjnym Gazety Krakowskiej. Zapraszamy do ZSP Żabno. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20:30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19:00 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Bayon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

0: Jedno miejsce, jeden dzień i tysiące powodów, żeby być razem. Już 14 czerwca spotkajmy się przy Tuchowskim Sanktuarium na festynie rodzinnym i powiatowym święcie rodziny. Noc atrakcji, pyszne jedzenie, świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera. A na zakończenie koncertowe emocje. Na scenie zespół MIG oraz Omega.
1: Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy
2: się tu do mnie.
0: Na rodzinne świętowanie zapraszają kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut, starosta tarnowski Jacek Chudyma oraz burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Nie planuj nic więcej! 14 czerwca widzimy się w Tuchowie! Przyjdź i bądź częścią tego święta!
3: Po reklamie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Jezus w dzisiejszej Ewangelii zastrzega, że nie jest Jego zamysłem zmienianie czegokolwiek w natchnionych tekstach, ponieważ Pan Bóg się nie pomylił, przekazując przez świętych autorów prawa Starego Testamentu. On chce dać autentyczną wykładnię, chce dać miłość, chce jej uczyć. Przepisy zawsze są drogą, a wypełnianie ich z miłością naszym zadaniem.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 10 czerwca w środę 10 tygodnia zwykłego w trakcie trwania oktawy uroczystości Bożego Ciała. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Eugeniusz Walentowicz z parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Tarnowie, opiekun duchowy grupy Wojownicy Maryi.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W czasie każdej mszy świętej spotykamy się z żywym i prawdziwym Bogiem, który pragnie wskazywać drogę do pełni życia i szczęścia oraz na tej drodze nas umacniać. Tu bowiem znajdujemy potrzebne łaski, które pozwalają nam kroczyć ścieżkami Boga, wypełniać Jego przykazania i budować gmach swego życia na fundamencie, który jest niezachwiany. Obecna msza święta koncelebrowana jest prowadzona w następujących intencjach. Za zmarłą Józefę Słowiek z intencji Krystyny i Jana Sikorskich z Kowalowej, za zmarłego Jerzego Tyrka, kolejna msza święta gregoriańska, za zmarłego Władysława Janik, a ja modlę się za zmarłych rodziców Wiktorię i Teofila. W imieniu członków męskiego różańca w Tarnowie witam was bardzo serdecznie, zgromadzonych na tej Eucharystii, także radiosłuchaczy przy odbiornikach RDN Małopolska i Nowy Sącz. Przystępując do spływania Najświętszej Ofiary, przeprosimy Boga za to, że zbyt często próbowaliśmy układać własne życie po swojemu, z dala od pouczeń i wskazań Bożych. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Cię natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz przybliżył się do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie Jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: tylko ja sam ocalałem jako prorok pański, proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: o Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może jest zamyślony albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary pokarmowej, ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: przybliżcie się do mnie. A oni przybliżyli się do niego, po czym naprawił rozwalony ołtarz pański. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: imię Twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył drwa i, porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie na całe palenie oraz na drwa. Potem polecił: wykonajcie to drugi raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: wykonajcie trzeci raz. Oni zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła także rów. Następnie, w porze składania ofiary pokarmowej, prorok Eliasz wystąpił i rzekł: o Panie Boże Abrahama, Izaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie, wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał,
że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca. A wówczas spadł ogień od Pana i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jak i też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Pan jest Bogiem, naprawdę Pan jest Bogiem. Oto słowo

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż wszystko się spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.

0: Wspólnie, Panie Chrystusie, Panu bracia i siostry, Eucharystia prowadzi nas do Wieczernika. Wieczernik – miejsce ustanowienia Eucharystii, ale też miejsce spotkania Zmartwychwstałego z uczniami. Wieczernik to obszerna, przestronna sala, która znajduje się zwykle na piętrze w górnej części domu. Służyła za miejsce przyjęć, zebrań, nauki i modlitwy. Zobaczmy najpierw sytuację egzystencjalną uczniów przed spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym. Uczniowie zebrali się w Wieczerniku po śmierci Jezusa, przeżywali głęboki niepokój. Trudno jednak oddać ludzkim językiem, co oznaczał ich niepokój. Był to niepokój graniczący z rozpaczą. Uczniowie stracili wszystko. Niepokój uczniów wypływał też z obawy przed Żydami. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Zamknięcie się, obawa przed Żydami, to lęk przed najbliższą przyszłością. Ale uczniowie obawiali się nie tylko prześladowania ze strony Żydów, a więc najbliższej przyszłości. Uczniowie obawiali się przyszłości w ogóle. Przyszłość dla uczniów nie istnieje. Dopóki Jezus był z uczniami, mówił im, co mają czynić, działać, jak mają żyć. Wiedzieli, jak mają iść, że mają iść na cały świat, by głosić Ewangelię. I nagle w Wielki Piątek to wszystko zostało ucięte jak wstęga. Została pustka. Jak dalej żyć? Dla kogo żyć? Co robić? Największy lęk, największą obawę przeżywa człowiek, który stracił perspektywę na przyszłość, stracił nadzieję. Czy lęki o przyszłość nie zdominowały całej przestrzeni mojego życia? Kto jest tym Żydem, którego najbardziej się obawiam i przed którym zamykam drzwi swego serca? W dramat uczniów wchodzi Jezus mimo zamkniętych drzwi. Zamknięte drzwi, ani strach uczniów, ani inne formy samoobrony nie mogą go powstrzymać. Również żadna zamknięta, oddzielona od innych wspólnota nie może przeszkodzić Zmartwychwstałemu, by wkroczył w jej środek i przemienił ją od wewnątrz. Chrystus jest w stanie pokonać w człowieku we wspólnocie każdą barierę. Może wejść mimo zamkniętych drzwi serca i umysłu do każdego człowieka i usunąć wszystkie bariery i przeszkody. Pierwszym darem Jezusa dla uczniów jest pokój. Święty Jan w tej krótkiej scenie przez aż dwa razy przytacza pozdrowienie Jezusa: pokój wam. Jezus nie tylko życzy pokoju, ale daje pokój. Jednak pokój Jezusa stoi w opozycji do pokoju, jaki lansuje świat. Pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Źródłem trwałego pokoju uczniów jest obecność Jezusa Zmartwychwstałego w ich sercach. Ojciec Picard, dominikanin, wyróżnia dwa rodzaje pokoju. Pierwszy to pokój powierzchowny. Polega on na braku wojny, walki, konfliktów, większych ognisk zapalnych. Taki pokój idzie często w parze ze strachem przed walką, z ustępstwami, kompromisami, z ucieczką przed zaangażowaniem, a ostatecznie związany jest z tchórzostwem. Jest to pokój za wszelką cenę. W codziennym życiu wyraża się na przykład niezdolnością stanowczego powiedzenia tak lub nie, przyjmowaniu postawy obojętnej, ucieczce od odpowiedzialności, usprawiedliwianiu wszystkiego argumentem pokoju i zgody. Tak rozumiany pokój, albo raczej spokój, jest spokojem powierzchownym, pokojem, jaki daje świat. Jest to pokój fałszywych proroków, którzy głośno krzyczą, ale nie podejmują żadnych decyzji ani trudu, by go zrealizować. Drugi rodzaj pokoju, pokój głęboki, wzniosły, to życie w prawdzie, sprawiedliwości, w miłosierdziu. Taki pokój zakłada czynne czyny, a także walkę. Błogosławiony jest nie ten człowiek, który żyje w spokoju, ale ten, który wprowadza pokój, czyli pokój czyni pokój. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Głęboki pokój nie wyklucza problemów i konfliktów, ale daje siłę, by je podejmować i rozwiązywać. Taki pokój płynie od Boga. Zauważmy, jak często w naszym życiu szukamy pokoju poza Jezusem i szukamy go bezskutecznie. I zastanówmy się, jaki pokój towarzyszy naszemu trudowi życia. Prośmy o przekonanie, że tylko zmartwychwstały Jezus może uspokoić duszę człowieka. Tylko On może wnieść w nasze serca prawdziwy pokój. Zmartwychwstały Jezus pokazał uczniom swe ręce i bok. Zalękionym uczniom Jezus pozwala się rozpoznać. Aby rozpoznać osobę, trzeba zobaczyć jej twarz, sylwetkę, sposób poruszania się, działania, reagowania. Jezus pokazuje uczniom inne znaki rozpoznawcze, ślady przebytej męki na swoim ciele, bok i ręce. Rany na ciele Jezusa to niezmywalne świadectwo miłości. Zmartwychwstanie Jezusa nie anulowało męki. Zwycięstwo tkwi także w męce. Męka Jezusa jest skarbem Kościoła, w której znajduje się źródło wszelkiej łaski i cnoty. W czasie obecnej modlitwy możemy kontemplować chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego. Możemy też medytować nad tym, że Jezus nosił sobie nasze rany. On wziął na siebie nasze rany i ukrył je w swoich. Rany na rękach, stopach boku Jezusa przypominają nam nasze rany. Wszystkie ciosy, które otrzymaliśmy od innych. Te ciosy, podobnie jak Jezusa, przygważają nas, unieruchamiają, ranią. Powiedzmy Jezusowi o naszych ranach i złóżmy je w Jego przybitym sercu. Ofiarujmy też Jezusowi nasze ręce i nasze serca. Poprzez nie Chrystus chce dziś przejść przez zamknięte drzwi serc tych ludzi, którzy ze strachu zamknęli się w sobie. Przez nas chce pokazać ludziom swe ręce i bok. Przez nasze dłonie pragnie delikatnie dotknąć ludzi, podnieść ich, dodać odwagi, nieść pokój w ich serca. Przez nasze serca miłość Jezusa może docierać do ludzi zranionych, samotnych, opuszczonych. Pytam więc sam siebie, kogo chciałbym dziś dotknąć moimi rękami? Przed kim chciałbym otworzyć swoje serce, okazać miłość i życzliwość? W Wieczerniku Jezus tchnął na swoich uczniów i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Tę scenę można porównać do pierwszego tchnienia, gdy Bóg w ogrodzie Eden tchnął w Adama Ducha Ożywiającego.
1: i Adam ożył.
0: Wieczerniku, jesteśmy również świadkami nowego stworzenia. Ludzie, w których wszystko było wypalone, w których brak było życia, zostają ożywieni, bo otrzymują Ducha Ożywiciela. Odtąd nie będą już się obawiać Żydów ani przyszłości. Więcej, będą cieszyć się, iż mogą cierpieć dla Chrystusa. Duch Pocieszyciel czyni z uczniów nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju. Nowe stworzenie pozwala uczniom żyć, działać, kochać, jak Jezus. Kiedy Jezus wlewa w nas Ducha Świętego, możemy mówić, działać, kochać, jak On. Jezus poprzez swego Ducha daje nam swoją miłość. Perski mistyk Shalat ed-Din Arharumi nazywa oddech Ducha zapachem miłości Boga. Tchnienie Jezusa w nas jest stworzeniem nowej rzeczywistości. Jest nią miłość, która nas przenika. Ta miłość wyraża się przede wszystkim w przebaczeniu. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie są to słowa odnoszące się jedynie do sakramentu pojednania. Jest to również przebaczenie, którym obdarowujemy się nawzajem. Zdolność przebaczenia człowiekowi, który nas zranił, jest według świętego Jana wyrazem działania Ducha Świętego. Bracia i siostry, jeśli nie potrafię przebaczyć drugiemu, to jestem z nim związany. Moje wnętrze wypełnia złość, ból, smutek. Bliźni, któremu nie przebaczyłem, kształtuje wtedy mój nastrój, moje wnętrze i ma nade mną władzę. Grzech i brak przebaczenia izoluje człowieka i rozbija wewnętrznie. Przebaczająca miłość prowadza pokój, harmonię i włącza we wspólnocie. Pytam więc dzisiaj siebie, do kogo chciałbym dziś wyciągnąć rękę w geście pojednania? Czyje grzechy jeszcze zatrzymałem brakiem mojego przebaczenia?

0: Powstańmy. Do Boga naszego Pana, który nasz los zabezpiecza i udziela wszelkiego dobra, wznieśmy wspólne modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby głosząc Słowo Boże i sprawując sakramenty, ukazywali dobroć i wszechmoc Boga, który także dziś dokonuje wspaniałych dzieł. Ciebie prosimy. Módlmy się za wątpiących w prawdy wiary chrześcijańskiej, aby świadectwo życia wierzących pomogło im rzeczywiście odnaleźć prawdziwe szczęście w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu człowieka oraz świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujący się do sakramentu małżeństwa, aby czas narzeczeństwa wykorzystali na umocnienie wzajemnej miłości i wzajemnego zaufania. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, aby odnaleźli ukojenie w zjednoczeniu swojego krzyża z męką Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Józefa, Jerzego, Władysława, Wiktorię i Teofila oraz za bliskich i drogich nam zmarłych, aby dobry i miłosierny Pan ukazał im ścieżkę i pełnię życia do swojej prawicy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza, aby każde spotkanie z Bogiem dodawało nam siły, ochoty i zdolności do realizacji wymagań Ewangelii w codzienności. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, zachowaj nas, bo chronimy się do Ciebie i wysłuchaj naszego wołania, bo tylko w Tobie źródło wszelkiego dobra i łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, weź łaskę na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez miłownego Syna swego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą te wszystkie stworzenia, wystajecie wszyscy odkupieni, jednym sercem błogosławią Cię Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wolając.
2: Święty,
0: święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w niebo Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Nosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Józefie, Jerzym, Władysławie, Wiktorii, Teofilu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi rzeczywiście jesteśmy. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zawszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swym miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: W imieniu wspólnoty męskiego różańca w Tarnowie pragnę zaprosić do wspólnej modlitwy różańcowej dzisiaj o godzinie 19 na antenie RDN Małopolska, jak również w środę 24 czerwca. Moi drodzy, jak każdego 12 dnia miesiąca, tak też i w czerwcu o godzinie 15 na placu Sobieskiego przy czerwonym tramwaju o godzinie 15 publiczny różaniec w obronie życia nienarodzonych. Serdecznie zapraszamy. Najbliższą sobotę 13 czerwca wyrusza pierwsza ogólnopolska pielgrzymka męskiego różańca do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Mamy jeszcze dwa miejsca. Gdyby ktoś miał takie życzenie, to proszę o zgłoszenie się bezpośrednio do mnie. Natomiast najbliższe spotkanie męskiego różańca w pierwszą sobotę lipca, 4 lipca, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 8, potem nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi i procesja mężczyzn do Tarnowskiej katedry. Serdecznie zapraszamy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.
1: Bogu niech będzie.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 10 czerwca w środę 10 tygodnia zwykłego w trakcie trwania oktawy uroczystości Bożego Ciała. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Eugeniusz Walentowicz z parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Tarnowie, opiekun duchowy grupy Wojownicy Maryi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
3: Mamo, tato, mam plan!
4: Jaki?
3: W jeden dzień pójdziemy razem do kina na Kicia Kocia, później na spektakl Cukierku Ty Łobuzie, potem napiszę coś gęsim piórem, zjem lody, wygram nagrodę i będę prawdziwym rycerzem.
4: To brzmi jak marzenie.
3: Nie, to brzmi jak Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny. 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce.
5: Tak, kino, teatr, warsztaty, rodzinne odkrywanie historii, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. I wszystko za darmo. Już 13 czerwca zapraszają Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: I żadnych wymówek.
6: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wraz ze współorganizatorami zapraszają mieszkańców regionu na Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa oraz pokaz zabytkowych i unikatowych samochodów i motocykli, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca od godziny 15 w zespole dworsko-parkowym w Bryniu. To wydarzenie pełne atrakcji dla całych rodzin, podczas którego będzie można z bliska poznać pracę służb ratunkowych i mundurowych, uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach edukacyjnych z zakresu bezpiecznych zachowań oraz skorzystać z licznych darmowych atrakcji przygotowanych dla dzieci i dorosłych, m.in. lotu balonem na uwięzi, pokazie iluzji, bogatej strefy animacji i gastronomii oraz mini zoo. To doskonała okazja, aby połączyć naukę o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Wydarzenie zakończy się zabawą taneczną. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia w zespole dworsko-parkowym w Brniu.
1: Po reklamie.
7: Informacje z życia kościoła.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. Spotkanie z więźniami i wizyta w opactwie Matki Bożej w Montserrat. Papież Leon XIV kontynuuje pielgrzymkę w Hiszpanii. W Barcelonie pielgrzymce przygląda się Paweł Pawlica.
9: Papież spotkał się z osadzonymi w więzieniu Brians pod Barceloną. Leon XIV przemawiał do 80 osadzonych oraz personelu zakładu.
10: A cada uno os digo.
9: Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś, ale liczy na twoją poprawę. Aby wzrastać, trzeba mieć zdolność do nawrócenia, żalu, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia. Po spotkaniu w więzieniu Leon XIV udał się na modlitwę do opactwa Matki Bożej Montserrat, położonego w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii.
8: Ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek został krajowym duszpasterzem samorządowców. Tak zdecydowali biskupi zgromadzeni podczas 405. zebrania plenarnego episkopatu w Łomży. Biskupi dokonali wyborów do gremiów episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych konferencji Episkopatu Polski. Duszpasterz krajowy samorządowców to nowa funkcja w polskim kościele. Ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek został powołany na 5-letnią kadencję. Przypomnijmy, że delegatem konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa samorządowców i pracowników w administracji samorządowej jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Sanktuarium w Tuchowie przygotowuje się na powrót swojego największego skarbu. Już wkrótce do bazyliki wróci cudowny wizerunek Matki Bożej, który przez ostatnie miesiące przechodził specjalistyczne prace konserwatorskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak mówi kustosz sanktuarium, ojciec Grzegorz Gut, wierni zobaczą obraz w nieco innej odsłonie niż dotychczas. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się wydobyć oryginalne kolory sprzed 500 lat i rozjaśnić wizerunek.
11: No, obraz wygląda olśniewająco. Matka Boża, można powiedzieć, nie tyle się zmieniła, co na pewno stała się bardzo wyrazista teraz. I spojrzenie jej, twarz wyrazista i widać rumieńce na policzkach, dwoje uszu odsłonięte i zostało też odsłonięte oryginalne włosy, które teraz są delikatne, lekko jakby rozwiane. Nie są takie grube, takie twarde, jak to były dotychczas, ale są właśnie te pierwsze włosy z połowy XVI wieku. Odsłonił się piękny zielony płaszcz ze złotymi ornamentami okrywający ciało Maryi, jak i ciało nachodzące na ciało Pana Jezusa. Jezusa, odsłoniła się piękna czerwona suknia ze złotymi ornamentami. Taka samą suknię ma Pan Jezus na kolanach Matki Bożej. Odkryła się pierwotna róża pod czwartą warstwą namalowań. Panie odkryły tą pierwszą różę, którą Maryja trzyma w dłoni. Także można powiedzieć, Maryja nabrała takiego blasku, ale myślę, spojrzenie, jej oczy, jej usta rozpoznamy.
8: Powrót Matki Bożej Tuchowskiej z Krakowa do sanktuarium w Tuchowie będzie miał uroczysty charakter. Zanim obraz dotrze do bazyliki, co nastąpi 20 czerwca, zatrzyma się w trzech miejscach na trasie prowadzącej do Tuchowa. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i powitania wizerunku przez wiernych. Nocne czuwanie przy obrazie podejmą m.in. klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie oraz Tarnowskiego Seminarium. Następnie obraz zostanie przeniesiony do bazyliki katedralnej w Tarnowie.
11: Około godziny 10, już 20, zostanie obraz przeniesiony ulicami Tarnowa przez kleryków do katedry tarnowskiej. Tam obraz będzie się znajdował do godziny około 16.30, skąd nastąpi uroczyste wyprowadzenie obrazu i pod eskortą oczywiście przewieziony zostanie obraz do Tuchowa. Planowany przyjazd około godziny 17.00.
8: Powrót cudownego obrazu poprzedzi jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w regionie. Już w lipcu do Tuchowa przybędą tysiące pielgrzymów na Wielki Odpust Tuchowski. Karolina jest moją idolką, zamierzam robić to, co ona. Takie głosy można było usłyszeć od uczestników 23. edycji konkursu o błogosławionej Karolinie. W rocznicę beatyfikacji dziewicy i męczennicy w Zabawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu poetycko-plastycznego. Temat tegorocznej edycji to uczniowie Chrystusa. Nadesłano ponad 400 prac konkursowych.
1: To przedstawia Karolinę, która idzie za mną i która wiem, że zawsze jest przy mnie, jako taki cień obok mnie.
12: To jest wiersz o tym, że błogosławiona Karolina jest z Zabawy. Zawsze jak była małą dziewczynką, taką młodą, to chodziła i do kościoła. Po prostu na tej ziemi tyle dobra robiła. Karolina jest moją idolką. Zamierzam robić to, co ona.
13: Moja praca plastyczna przedstawia błogosławioną Karolinę z młodą dziewczynką, czytającą Pismo Święte. Chciałam pokazać tym, że błogosławiona Karolina wspiera nas w poznawaniu nauki Chrystusa.
14: Moja praca przedstawia Pana Jezusa, gdzie opiekuje się Karoliną. Naprawdę fajnie było to robione. Miło czas spędzamy z dziadziem.
8: Konkursowa gala była częścią obchodów 39. rocznicy beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
5: To były informacje z życia Kościoła.
15: Reklama. Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy całe rodziny na prezydencki stadion sportowy w Woli Rzędzińskiej. W programie o 20.30 wyjątkowy film animowany o emocjach i odpowiedzialności. Dla dzieci i dorosłych. Zanim rozpocznie się seans, od godziny 19 czekają na Was dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Sołecka w Woli Rzędzińskiej 1 z sołtys Katarzyną Tadel, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Heleny Marusarz, firma Lajer oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w Woli Rzędzińskiej.
15: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa wraz z księdzem Eugeniuszem Walentowiczem.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O Maryjo, pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu niepokonanemu sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu niepokonanemu poczęciu, Twojemu dziewictwu i Twojemu Bożemu macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Ciebie za Matkę całej ludzkości, za tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy opuszczają się bez przestrzenia Twoich świętych wizerunków. Chcąc pocieszyć Twoje niepokalane serce, osiągnąć spełnienie naszych próśb, pragniemy odmówić ten święty różaniec.
5: Tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Owoc tajemnicy. Wiara. Chryste, Twój pusty grób ogłasza zwycięstwo życia nad śmiercią. W tym czerwcowym czasie, gdy wpatrujemy się w Twoje najświętsze serce, widzimy, że jest ono żywe, bijące i pełne miłości. Wspominając dzisiejszą rocznicę beatyfikacji młodej wiejskiej dziewczyny, błogosławionej Karoliny, dziękujemy za dar jej niezłomnej wiary. Ona wiedziała, że śmierć z rąk oprawcy nie jest końcem, lecz bramą do paschalnej chwały. Panie, przez wstawiennictwo Karoliny oraz miłość Twojego serca, umocnij naszą wiarę w chwilach, gdy dotyka nas życiowy mrok. Naucz nas żyć prawdą, że Ty żyjesz i zmartwychwstałeś.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
2: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Owoc tajemnicy, nadzieja. Panie Jezu, wstępujesz do nieba, aby przygotować dla nas miejsce, ale nie zostawiasz nas sierotami. W oktawie Bożego Ciała dziękujemy za to, że choć Twoje ciało jest w chwale Ojca, to jednocześnie pozostałeś z nami pod skromną postacią chleba. Błogosławiona Karolina spędzała długie godziny na adoracji i karmiła się Tobą w Eucharystii. To tam miała swój ukryty dom i źródło nadziei. Jezu, niech bliskość Twojego eucharystycznego serca uczy nas patrzeć w niebo. Daj nam nadzieję, że ziemskie trudności są tylko etapem w drodze do wieczności, którą Karolina osiągnęła tak wcześnie.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Owoc tajemnicy. Miłość i dary Ducha Świętego. Duchu Święty, rozpalasz ludzkie serca ogniem miłości, która nie cofa się przed żadną ofiarą. Pod Twoim tchnieniem serce 16-letniej Karoliny stało się mężne, czyste i gotowe do obrony Bożego prawa aż po przelanie krwi. W oktawie Bożego ciała, gdy publicznie wyznajemy wiarę w procesjach, potrzebujemy Twojego ognia, by nie była to tylko tradycja, ale żywe świadectwo. Prosimy o dary Ducha Świętego dla nas, aby nasze serca upodobniały się do boskiego serca Jezusowego, cichego, pokornego i pełnego miłości, miłosiernej do każdego człowieka.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
4: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
8: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Owoc tajemnicy, łaska dobrej śmierci i pragnienie nieba. Maryjo, zostajesz wzięta do nieba z duszą i ciałem, jako wzór ludzkiej czystości i piękna. Błogosławiona Karolina była Twoją wielką czcicielką, nosiła z dumą Twój różaniec i uczyła rówieśników miłości do Ciebie. Jej śmierć w obronie dziewictwa była narodzeniem dla nieba. Jej ciało, choć poranione, zostało uświęcone wiernością Bogu. Maryjo, w tym miesiącu Najświętszego Serca Jezusowego prosimy Cię o łaskę czystego serca i dobrą śmierć. Spraw, byśmy karmiąc się ciałem Twojego Syna w ziemskim życiu, tęsknili za pełnym zjednoczeniem z Nim w niebieskiej Ojczyźnie.
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
9: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Owoc tajemnicy, wytrwałość i ufność w pośrednictwo Maryi. Wielbiąc Maryję jako Królową Nieba i Ziemi, dziękujemy za Boże obietnice, które spełniają się w wieczności. Bóg wywyższa maluczkich, czego namacalnym dowodem jest dzisiejsza rocznica beatyfikacji Karoliny Kuskówny, dokonana na tarnowskiej ziemi przez świętego Jana Pawła II. Ta młoda dziewczyna uczy nas, że największą koroną człowieka jest czyste serce i wierność aż do końca. Królowo Różańca Świętego, w tym miesiącu poświęconym sercu Jezusowemu powierzamy Ci naszą codzienność. Wyproś nam łaskę wytrwałości w wierze, abyśmy karmieni chlebem żywym w oktawie Bożego Ciała odważnie dążyli do świętości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
4: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: Pod Twoją obronę
4: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Członkowie męskiego ruszaństwa w składzie:
2: Paweł,
7: Dawid,
8: Franek,
9: Wojtek,
5: Janek
3: i ksiądz Eugeniusz, dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Następnym razem na antenie RDN zapraszamy do modlitwy różańcowej w środę 24 czerwca, również o godzinie 19. Natomiast, moi drodzy, 12 dnia miesiąca czerwca, tak jak zwykle, zapraszamy na godzinę 15 na plac Sobieskiego do udziału w publicznym ruszańcu w obronie życia nienarodzonych. Najbliższą sobotę jedziemy do Sanktuarium Narodowego Świętego Józefa w Kaliszu. Są jeszcze wolne miejsca. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę jest o bezpośredni kontakt z księdzem Eugeniuszem. Natomiast nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca, najbliższe w sobotę 4 lipca, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 8 w kościele księży misjonarzy w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 41, potem nabożeństwo wynagradzające i procesja mężczyzn do Tarnowskiej katedry. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
10: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny z

5 minut do godziny 20. Słuchają Państwo Radia Erden Małopolska i Erden Nowe Sącz. Przypominamy naszym słuchaczom o trwających zapisach na pielgrzymkę do Medjugorje organizowaną przez Klub Dobrze Nastawionych. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 4 do 11 lipca. Zostały ostatnie miejsca. Aby zapisać się, prosimy o kontakt z księdzem Marcinem Gryzło, opiekunem klubu. Numer telefonu 691 147 893. Powtarzamy, numer telefonu 691 147 893. To wyjątkowe duchowe wydarzenie. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sercem całym dziękować Ci będę, wobec aniołów grać Ci będę i śpiewać, bo wysłuchałeś mnie w dniu, gdy Ciebie wzywałem i umocniłeś bardzo duszę moją.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, tu kleryk Mateusz Kuta, ksiądz dr Maciej Biedroń w serii Kanony wiary, której poddajemy analizie szczególne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. W ostatnich audycjach omówiliśmy szeroko temat człowieka jako stworzenia Bożego. Dzisiaj ksiądz doktor postara się nam przybliżyć sytuację człowieka opisaną na początku Księgi Rodzaju. Księże Macieju, jak rozumieć to, iż człowiek został postawiony przez Boga w raju?
3: Przede wszystkim katechizm zauważa, że Kościół, interpretując w autentyczny sposób ten symbolizm, symbolikę języka biblijnego, w świetle też Nowego Testamentu, tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zostali ukonstytuowani w stanie świętości, sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. Mowa tu o raju, który nam przypomina niejako właśnie tę prawdę, że człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, ale także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą, w harmonii z sobą samym, z otaczającym go stworzeniem. I można więc powiedzieć, że ten stan raju właśnie o tym nam przypomina, o tej pierwotnej świętości człowieka. Można ten stan nazwać także taką pierwotną sprawiedliwością.
2: Co więc spowodował grzech pierwszych ludzi?
3: Jak stwierdza Kościół w omawianym przez nas katechizmie, harmonia pierwotnej sprawiedliwości przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, no właśnie zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. No przede wszystkim spowodował on zakłócenie harmonii pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem, pomiędzy ludźmi i także w samym człowieku, czyli takie, bym powiedział, potrójne zaburzenie harmonii. Możemy też powiedzieć, że natura człowieka została przez ten grzech osłabiona, ale na pewno też nie zniszczona. Człowiek posiada przez grzech pierworodny tak zwaną skłonność do zła, którą nazywa się bardzo często też tak popularnie pożądliwością. Stwierdza o niej nieco później też katechizm Kościoła katolickiego, dokładnie w numerze 405. Ważnym jest jednak to, by też nie zapomnieć, że raj kojarzy się nam nie tylko z upadkiem człowieka, ale myślę, że też z obietnicą zbawienia.
2: A na czym ona polega?
3: Ta zapowiedź zbawienia i zwycięstwo Boga zawarte są w tak zwanej protoewangelii w Księdze Rodzaju, czyli w zapowiedzi zwycięstwa Boga, które przyjdzie przez odkupienie, przez Jego Syna. A ten Syn, jak wiemy, narodzi się z Maryi Dziewicy, jak nazywa ją protoewangelia z niewiasty, która, jak czytamy w Księdze właśnie Rodzaju, zetrze głowę węża, czyli zetrze głowę szatana.
2: Serdecznie zachęcamy Państwa do zagłębienia się w te fragmenty Słowa Bożego. Żegnają się z Państwem ksiądz dr Maciej Biedroń i kleryk Mateusz Kuta. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Kanony wiary.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Autopromocja.
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: To była autopromocja.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.
6: Uciekam

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians Uno. Matce Bożej powierzę moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. Stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
2: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
3: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówi,

0: mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzi cię lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
1: I sobre todo de reconciliarse e de perdonar.
2: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
3: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie, inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.
2: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin pragnący naśladować Jezusa.
4: Jesus nos muestra il cammino della misericordia.
0: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
2: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Matko, przychodzę zawierzyć Ci tych, którzy prosili mnie o to zawierzenie, naszych współbraci w dalekim Libanie. Ty wiesz, jak cieszysz się niesamowitym kultem u nich, ile kapliczek stoi w tym kraju, przypominając Ciebie i Twoją opiekę, a oni tej opieki teraz naprawdę potrzebują. Wojnie, która toczy się poza nimi, która nie jest wypowiedziana, zmuszono wielu z nich do opuszczenia terenów na południu kraju. Bez żadnych podstaw prawnych wezwano ich do ewakuacji, do opuszczenia swoich domów i musieli zostawić miejsca, w których są strażnikami Chrystusowej Ewangelii od 2000 lat. Opuszczali tereny wokół Tyru, część z nich została, bo boją się, że jak odejdą, nie będą mogli wrócić. Zawierzam Ci tych wszystkich, którzy musieli zostawić swoje gospodarstwa, gdzie uprawiali gaje oliwne od setek lat, a dziś patrzą się na powyrywane drzewa przez buldożery. Chcę Ci zawierzyć tych wszystkich, którzy musieli opuścić swoje domy, całą swoją aktywność zawodową i szukać miejsca, czasem rozpoczynać na nowo życie, mając już po 60-70 lat. Ale Matko, przy tym Ci przede wszystkim podziękować za wspaniałe świadectwo wiary, jakie dali na tamtym terenie, za to, co ma nas wyróżniać z pomiędzy wszystkich ludzi, bo przykazanie, które zostawił nam Twój Syn, jest jasne. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. I po tym inni poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Więc chcę Ci podziękować za ich świadectwo, które jest niesamowicie silne. Sami muzułmanie mówią, że niesamowitym dla nich znakiem jest to, że na polu namiotowym uchodźców nie ma uczniów Chrystusa. Zostali przyjęci przez swoich współbraci. Otworzyły się szkoły, sale zaadoptowano. Otworzyły się domy, hotele, klasztory. W wielu miejscach ta pomoc jest ponad siły. Jeżeli w małym klasztorze, w którym było kilka sióstr, dziś przebywa 14 rodzin, ponad 45 osób, to jest to pomoc ponad ludzkie siły. A przecież świadczą ją, mając świadomość, że nie chodzi tylko o 1-2 dni, że ta sytuacja może trwać o wiele dłużej. Oni są gotowi. Za to ich świadectwo wiary, o którym mówią także ci, którzy nie wierzą w Twojego Syna. Chcę Ci tutaj podziękować. Chcę Ci podziękować za tysiące ludzi dobrej woli, którzy w różny sposób włączają się w pomoc im okazaną. Począwszy od Ojca Świętego Leona, którego telefony, do tych, którzy pozostali w miejscowościach Debel, Ein Ebel, Czermajch, są po prostu wsparciem. Po tych, którzy organizują konwoje humanitarne. Patko, pomóż, aby jutro też dotarł, bo przez 2 tygodnie nikt nie mógł tam dojechać. Chcę podziękować za tych wszystkich, którzy świadczą pomoc poprzez różnego typu dzieła, które są podejmowane. Te, które mają zapewnić im bezpieczeństwo, życie. Te najpodstawowe rzeczy dotyczące jedzenia, ale także te, które pozwalają im pomóc rozpocząć życie w tym miejscu na nowo w oczekiwaniu, że jeśli będzie taka wola Boża, będą mogli jednak wrócić. Oni nie proszą o cud przemiany, żeby nagle się ich krzyż skończył. Oni proszą, bym w ich imieniu tu w tym miejscu prosił o siłę dla nich. O siłę dla nich i dla tych, którzy ich wspierają. Byśmy nie ustali, by to nasze świadectwo dalej trwało. Byśmy mogli rzeczywiście być rozpoznani przez innych zgodnie ze słowami Twojego Syna. Po tym inni poznają, żeście uczniami moimi, że potraficie, będziecie się wzajemnie miłowali. Matko Najświętsza, ten czas jest czasem w tym kraju także szczególnym z uwagi na kult, jakim jesteś darzona. Teraz zagrożone jest to miejsce, które uważane jest za jedno z pierwszych sanktuariów maryjnych na świecie, dalekie Magdusi. Miejsce, które opisuje Ewangelia, że czekałaś na powrót swojego Syna, kiedy ten poszedł ewangelizować w okolice Tyru i Sydonu. To miejsce, w którym w sposób szczególny nie tylko Libańczycy modlą się o powrót swoich dzieci. Modlą się o powrót dzieci nie tylko tych rozdzielonych przez wojnę, ale także tych dzieci, które oddaliły się poprzez czasem grzech, złe wybory. To miejsce szczególnego powrotu i modlitwy o ten powrót. To miejsce jest także w jakiś sposób zagrożone, choć jest to prosta, zwykła grota, której tradycja mówi, że czekałaś na swojego syna. Matko, zawierzam Ci także ich, którzy w tej chwili do tego miejsca swojej siły pielgrzymować po prostu nie mogą. Zawierzam Ci tych wszystkich ludzi, którzy tam poprzez łańcuch dobrych serc, poprzez modlitwę różańcową, która ich łączy, starają się pomóc nieść krzyż swoim współbraciom. Powierzam Ci ich, powierzam wszystkich ludzi dobrej woli. Ty, Matko, w swoim sercu przyjmij ich i poprowadź. Daj im to, co jest im potrzebne. Daj im siłę do wytrwania i dalej głoszenia Ewangelii. Głoszenia jej nie słowem, ale życiem i czynem. Matko, weź ich w swoją opiekę.
1: Księdzu Janowi Żelaznemu, dyrektorowi Polskiej Sekcji Pomocy Kościoła w Potrzebie, dziękujemy za dzisiejszą modlitwę apelową. Chcemy przed obliczem naszej ukochanej Matki dołączyć także intencje za cały Kościół wraz z papieżem Leonem XIV, za cały Episkopat Polski. Modlimy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, o pokój w ludzkich sercach, pokój w naszej Ojczyźnie oraz na całym świecie. Modlimy się za nasz pauliński zakon, za stróżów jasnogórskiego sanktuarium, szczególnie za ojca generała Benjamina Bąkowskiego, za konwent jasnogórski, za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę. Powierzamy wszystkie ich intencje. Modlimy się za dzieci pierwszokomunijne, neoprezbiterów, pielgrzymów z miejscowości Lidzbark Warmiński, z miejscowości Chłaniów. Powierzamy opiekunów i dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Centrum Autyzmu w Krakowie. Modlimy się za pielgrzymów z parafii z Osieka i Chojnowa i powierzamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez media duchowo. Modlimy się także za tych ostatnich, o których nikt nie pamięta, za pokrzywdzonych, za wszystkich, którzy cierpią niesprawiedliwość, cierpią z miłości do Chrystusa. Modlimy się za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nas w jakiś sposób oczerniają, za tych, modlimy się, których my zraniliśmy. Polecamy wszystkich zmarłych, szczególnie zmarłych naszych bliskich. Modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry za wszystkich polecanych w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. W 285 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia w diecezji sosnowieckiej polecamy szczególnie parafię świętego Floriana w Sosnowcu. Rozważać będziemy tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
3: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona i nastami, i błogosławiona, łaski woda Twojego i Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna,

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
4: swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Księdza arcybiskupa Wacława Depo prosimy o błogosławieństwo.
5: Oktawa Bożego Ciała, którą przeżywamy, uświadamia nam, że religijność to nie jest muzeum czy wspomnieniem przeszłości, ale żywa wiara w obecność Chrystusa, który spełnił swoją obietnicę. Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I wierzymy, że te dzieci, które przed chwilą wypowiadały swoje zawierzenie Bogu przez Maryję, to nie jest tylko wyuczenie się tej modlitwy, ale świadomość bliskości i miłości Chrystusa i Jego Matki.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dzisiaj taka płyta, że nawet nie wypada mi mówić wolno, więc będę się musiał dostosować. Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:37, w kalendarzach 10 czerwca 2026 roku, środa. A więc jak co tydzień zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną audycję pod tytułem Zdarta płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za bardzo nie będę miał tu Państwu tłumaczyć, bo piosenki, które na dziś wybrałem, przynajmniej w tej pierwszej części naszej audycji, są bez słów, bo przede wszystkim to o perkusję chodzi i o instrumenty perkusyjne. Bo kto by się spodziewał, że dwóch gości pochodzących z Danii, którzy po prostu mają na podorędziu perkusję i innego typu instrumenty perkusyjne, połączą muzykę właśnie taką trochę plemienną, trochę przywołującą ludowe i to z wielu części świata melodie, połączą je z elektroniką i że to tak się stanie, że cały świat na tym punkcie zwariuje. Tak się działo dokładnie 25 lat temu, kiedy cały świat zwariował na punkcie duetu Safri Duo, czyli pochodzącego właśnie z Danii dwóch członków, Uffe Saverego i Mortena Frisa. No i to ich najbardziej znany przebój, który Państwo mogą kojarzyć chociażby z reklamy pewnego producenta lodów, coś na ochłodę jak najbardziej, ale także z wielu imprez sportowych. No a właśnie tak pomyślałem o tej piosence i w ogóle o tej płycie, no bo jutro zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No to taka audycja dzisiaj troszeczkę luźniejsza i taka troszeczkę szybsza. Właśnie z tym zespołem, Safri Duo i ich najbardziej znany utwór Played Alive Bongo Song, czyli nazwana po prostu piosenka bongo, piosenka grana na żywo. I właśnie ten singiel, ich najbardziej znany z ich twórczości, z ich dyskografii, sprzedał się w nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. I jest to czwarty najszybciej sprzedający się singiel w historii Europy. No i chyba już na zawsze w muzyce właśnie ten duet zapisał się dzięki temu utworowi. Utwór, który pojawił się na płycie Episode 2, czyli druga płyta Safri Duo, chyba nie muszę dodawać, że najlepiej sprzedająca się płyta właśnie tego duetu w ich historii. No i w wersji pełnej albumowej, 7-minutowej, bo ta radiowa to ogranicza się do tego najbardziej znanego motywu, który się tutaj kilkukrotnie przewinął. Wersja radiowa trwa niecałe 3 minuty. A tutaj dwukrotnie tyle i myślę, że nie tylko nóżka będzie chodzić, ale i całe ciało będzie ruszać się na krzyż właśnie przy okazji tego zespołu i piosenek, które wyciągnąłem z płyty Epizod tu, ale nie tylko wokół nich się będziemy dzisiaj obracać. Zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu, jak zawsze mail zdartapleta@rdn.pl, Facebook, Instagram, to są miejsca, które są dla Państwa otwarte. No i cóż, może późno, może już 41 minut po godzinie 21, może to już tak dobrze, żeby się położyć spać, ale jak się Państwo troszeczkę zmęczą, tańcząc, układając się do snu i tam robiąc ostatnie czynności przed snem, to będzie się lepiej spało. Proszę mi zaufać.

I tak się nam ta płyta Epizod tu miesza, łączy i przyjemnie wibruje w słuchawkach i w radioodbiornikach.

utwór Everything i Safri Duo z gościnnym występem Brigitte Hollande, która zagrała na wiolonczeli, i Tani Birkelund, która zagrała z kolei na skrzypcach, i mieliśmy ten utwór troszeczkę bardziej taki klasyczny. Ale o klasyczności jeszcze tej płyty za momencik będzie okazja poopowiadać. Teraz jest taki dobry moment, żeby troszeczkę o samym duecie Safri Duo opowiedzieć. Jak wspomniałem, jest to duet pochodzący z Danii, dokładnie ze stolicy Danii, czyli z Kopenhagi, ponieważ w 1977 roku Uffe Savery i Morten Fries poznali się podczas nauki właśnie w Kopenhadze, kiedy byli jeszcze dziećmi. Później ich drogi zetknęły się w Królewskim Duńskim Konserwatorium Muzycznym i to właśnie tam narodził się pomysł, żeby stworzyć taki eksperymentalny duet Safri Duo, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter ich nazwisk, no bo Savery, Fries, no i Safri. Od tego się wziął właśnie, wzięła się nomenklatura dzisiejszego zespołu przewodnika po audycji Zdarta Płyta. I ich pierwsze dokonania muzyczne, ich pierwsze muzyczne tworzenie to było tak naprawdę wzięcie klasycznych utworów, chociażby Bacha, chociażby Mendelssohna, chociażby Ravela, czy też bardziej współczesnych kompozytorów klasycznych jak Reicha, Nurgarda czy Terwelduisa, wziąć ich utwory i na nowo je zagrać, ale właśnie z domieszką elektroniki. Ta elektronika pojawiła się później już, kiedy wchodziliśmy w XXI wiek. Na początku to było po prostu coverowanie tych klasyków, ale na swoją modłę, z użyciem marimby, z użyciem wibrafonu, no i przede wszystkim tych instrumentów perkusyjnych, w których panowie zarówno Savery, jak i Fries myślę, że osiągnęli poziom mistrzowski. No i nadszedł rok 2000, kiedy weszli do studia i nagrali właśnie utwór, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli utwór Play the Life, Bongo Song, i ten utwór właśnie z domieszką elektroniki i tego ludowego sznytu, ludowych perkusji zaczął pojawiać się na klubowych playlistach. Trafił na antenę MTV Europe, no i okazał się ten utwór być strzałem w dziesiątkę i przepisem na sukces, bo właśnie ta piosenka, rok 2000, bo już końcówka roku 2000, to było wydanie tego utworu jako single Play the Life, i później rok 2001 to były najlepiej sprzedające się single w Europie. No, chociażby ten utwór wybrzmiał na konkursie piosenki Eurowizji 2001 roku, który gościł w Kopenhadze, i wystąpili obok innego bardzo znanego zespołu z Danii, zespołu Aqua, który możemy kojarzyć, przynajmniej europejska i światowa społeczność, z takiego utworu bardzo z lat 90., utworu Barbie Girl. No i właśnie zarówno Aqua, jak i Safri Duo wystąpili na tym konkursie Eurowizji, ale jako gościnne występy, nie jako wykonawcy konkursowi, żeby pokazać, z czego Dania słynie. No w końcu nie tylko klocki Lego, ale także bardzo dobra muzyka. No i też ten utwór trafiał do playlist sportowych, do gier sportowych, także był prezentowany podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów w Manchesterze w Anglii. No a kiedy ostatecznie wylądował na płycie Episode 2, który trafił na rynek 4 czerwca 2001 roku, no to był takim koniem pociągowym, żeby tę płytę wynieść i żeby Safri Duo stało się rozpoznawalne na całym świecie. Na tej płycie znalazło się 9 utworów, 8 z nich jest bardzo podobnych, czyli słyszymy perkusję pomieszaną z elektroniką,
słyszymy te dźwięki, naprawdę klubowe dźwięki, do których nóżka sama się porusza i niezależnie od tego, jaka jest pora dnia czy nocy, to po prostu aż chce troszeczkę się pokiwać i pobujać. Ale jest jedna piosenka, która kończyła ten album Episode 2, która była ukłonem dla tej twórczości z samego początku Safri Duo, gdzie nie było elektroniki, ale była po prostu czysta, klasyczna muzyka. I to może być troszeczkę odskocznia od tego, co do tej pory Państwu zaprezentowałem, ale myślę, że to będzie bardzo miła dla ucha odskocznia.

Ale panowie potrafią pięknie grać, prawda? I kto by pomyślał, że w audycji o muzyce elektronicznej, o muzyce perkusyjnej, o muzyce głośnej tak naprawdę pojawi się taki utwór, a on się znalazł obok tych wszystkich: Play the Life, Snakefoot, Augusta, Samba Dadjo, Everything, Crazy Benny czy Baya Baya. Takie utwory znalazły się właśnie na płycie Episode 2 i ta piosenka, która zupełnie do reszty nie przystoi, ale chociażby po nią warto sięgać w takich momentach nocnych, bo chyba wtedy pasuje najlepiej. Utwór Adagio i Safri Duo. No i tutaj jeszcze muzyków regularnych z Safri Duo wspierali Henrik Dam Thompson na wiolonczeli, na kontrabasie Katrin Oigard i skrzypce wspomniana wcześniej Tania Birkelund, ale także Lot Valveig i Tobias Durholm, czyli bardzo duński skład, jeśli chodzi właśnie o Safri Duo i utwór Adagio. To chyba taki, który warto sobie zapisać i do którego warto wracać. Ale mamy wakacje, więc wracamy do takiego szybszego grania, grania radośniejszego, grania głośniejszego, grania elektronicznego. Ponieważ zespół Safri Duo wcale się nie zatrzymał na tym, co popełnili w roku 2001, wydając album Episode 2. Już w roku 2003 ukazał się ich kolejny album, album nazwany 3.0, co sugerowało ich trzeci album studyjny. Album, który, jak to często bywa, jeśli chodzi właśnie o takie zespoły, który ma bardzo dobre wyniki sprzedaży, napędzany tym poprzednim, ponieważ zna się już ten zespół, jest to zespół rozpoznawalny i można się spodziewać, że będzie to dobra jakościowa muzyka. Oczywiście była to dobra jakościowa muzyka, ale tam nie było już takich momentów, takich utworów, które by porwały cały świat i to Safri Duo po prostu nie odniosło już takiego wielkiego, spektakularnego sukcesu, już świata drugi raz nie podbili, ale tę płytę 3.0 promował utwór, który no myślę, że jest bardzo dobry na wakacje i bardzo dobry na takie letnie wieczory, które możemy już przeżywać. No może nie dzisiaj, bo dzisiaj akurat w Tarnowie to cały dzień albo pochmurno, albo pada. Wczoraj to już w ogóle było totalne oberwanie chmury. Ale myślę, że jak przyjdą te piękne dni, piękne wieczory, długie noce i takie cieplutkie noce, to proszę sobie zapisać te piosenki i po nie sięgać, bo jeszcze będzie dużo pięknych nocy przed nami właśnie tego nadchodzącego lata i ta muzyka się nada jak nic. Chociażby ten utwór, który przed nami.

5 minut po godzinie 22 słuchają Państwo audycji Zdarta Płyta na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziś bardzo wakacyjnie i dziś bardzo perkusyjnie, a to za sprawą duńskiego duetu Safri Duo i tym razem płyta 3.0, płyta z roku 2003. No i tutaj już jakiś tekst się pojawił, a to za sprawą gościnnego występu wokalisty Clarka Andersona, All the People in the World. I to piosenka, która promowała to wydawnictwo i ta piosenka podbijała listy przebojów na całym świecie. Ale czy osiągnęła tak spektakularny sukces jak właśnie Play the Life? No nie, niestety nie. Jednak to bardzo miła odskocznia i bardzo miły utwór właśnie na lato i może przy okazji kibicowania na nadchodzące Mistrzostwa Świata. Może u nas w Polsce tak nie czujemy tego, że te mistrzostwa nadchodzą, ponieważ polska reprezentacja się nie zakwalifikowała. Odpadliśmy w barażu ze Szwedami w marcu, przegraliśmy 3-2. Chociaż na te Mistrzostwa Świata jedzie 48 drużyn, ale to nie jest tak, że powiększyło się o te 16 drużyn w porównaniu do poprzednich edycji, bo zawsze było 32 drużyny, teraz mamy 48, że było dużo łatwiej i nam się nie udało akurat. No właśnie, my jako Europa nie dostaliśmy za dużo więcej miejsc, tam chyba jedno albo dwie więcej, jedno albo dwie lokaty więcej, dwa miejsca, które mogliśmy zapełnić. Dostaliśmy więcej, żeby pojechać na te Mistrzostwa Świata, a bardziej zyskały na tym poszerzeniu inne kontynenty, jak Afryka, jak Azja, jak Ameryka Północna. Oceania też nigdy nie miała pewnego miejsca, a teraz mają i Nowa Zelandia jedzie na te Mistrzostwa. Także będzie to bardzo egzotyczny turniej. Zaczyna się jutro o godzinie 21 naszego czasu meczem Meksyk-Republika Południowej Afryki. Także to te emocje na pewno będą gwarantowane. A dlaczego tak o tym mówię? No, ja fascynuję się piłką nożną, to jest taka moja druga pasja obok muzyki. I też na Mistrzostwa Świata muzycznie patrzę z wielu stron. A skoro mamy Safri Duo, to przecież panowie nagrali z wokalistką z Republiki Południowej Afryki właśnie utwór na Mistrzostwa Świata, które odbywały się 16 lat temu, w roku 2010. To był rok mundialowy, chyba jeden z najlepszych mundiali, tak w ogóle, które się odbywały właśnie wtedy, w roku 2010. I chociaż wtedy były inne, bardziej popularne piosenki, które promowały tamte Mistrzostwa Świata, o czym też jeszcze za chwilę będę miał okazję opowiedzieć, to ta piosenka także wpisywała się w klimat mistrzostw rozgrywanych na czarnym lądzie w Afryce. No i można było poczuć, jakby po prostu się tam było. Właśnie dzięki takim utworom jak ten.

Helele, tak nazywa się ten utwór i piosenkarka pochodząca z Republiki Południowej Afryki, Velile, no i w duecie właśnie z Safri Duo, którzy trochę do tych klimatów właśnie plemiennych się odwołują w całej swojej twórczości, począwszy od płyty Epizod Tu. No i tak się to pięknie skojarzyło, tych dwóch niezwykłych artystów w roku 2010. No i też pięknie to się oprawiło przy okazji tamtych mistrzostw świata. Utwór Helele. No i cóż, jeszcze o Safri Duo chciałbym opowiedzieć, że ich ostatnia płyta, która się pojawiła, to był 17 listopada 2008 roku, płyta Origins, która już nie zrobiła takiego wielkiego szału. No i o zespole Safri Duo mogliśmy troszeczkę mniej słyszeć w ostatnich latach, ale panowie cały czas działają, nie zawiesili działalności, koncertują chociażby po duńskich telewizjach i cały czas wzbudzają sentyment Duńczyków, a także wielu ludzi w całej Europie i na całym świecie. Wystąpili gościnnie chociażby w koncercie Jeana Michela Jarre'a, kiedy grał w Kopenhadze, i wystąpili razem przy okazji utworu Rendezvous 4. Także Safri Duo cały czas są postaciami znaczącymi dla duńskiej muzyki, a także dla europejskiej muzyki, nie tylko klubowej, ale też elektronicznej i tej, która po prostu nie boi się mieszać różnych stylów i nie boi się sięgać po to, co na pierwszy rzut ucha jest niepołączalne. A tutaj brzmi to bardzo dobrze i nóżka chodzi cały czas, cały czas. A teraz taki mały segment, uciekniemy troszeczkę od Safri Duo, zawsze uciekamy sobie od płyt konkretnych i od tych artystów, jeśli mamy taką możliwość czasową. No bo tak, jeżeli już wspominam Mistrzostwa Świata, jutro się zaczynają. Jeżeli już wspominam te Mistrzostwa Świata z Republiki Południowej Afryki, jedna z najlepszych, jakie mogłem w swoim, no, krótkim bądź co bądź życiu obejrzeć. No i ta płyta, ta piłka, płyta, płyty to mamy cały rok, piłka Jabulani, która leciała z nieprawdopodobną prędkością i niezwykłą trajektorią, przez co bramkarze mieli po prostu sen z powiek zdjęty, kiedy wchodzili na murawę. No i też przepiękne gole mogliśmy dzięki temu oglądać. No i też jeszcze jeden taki bardzo znamienny znak, że wtedy tam meczem otwarcia był mecz pomiędzy Republiką Południowej Afryki a Meksykiem. No i jutro także mamy ten sam mecz otwarcia, tylko że Meksyk tym razem będzie gospodarzem, a RPA w roli gościa. No i wtedy tamten mundial promowały dwie piosenki, piosenki, które już na stałe weszły w kanon muzyki popularnej, w kanon muzyki letniej, w kanon muzyki sportowej. No i cóż, skoro mamy na to czas i mamy na to ochotę, jeszcze mamy siły, by troszeczkę potańczyć, to nie zawaham się, żeby ich właśnie teraz użyć.

Wszyscy jesteśmy Afryką, we're all Africa. Tak śpiewała Shakira. Oficjalna piosenka na Mistrzostwa Świata 2010 roku. Waka Waka, This Time for Africa. Piosenka bardzo znana, chyba jedna z najbardziej znanych, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w ogóle. Ale myślę, że starszej daty pamiętają także Marylę Rodowicz i futbol, a to z kolei był rok 1974 i piosenka wykonana na ceremonii otwarcia na stadionie w Monachium i tekst napisał Jonasz Kofta. To taki mały polski akcent w naszej dzisiejszej audycji. A wcześniej wykonawca Kanan i Waving Flag, no to też piosenka, która zrobiła furorę właśnie przy okazji tamtych Mistrzostw Świata. Też tam nie było Polski w 2010 roku. Też były to pierwsze Mistrzostwa Świata, na które nie pojechaliśmy, bo byliśmy w 2006 w Niemczech i w 2002 w Korei i Japonii. Potem mieliśmy długą przerwę i wróciliśmy na Mistrzostwa Świata w 2018 w Rosji. Potem był 22 w Katarze. No i teraz znowu będziemy mieć przerwę, czyli cóż, dwa mundiale z rzędu znowu przerwy? Mam nadzieję, że nie, że za 4 lata będziemy na Mistrzostwach Świata. A to będą wyjątkowe Mistrzostwa Świata, bo będą na trzech kontynentach, bo główne rozgrywki będą się toczyć w Hiszpanii, Portugalii i w Maroko, czyli to już są dwa kontynenty, ale pojedyncze mecze w pierwszej kolejki fazy grupowej zostaną rozegrane w Urugwaju, Paragwaju i Chile, jeśli mnie pamięć nie myli. Dlaczego? Ponieważ to będzie hołd dla uczczenia stulecia Mistrzostw Świata. Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1930 roku właśnie w Urugwaju i wtedy Urugwaj został pierwszym historycznym mistrzem świata. No to tak sobie to wymyślili i tak będzie za 4 lata. A jak będzie w tym roku? No to cóż, zapraszam przed telewizory, proszę oglądać, proszę śledzić. A przede wszystkim zapraszam przed radioodbiorniki, bo po prostu dobra muzyka zawsze jest w cenie i my słyszymy się za tydzień o tej samej porze. I będzie to jedno z naszych ostatnich spotkań, ponieważ jestem z Państwem do końca czerwca, a później mamy ramówkę wakacyjną i ja się udaję na zasłużony odpoczynek i trochę płyt przesłuchać, żeby do Państwa wrócić z kolejnymi muzycznymi opowieściami i kolejnymi muzycznymi niespodziankami. A tych jeszcze mam przecież co niemiara. Cóż, wracamy do zespołu Safri Duo. Safri Duo było dzisiejszym przewodnikiem po audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Płyta Episode 2, płyta, która otworzyła nowy rozdział tak naprawdę w historii Safri Duo, kiedy ich muzyka klasyczna, muzyka perkusyjna połączyła się z muzyką elektroniczną. I jeszcze raz przykład takiej muzyki przed nami. Co prawda nie pojawiła się na tej pierwszej edycji płyty Episode 2, tylko później jako reedycja. Utwór nagrany z Michaelem McDonaldem Sweet Freedom. No, ale ważne, że się pojawiło i ważne, że taki utwór też dostaliśmy. Państwu klasycznie życzę dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu, no i przede wszystkim wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia i żeby się Państwu powodziło. My słyszymy się za tydzień. I jeszcze taki typ ode mnie, jutro Meksyk wygra 2-0. O, może się spełni. Wszystkiego dobrego, ja nazywam się Maciej, tutaj dobrej nocy, pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: Moje dziecko bywa rozdrażnione, zmęczone, ma dość szkoły. Jak mogę odróżnić takie naturalne przemęczenie od poważniejszych trudności?
4: No tak, docieramy do końcówki roku szkolnego i rzeczywiście dla wielu dzieci jest to okres taki ogromnego przeciążenia, sprawdziany, poprawy, kartkówki, napięcie związane z ocenami i zmęczenie całym takim rokiem w rytmie tych różnych obowiązków. Nic dziwnego, że pod koniec roku i pod koniec czerwca dzieci bywają takie drażliwe, wycofane, czasem takie wybuchowe albo apatyczne. No i bardzo ważne jest, myślę, to co pani zawarła w tym pytaniu, żeby rodzice wiedzieli i widzieli to zmęczenie emocjonalne, że ono u dziecka często wygląda inaczej niż u nas dorosłych. Bo dorosły, jak jest przeciążony, zwykle mówi: jestem zmęczony, natomiast dziecko bardziej łatwiej będzie to pokazywało swoim zachowaniem, czyli płaczliwością, złością, czasem to będą trudności z koncentracją, to będzie zwykła niechęć do szkoły. Często zdarza się to, że dzieci mają kłopoty ze snem albo wycofaniem i samo dziecko często jeszcze nie umie tego nazwać i często to jest tak, że te objawy, które wymieniłam, nie muszą oznaczać poważnego kryzysu, ale one bardziej pokazują, że no, organizm dziecka też ma swoje ograniczenia i trzeba to zaobserwować, zobaczyć, jak długo to trwa, jak to głębokie jest. Warto zwrócić uwagę, czy po takim weekendowym odpoczynku, spokojniejszym czasie dziecko wraca do równowagi, czy też te zachowania no, jeszcze mocniej się nasilają. No bo jeśli smutek, taka drażliwość, wycofanie, utrata zainteresowań utrzymują się długo, mogą się pojawiać jakieś objawy lękowe, problemy z jedzeniem, snem. Dziecko mówi nam czasem na przykład o jakiejś swojej bezradności, bezsensie, to trzeba nad tym się zatrzymać, porozmawiać na tym troszeczkę dłużej, głębiej. Bardzo też ważne jest coś jeszcze. Dzieci często nie cierpią tylko z powodu szkoły. Szkoła bywa miejscem, w którym ujawniają się trudności emocjonalne, takie relacyjne, społeczne. Dlatego warto zamiast skupiać się wyłącznie na pytaniu, co z ocenami, bardziej pytać, jak się dzisiaj czujesz. Warto pytać, co jest dla ciebie teraz najtrudniejsze. Czy było dzisiaj coś, co cię zmęczyło? Chodzi o to, żeby tak otwierać się na kontakt z dzieckiem, żeby zobaczyć, co w tych przeżyciach się tam ujawnia. I często jest tak, że zmęczone dziecko nie zawsze potrzebuje natychmiastowej motywacji, jakichś nie wiadomo jakich atrakcji. Czasem bardziej potrzebuje rzeczywiście takiego prawa do odpoczynku, doświadczenia, że nie musi cały czas dawać rady, musi być jakieś. No bo zdrowie psychiczne dziecka buduje się nie tylko poprzez jego rozwój, ale buduje się przez też możliwość regeneracji, czyli po prostu odpoczynku.
3: Czy w takim razie pod koniec roku szkolnego powinniśmy jeszcze nasze dzieci mobilizować, czy na przykład pozwolić dziecku już troszeczkę zwolnić?
4: Podstępne pytanie, ale powiem tak. No, odpowiedź nie jest prosta na takie pytanie, bo oczywiście każde dziecko jest inne. I warto pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie, że mobilizacja działa tylko wtedy, kiedy organizm jeszcze ma zasoby. Kiedy to nasze dziecko jeszcze ma jakieś siły. Jeśli dziecko jest rzeczywiście skrajnie przeciążone emocjonalnie, bo ciągle musi jeszcze się spiąć, bo to jest ostatnia prosta, bo wytrzymaj, to może przynieść odwrotny efekt, jak my zaczniemy wywierać taką presję, ponieważ to doprowadzi do takiej frustracji, do rzeczywiście wybuchów emocji, poczucia porażki. Dlatego najważniejsze jest nie tyle pytanie, czy mobilizować, ale czy moje dziecko teraz naprawdę tego potrzebuje i czego to moje dziecko teraz potrzebuje, bo niektóre dzieci potrzebują wsparcia w organizacji nauki i takiego lekkiego uporządkowania końców roku szkolnego. Inne przede wszystkim takiego uspokojenia napięcia, pochwały, wyjścia z mamą na lody, wyjścia na pizzę, porozmawiania o tym, jaki był ten rok. Więc bardzo ważne jest, żeby nie budować takiej atmosfery, że cały wysiłek dziecka ma sens tylko wtedy, kiedy zakończy się idealnym wynikiem. czasem większą wartością taką wychowawczą jest nauczenie dziecka takiego rozpoznawania własnych granic, rozpoznawania własnej odporności, niż ciągłego takiego przekraczania siebie i takiego ciągłego dociskania. Więc lepiej powiedzieć, dokończymy to, co ważne, ale jednocześnie zadbamy o odpoczynek, bo to uczy takiej równowagi i myślę, że też wielu młodych ma takie poczucie, że stale musi być efektywnymi, muszą być ciągle zmotywowani, muszą być ciągle na wysokich obrotach. Natomiast okej też jest bycie w takiej regeneracji i potrzebujemy takich momentów zatrzymania, oddechu i właśnie takie dziecko wypoczęte dużo częściej odzyskuje taką motywację do wysiłku niż dziecko, które jest ciągle takie dociskane, bo ta motywacja nie rodzi się tylko z takich naszych wymagań, oczekiwań, ale ona rodzi się też z takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa, wewnętrznej równowagi, czasem właśnie takiego wyjścia na lody z mamą, czy można usiąść, zjeść tą przysłowiową pizzę, ale zwykłego spaceru, po prostu takiego zupełnego odpoczynku, czegoś, czego nie robimy tak na co dzień.
5: Pani doktor, jak pomóc dziecku zamknąć trudny rok szkolny bez poczucia porażki?
4: No właśnie, czasem to jest tak, że ten trudny rok szkolny, bardzo wymagający, pełen sprawdzianów, kartkówek, różnego takiego pędu, no będzie wymagał tego, żeby tą ulgę czy radość przeżyć tak refleksyjnie, a nie tylko, że ktoś mnie rozlicza i staje się właśnie taką, i zaczynam o sobie myśleć, czy na pewno byłem wystarczająco dobry, wystarczająco dobra. I chodzi tutaj też o to, żeby skupić się na tym, co dziecku się udało, jakie były sukcesy, czego nauczył cię ten rok szkolny, nie tak szkolnie, ale życiowo, po to, żeby dziecko budowało bardziej taki dojrzały obraz siebie, ponieważ jeżeli dziecko tylko będzie słyszało o brakach, o tym trudzie, to będzie zaczynało myśleć o tym, że definiują go tylko te oceny, które są na świadectwie i będzie zaczynało myśleć o sobie, że jestem ciągle niewystarczający. Dlatego naszą rolą jako dorosłych jest pokazywanie dziecku jego zasobów, czyli czasem musimy się nagimnastykować, czasem wymaga to trochę czasu, czyli nie chodzi o takie sztuczne chwalenie ani zaprzeczanie trudnościom, ale chodzi o takie uczciwe spojrzenie, słuchaj, ten rok szkolny był trudny, ale wszystko wyszło. To nie oznacza, że tutaj masz jakieś porażki, że jesteś przegrany i to jest ogromnie ważny komunikat, ponieważ dzieci bardzo często utożsamiają niepowodzenie z własną wartością, a przecież człowiek może ponosić porażki i nadal być wartościowy, ważny, godny szacunku i to mu nic nie zabiera. I myślę o tym, że może to jest coś, czego dzisiejsze dziecko bardzo mocno potrzebuje, nie ciągłej oceny, ale takiego doświadczenia, że nawet w trudnościach pozostają ważne dla swoich rodziców, że my jako rodzice, jako dorośli widzimy je poprzez zasoby, poprzez ich umiejętności, bo pewnie wielu rodziców słyszy często od swojego dziecka taką frustrację i żal, albo ty zawsze, albo ty nigdy we mnie nie wierzysz, bo ciebie tylko interesują moje oceny. A tutaj chodzi też o to takie zamykanie roku szkolnego poprzez myślenie o tym, że no dobrze, może nie ma tego świadectwa z paskiem, ale zobacz, jak wiele żeśmy osiągnęli w tym roku, jak dużo się wydarzyło.
5: Zbliżają się wakacje, więc proszę mi powiedzieć, co jest lepsze dla dziecka? Wakacje zaplanowane czy raczej swobodne?
4: Och, no tak. Współczesne dzieci mają często bardzo zaplanowane życie, czyli ta szkoła, zajęcia dodatkowe, treningi, kursy, rozwój kompetencji. Wielu rodziców zastanawia się właśnie, czy wakacje też powinny być takie produktywne. Z jednej strony chcemy dawać dzieciom możliwości, ale z drugiej strony pojawia się ryzyko, że nawet odpoczynek staje się kolejnym projektem do realizacji. A dziecko bardziej potrzebuje, no właśnie, takiego doświadczenia swobody. Nie oznacza to całkowitego chaosu, raczej taką przestrzeń, w której może pojawić się spontaniczność, nuda, własna inicjatywa. I to właśnie w takich momentach będzie rozwijała się właśnie samodzielność, kreatywność, taka zdolność organizowania sobie czasu. Dziecko, które ma każdą godzinę zaplanowaną, nie musi zadawać sobie pytań, na co mam ochotę, co mnie interesuje, a jak ja chcę spędzić czas. A to są bardzo ważne takie rozwojowe pytania. I oczywiście pewna struktura jest potrzebna, szczególnie młodszym dzieciom, bo wakacje też nie mogą przypominać kolejnego semestru obowiązków, ale warto też pamiętać, że odpoczynek nie jest stratą czasu, odpoczynek jest warunkiem zdrowego rozwoju psychicznego. No i ja myślę, że to też jest takie ważne, żebyśmy to usłyszeli, że dzieci często najbardziej pamiętają nie perfekcyjnie zorganizowane atrakcje, ale zwykłe chwile relacji, wspólny wyjazd, rozmowę, śmiech, poczucie bliskości, bo właśnie wtedy relacje tworzą takie najtrwalsze wspomnienia dzieciństwa.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Gdzieś mosty budują, gdzieś palą je znów. Na szafot wstępuje kolejny

Odnalazłem siebie, zrozumiałem, że warto czekać, kiedy pada deszcz, warto czekać. Rozproszyłem między nami gęstą